0: Mello. Mello Radio.
1: Să beci jak Mona Lisa. Mam cash și carte Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja wiem.

sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.

Radio Wrocław.

spalmy te mosty, aż zostaną zgliszcza. Kopmy trochę czasu, znam zegar mistrza. Wciśnij sprzęgło, bym gaz nadepnął.

sportem. Ukryby nie znalazły CBS-ie. Wróż bym wiedział, co jutro przyniesie. Bądź schronieniem, gdy wokół trwa pościg.

0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Olodaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.

0: Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Reklama. Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia i Nowrocław.
1: Jakub Kozłowski, przed Wami magazyn reportera. Koncerty, wydarzenia kulturalne i nowe projekty. Kujawskie Centrum Kultury szykuje intensywny 2026 rok. Co dokładnie pojawi się w kalendarzu i na co mogą liczyć mieszkańcy? Posłuchajcie sami, tylko w Meloradiu i Nowrocław.
2: Dzień dobry, Jakub Kozłowski, Meloradio i Nowrocław, a wraz ze mną dyrektor Kujawskiego Centrum Kultury, pan Piotr Turowski. Dzień dobry, panie dyrektorze.
3: Dzień dobry.
2: Panie dyrektorze, 2026, jakie są główne kierunki, w których Kujawskie Centrum Kultury chce rozwijać swoją ofertę w najbliższym czasie?
3: Tak, no chcemy dalej utrzymać jakość wydarzeń kulturalnych, które są realizowane przez Kujawskie Centrum Kultury. No, wsłuchujemy się także w głos Inowrocławian, aby jak najdokładniej zaspokajać potrzeby kulturalne mieszkańców naszego miasta. No, stawiamy na formaty sprawdzone, które zapadły bardzo mocno w pamięć Inowrocławian i gości. Mówię tutaj o tej naszej marce Ino. Ino Pop Festival, Ino Classic Festival, Ino Rock Festival to chociażby te, które tak mocno i tak dobrze świadczą o działalności Kujawskiego Centrum Kultury, ale w tym nowym roku obok tych wielkich wydarzeń, wielkich koncertów, uznanych festiwali, chcemy także skupić się na tej stronie, powiedziałbym, pracy u podstaw, czyli edukacji kulturalnej. Mamy w Inowrocławiu olbrzymi potencjał młodych, nowych talentów, które trzeba oszlifowywać. Temu służą sekcje w Kujawskim Centrum Kultury. Chcemy się na tych sekcjach skupić. Chcemy pielęgnować tutaj działalność w ramach sekcji. To oczywiście nie jest łatwe. To znaczy, z jednej strony wielkie festiwale, które były i będą, a z drugiej strony codzienna, detaliczna, powiedziałbym, praca nad konkretną jednostką. No, KCK ma przygotowywać się do aktywnego i twórczego udziału w życiu kulturalnym, a bez tego będzie to niemożliwe. Więc powiedziałbym, że ten główny kierunek rozwoju KCK-u na 2026 rok i lata przyszłe, to można by powiedzieć takie KCK jako człowiek, może użyłbym takiej metafory, KCK jako człowiek mający dwie równe nogi. Jedna noga koncertowa i druga sekcji. Tylko wtedy będziemy mogli iść prosto i jak najlepiej zaspokajać te potrzeby kulturalne mieszkańców.
2: Pani dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji, z pytaniem, jakie koncerty i wydarzenia szykują się, odesłała mnie bardzo pozytywnie do Państwa. No i tym samym przechodzimy płynnie do pytania, jak dużą rolę w tym programie na ten rok będą odgrywały koncerty i wydarzenia typowo muzyczne?
3: Oczywiście, tak jak powiedziałem, to jest bardzo ważna część działalności Kujawskiego Centrum Kultury. Wiemy, że ten Ino Pop Festival jest realizowany w ramach Dni Inowrocławia. Dni Inowrocławia to jest właściwie tydzień plus te dwa dni koncertowe. Ostatnio było to na Rąbinie, na skwerze Błażka Molla. No jak najbardziej Ino Pop Festival, czyli święto dla odbiorców muzyki popularnej. Mówiłem o Ino Roku. No to jest festiwal, który od wielu, wielu lat jak najlepiej świadczy o życiu kulturalnym, o działalności miasta Kujawskiego Centrum Kultury. Jak najbardziej będzie realizowany i w tym roku. No Ino Rytmy to jest na przykład taki specyficzny projekt, który daje szansę młodym talentom. Ja mówiłem, że my bardzo chcemy też jakby dbać o konkretnego człowieka. Mówimy o odbiorcach, ale mówimy także o tych, którzy chcą ten swój talent jak najlepiej podszkolić. I tutaj w ramach Ino Rytmów mają szansę pokazać przed większą publicznością. To wydarzenie, które miało miejsce w zeszłym roku, na przykład mnie zachwyciło i uważam, że to wydarzenie było wręcz doskonałe, a poziom był wybitny, jeżeli chodzi o młode talenty. No ale mówimy także tutaj o Ino Classic Festiwalu, czyli też no, takim bym powiedział wydarzeniu cyklicznym, uznanym, ale które zawiera sobie różne tutaj formy, bo z jednej strony to są koncerty, ale także i spotkania autorskie, wernisaże, więc jak najbardziej to będzie i realizowane w roku 2026, ale także stawiamy na ten okres wiosenno-letni i tutaj inowrocławskie lato muzyczne. To się bardzo dobrze sprawdza od wielu lat. Ja sam miałem okazję już jako dyrektor patrzeć z bliska i z zaplecza na te wszystkie wydarzenia w 2025 roku i dalej będziemy realizować, gdyż to się sprawdza, ale dodajemy w 2026 roku chociażby Ino Blues Festival. Kiedyś było wydarzenie, taki festiwal, który był realizowany Blues Ino. My stawiamy teraz na Ino Blues, aby ujednolicić tutaj
2: ten szyld cały czas.
3: Tak, żeby zawsze był ten szyld Ino i potem gatunek muzyczny. Więc Ino Blues też i w tym roku Ino Blues będzie zaczynało w ogóle cały ten cykl inowrocławskiego lata muzycznego. Czyli to pierwsze uderzenie w ramach inowrocławskiego też będzie zaczynało się Ino Blues festiwalem, no ale także takie wydarzenia jak Arlekinada, tak? To też jest wydarzenie, które się wpisało tutaj w pamięć odbiorców nie tylko miasta Inowrocławia, ale także i ogólnie w ogóle bym powiedział odbiorców z całej Polski, bo tam różne grupy przecież z różnych stron Polski przybywają, więc chcemy jak najlepiej to, co było, realizować i dodawać pewne nowe elementy. Chcemy na przykład jak najlepiej wykorzystywać ten obszar w Parku Solankowego w tym okresie wiosenno-letnim. Nie tylko przez Inowrocławskie Lato Muzyczne, ale także i pomniejsze koncerty, czy powiedzmy bliżej Tężni. Udało nam się taki koncercik zrealizować w zeszłym roku przy udziale pana Łukasza Oliwkowskiego, ale też na przykład ta część przystawku w nowej części, czy przy grillowisku w nowej części Parku Solankowego. Czy jak najbardziej stawiamy na koncerty, zarazem te duże, jak i te mniejsze, aby dobrze razem z innymi inowrocławianami, gośćmi spędzać czas. To jest jakby po stronie tutaj ujednolicenia przekazu medialnego ze strony Urzędu Miasta Inowrocławia, Kujawskiego Centrum Kultury, więc tu poczekajmy jeszcze na informacje.
2: Czy InoRap będzie kultywowany i kontynuowany w tym roku?
3: Ino Rap Festival to była całkowicie nowa propozycja, jeżeli chodzi o mieszkańców, o tą grupę z młodych mieszkańców Inowrocławia. Uważam, że ona była ciekawa i ona jest jakby zapisana w tym kalendarzu wydarzeń na 2026 rok. Oczywiście też musimy przemyśleć pewne kwestie z poprzedniej edycji, ale w planach jest i na rok 2026.
2: Czy będą wprowadzone jeszcze jakieś nowe formaty, które jeszcze bardziej zintegrują mieszkańców naszego miasta i regionu, naszego województwa i powiatu?
3: Nowe formaty, które zintegrują mieszkańców naszego miasta i regionu. Ja mówiłem o tych, które już są. Myślimy chociażby o czymś takim jak Festiwal Teatrów Ulicznych. Nie przypominam sobie, czy w takiej formule to było realizowane w Inowrocławiu, ale chcemy jakby pokazać sztukę teatralną w przestrzeni miasta. Zależałoby nam na tym, aby połączyć to z Świętem Ulicy Solankowej. Nasze miasto, w sensie centrum miasta, potrzebuje też takiej, bym powiedział, rewitalizacji, ale kulturalnej, tak? Żeby tam też się sporo działo i żeby to też przyciągało odbiorców wydarzeń kulturalnych. Ale także i myślimy o, bym powiedział, sztukach teatralnych, które głównie były zawsze realizowane w ramach Inno Classic Festiwalu, ale też jak Państwo wiecie, my mamy pewien szyld, tak? Pewne uznane marki, ale to nie oznacza, że my idealnie przekładamy jedno wydarzenie na następny rok. Jeżeli mamy Inno Pop Festiwal, to przecież nie bierzemy tych samych artystów na nowy rok, tylko tutaj jakby artyści się zmieniają i tak samo każda edycja kolejnego festiwalu jest jednak inna, więc ona też może zaskoczyć, ona też może zainteresować, ale też i przyciąga tych, którzy już byli tą formułą czy tym wydarzeniem zainteresowani, tak? Więc to nigdy nie jest jakby, szyld jest ten sam, ale zawsze jakby tutaj jest szansa na jakiś manewr, na dostosowanie tej oferty i na zaskoczenie też odbiorców.
2: Czy w nowym roku planowane są jakieś inicjatywy, które będą skierowane do młodszych odbiorców, dzieci, rodzin z dziećmi? Jakieś pikniki może?
3: Oczywiście, myślimy o tym, no to wszystko też zależy i od naszego budżetu, ale no jak najbardziej. Uważamy, że jeżeli chodzi o dzieci, o młodzież, no niewątpliwie no nie można tutaj też oszczędzać sił i środków, aby takie wydarzenia realizować. Na przykład w 2026 roku planujemy organizację Dnia Dziecka. Znowu, nie wiem, czy zaskoczę pana redaktora, czy państwa, którzy mnie słuchają, pod nazwą Bambino.
2: Czyli można powiedzieć tak bajkowo.
3: Czyli bajkowo, tak, ale no specjalnie dla dzieci, więc takie wydarzenie też będzie realizowane. Ale ja może dopowiem dla tych, którzy, do których może ta informacja nie dotarła. U nas się odbywają w Kujawskim Centrum Kultury także koncerty gordonowskie, czyli dla takich już typowo najmłodszych dzieci, które wpływają na ich rozwój poprzez muzykę, poprzez rytmizację. Więc staramy się jak najbardziej dla dzieci pewne rzeczy organizować. Organizujemy też, powiedzmy, Twórcze Lato w teatrze, które było w zeszłym roku, więc takie projekty jak najbardziej mamy w planach na rok 2026.
2: Kalendarz będzie obszerny.
3: Kalendarz będzie obszerny, wiele pracy przed nami, ale no, kultura to jest coś jak powietrze, tak? No, żeby żyć trzeba oddychać, więc stawiamy na kulturę i będziemy robić wszystko, aby jak najwierniej te nasze plany zrealizować.
2: Jak mocno stawiacie na współpracę z lokalnymi artystami i twórcami w tym roku, którzy są, no można powiedzieć, nieodłączną częścią serca tego miasta artystycznego?
3: Tak, ja powiedziałem o tych, mówiłem metaforycznie o dwóch nogach, czy o dwóch skrzydłach Kujawskiego Centrum Kultury, można by powiedzieć, ta część artystyczna lokalnych twórców, aby ich pokazywać, no tak też jest jakby, takie są zadania też Kujawskiego Centrum Kultury, aby pokazywać i tą twórczość amatorską, ale także i profesjonalną naszych tutaj regionalnych twórców. Mamy jak najbardziej zamiar to nasze zadanie realizować, współpracować z lokalnymi twórcami, tymi profesjonalnymi i tymi amatorskimi. My mamy sporo sekcji przecież, które działają przy Kujawskim Centrum Kultury. Ta sekcja rysunku i malarstwa, której opiekunem jest pan Marcin Fołda, ona jest najprężniej działającą z sekcji. Tam mamy też sporo talentów, ludzi, którzy no, oszlifowali ten swój talent. I dlaczego nie mają pokazywać w formie mniejszych czy większych wernisaży efekty swojej pracy? Mamy tutaj sporo miejsca do wystawiania swoich prac. Mówimy tutaj akurat o malarstwie, ale powiedzmy Galeria Miejska, mówimy tutaj o Galerii Tymczasem, ale mówimy także o holu teatru czy o miejscu w Niebieskiej Kamienicy. Tam też takie prace mogą być prezentowane i to nie muszą być olbrzymie, nie wiem, w ilości 50 sztuk obrazów, ale mogą być na przykład tematyczne z określonym motywem, nawet 5-4 prace po prostu danego uczestnika naszej sekcji, który mógłby się już pokazać. Dla niego to też już będzie coś wielkiego, gdyż będzie mógł pokazać szerszej publiczności swój talent, a przecież teatr odwiedza bardzo dużo ludzi w trakcie pomiędzy wydarzeniami, też przecież są czynne ekspozycje, to też jakby tutaj olbrzymie grupy zwiedzających przyciąga do budynku Teatru Miejskiego. Więc mamy w planach, aby to życie kulturalne tutaj tętniło w samym teatrze, w różnych miejscach, tutaj poprzez działania miasta i Kujawskiego Centrum Kultury, no ale także i ta Niebieska Kamienica, aby ona była też takim miejscem spotkań, takiej integracji międzypokoleniowej, czyli zarazem młodzi, ale także i grupy senioralne. Wiemy, że młodzi no, mogą się czegoś nauczyć od starszych, z ich doświadczenia mogą czerpać, ale także i osoby w wieku senioralnym mogą czegoś nauczyć się od tych młodszych, tak? Więc my chcemy integrować, chcemy, aby jak najlepiej nam się żyło w Inowrocławiu i stawiamy na tę wspólnotę poprzez różne nasze działania.
2: Czy planujecie jakieś warsztaty edukacyjne albo jakieś cykle spotkań z twórcami z całej Polski? Na przykład z jakimiś piosenkarzami lub aktorami, jakieś wieczorki spotkań z mieszkańcami, właśnie z aktorami?
3: Jeżeli pan o tym mówi, oczywiście my bierzemy takie kwestie pod uwagę, ale pierwsze, co mi przychodzi do głowy, no to już ten format InnoClassic Festiwalu, który jakby pozwala na jakby ofertę kulturalną z różnych stron, czyli po prostu z jednej strony koncert, z naszym budżetem, z naszymi też kwestiami logistycznymi, z kwestiami kadrowymi, ale jak najbardziej zamierzamy działać w tym kierunku.
1: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM.
0: To jest tydzień. magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
1: Jakub Kozłowski, przed nami kolejny magazyn reportera. Kujawskie Centrum Kultury z przytupem wchodzi w 2026 rok. Wydarzenia kulturalne, koncerty i atrakcje dla całych rodzin. Co już zapowiedziano? Posłuchajcie sami. Tylko w Meloradiu Inowrocław.
3: Z naszym budżetem, z naszymi też kwestiami logistycznymi, z kwestiami kadrowymi, ale jak najbardziej zamierzamy działać w tym kierunku.
2: Jest pan dyrektorem Kujawskiego Centrum Kultury. Jak pana zdaniem i które wydarzenia mogą stać się taką wizytówką naszego miasta? No wiadomo, mówimy o Inoroku, o Ino Classic, żeby przyciągnąć właśnie też gości spoza naszego miasta.
3: Ja powiem tak, wydaje mi się, że Inowrocław już jest bardzo dobrze rozreklamowany. Mamy przepiękny park solankowy, mamy olbrzymią, piękną historię naszego miasta, którą trzeba pokazywać, trzeba ukazywać, zarazem poprzez te wielkie wydarzenia, ale także, jak mówiłem, poprzez te mniejsze, żeby to wszystko jednak w tym wszystkim osiągnąć odpowiedni balans. Więc my musimy też działać, bym powiedział, w takim kierunku odpowiednim promocyjnym, tak? Ale z optymalizacją środków, czyli po odpowiednim przemyśleniu i trafianiu do odpowiednich grup odbiorców, bo Inowrocław naprawdę, wydaje mi się, ma już poważanie, jest uznaną marką, po prostu trzeba to wszystko utrzymać również poprzez odpowiednią promocję.
2: A jak pan ocenia frekwencję na poszczególnych wydarzeniach w naszym teatrze?
3: No, domyślam się, że to też jest zależne od konkretnego wydarzenia, no, ale też wiemy, że jeżeli, powiem z mojego własnego przykładu, ja przecież przez 5 lat zajmowałem się instytutem w sposób wyłączny, Instytutem Prymasa Józefa Glempa, i pamiętam, że przy proponowaniu czegoś nowego, instytut do mojego momentu, kiedy ja przeszedłem, działał w określony sposób. Ja proponowałem tutaj po uzgodnieniach z moim przełożonym, że będzie jednak realizował może takie, a takie elementy. No to jest pewne ryzyko, tak? Ale żeby ono jakby spełniło, czy ono się zweryfikuje, czy nie, no to jednak potrzeba tutaj cykliczności, konsekwencji, żeby też ludzie, którzy są odbiorcami pewnych wydarzeń, mieli świadomość, że coś takiego się dzieje, tak? Bo nie od razu jakby wszyscy się dowiedzą o wszystkim, nawet ze środków masowego przekazu, ale stawiając na konsekwencje, że należy śledzić te wydarzenia, należy sprawdzać stronę internetową Kujawskiego Centrum Kultury, tutaj jakieś portale, które informują konkretnie o wydarzeniach kulturalnych, bo tam zapewne coś się będzie dziać. To wpływa też na frekwencję potem konkretnych wydarzeń, więc jeżeli na jakimś wydarzeniu będzie na przykład dla mnie niezadowalająca ilość osób, a spodziewałem się czegoś więcej, ja na ten moment próbuję, zachęcam i na ten efekt jeszcze liczę, że przyjdzie czas. To znaczy dopiero wtedy będę mógł zweryfikować i powiedzieć sobie, czy to się udało, czy to się nie udało.
2: Jakie współprace i które instytucje będą współpracować z Kujawskim Centrum Kultury? Czy to będzie OSIR, Miasto Inowrocław tradycyjnie już, jak zawsze?
3: No, oczywiście, współpracujemy z miastem Inowrocław, to jest nasz organizator i chcemy jak najlepiej tutaj w koordynacji z miastem we współpracy realizować nasze wydarzenia kulturalne. Nasza współpraca z OSIR-em jest też świetna, ja bardzo chciałbym w tym momencie też podziękować pani dyrektor Zielińskiej, bo wydaje mi się, że ta nasza wzorowa współpraca była jakby korzystna dla obu stron, to znaczy dla sportu inowrocławskiego i dla kultury Inowrocławia. Liczymy, bo ta współpraca jest też wzorowa, liczymy, że ona na tym poziomie się utrzyma, ale jak pan pyta, z kim my chcemy współpracować, ja bym powiedział, my jesteśmy otwarci na wszystkich, tak? My chcemy współpracować z wszystkimi, nie zamykamy się absolutnie na nikogo, więc jak najbardziej zapraszamy do współpracy.
2: Mówiliśmy tego jeszcze sezonu wiosenno-letniego. Wspomniał pan o Dniu Dziecka, o Święcie ulicy Solankowej. Jakie wydarzenia plenerowe jeszcze planujecie na ten właśnie okres od marca do sierpnia może?
3: Mówiłem o tym, że chcemy jak najpełniej wykorzystywać przestrzeń Parku Solankowego, bo ona jest dla nas jakby naturalną wizytówką, piękną scenerią, więc jak najwięcej tutaj powinno mieć miejsce wydarzeń. Mówiłem o Inowrocławskim Lecie Muzycznym, mówiłem o InoBlues Festiwalu. Liczymy, że jakąś potańcówkę także się uda zrobić w tym roku. W zeszłym nam się to pięknie udało, jesteśmy z tego zadowoleni. Teren przy Bilowisku, teren przy Tężni Solankowej, ale chociażby i takie małe recitale, jakieś kameralne koncerty w przestrzeni przy murze. w Niebieskiej Kamienicy powinny tutaj być realizowane przez nas. Mówiłem też o Święcie ulicy Solankowej, mówiłem o teatrach ulicznych. No ten przemarsz, powiedzmy, teatrów ulicznych, czy odgrywanie sztuki w przestrzeni centrum miasta, no to by było też coś pięknego, co też by mogło zwrócić uwagę większej ilości osób i jakby zapraszać ich także do centrum, żeby tutaj w centrum dużo się działo, więc ten okres wiosenno-letni, on zawsze jest intensywny. Sporo tutaj można realizować i chcemy, aby te wydarzenia stały na jak najwyższym poziomie.
2: Czy będzie jakaś specjalna oferta dla seniorów, dla osób starszych, żeby zainteresować ich tym, co się dzieje w teatrze? No, Inno Classic Festival wydaje mi się, że jest bardzo takim wydarzeniem, które może zainteresować ten starszych odbiorców.
3: Ja już mówiłem o tych naszych planach na takie centrum integracji międzypokoleniowej w Niebieskiej Kamienicy, ale trzeba powiedzieć, że jest taki czas, taki weekend, który jest dedykowany szczególnie seniorom. Ten weekend dla seniora w październiku jest także planowany i w tym roku, takie dwa dni wydarzeń. W zeszłym roku pierwszy był bardziej taki wykładowy, gdzie mówiliśmy o bezpieczeństwie seniorów w sieci.

0: Oni tutaj korzystają naprawdę z szerokiej naszej oferty. Przecież to nie jest tak, że oni są jakoś konkretnie sprofilowani na bardziej klasykę czy na pop, ale przecież blues myślę, że jak najbardziej też wyciągnie jazz. Także tych zaduszki jazzowe też w planie na 2026 rok, więc wydaje mi się, że ta propozycja nasza jest różnorodna i może zaciekawić szerokie grupy odbiorców, w tym i seniorów.
1: Panie dyrektorze, zostańmy jeszcze przy tych wydarzeniach stricte w naszym teatrze. Wino, kobiety i śpiew. To format, który się odbił szerokim echem w przestrzeni publicznej, pozytywnym szerokim echem. Czy będzie kontynuowany?
0: Nie, w tym roku nie planujemy wydarzenia właśnie pod taką nazwą. Wino, kobiety i śpiew.
1: A pod inną nazwą?
0: Czy pod inną nazwą? Oczywiście no są pewne rzeczy, które mogą tutaj jakby zastąpić pewne elementy tego wydarzenia. To nie znaczy, że jakby nas ten temat nie interesuje, ale wydarzenia pod tą nazwą nie będzie w kalendarzu.
1: Czy nasz Teatr Inowrocławski ma jakieś kółka zainteresowań dla młodzieży, dla dzieci?
0: Mówimy o sekcjach stałych, które działają przy Kujawskim Centrum Kultury. Mówimy o tych sekcjach, które są w toku tworzenia, które były zapowiadane. Mówiłem tutaj o kwestii sekcji prawniczej jako nowość, tak? Czyli te wszystkie aspekty prawne i dla młodych, i dla starszych, ale także jeżeli chodzi o kwestię typową młodzieży, no to sekcja dziennikarska, aby oni mogli tam szlifować ten warsztat dziennikarski, może z takim też pomysłem tworzenia czy po miesiącu, czy po kwartale takiej gazetki, która zawierałaby wydarzenia realizowane przez Kujawskie Centrum Kultury, którą mogliby oni tworzyć pod opieką instruktora. Czy na przykład, tak mówiłem, że bardzo bliska sercu jest i byłaby dla mnie sekcja filozoficzna, która również jest w planach, no bo filozofia, ja jestem co do tego przekonany, daje szczególny wgląd i taki głęboki wgląd w kulturę, czyli w kulturę naszej cywilizacji, w tym szczególnie Polski, więc ona też jak najbardziej, ale chcemy też utrzymać te sekcje, które cieszą się naprawdę olbrzymim zainteresowaniem. Mówiłem o sekcji rysunku i malarstwa, ale przecież są sekcje wokalne, sekcja solistów, sekcja zespołów. Tutaj też jest duże zainteresowanie. Widzę też te pokazy ich oszlifowanego już talentu, jak wielką grupę ludzi to przyciąga, jakie oni robią postępy. Bardzo mnie to cieszy i wiem, że należy o to dbać, aby jakby tutaj jeszcze się w tym kierunku rozwijać, a nie poprzez jakieś działania tutaj do tej sekcji zniechęcać czy się zamykać. Ale są też sekcje dedykowane typowo seniorów, jak sekcja wokalna seniorów. Też seniorzy z nich korzystają. Też potem mogą uświetniać różne wydarzenia, nie tylko w samym mieście, ale oni, seniorzy, się też zapraszają czy tutaj do ościennych gmin, więc jak najbardziej i ta sekcja rysunku, sekcja plastyczna. Także te wszystkie sekcje, które tutaj pięknie u nas działają, muszą być realizowane. No, sekcja taneczna też jest bardzo, bardzo interesująca i też zawsze frekwencja jest olbrzymia. Ta sekcja taneczna też się pokazuje poprzez różne sztuki, czy przez Królową Śniegu, przez Alladyna. To też jest świetnie realizowane przez panią Jelenę Kwiatkowską i chcemy, aby to było realizowane dalej. Churchalka przepięknie działa i też staramy się, aby dalej się rozwijała, więc to naprawdę leży nam na sercu.
1: Planowanie takiego kalendarza, który jest obszerny, no umówmy się, na ten rok jest bardzo dużo imprez, inicjatyw. Jak wygląda ten proces planowania i ile czasu zajmuje, mniej więcej?
0: No tak, no drodzy Państwo, na pewno nie jest to robione jakby tutaj na sam koniec, czyli w grudniu, no do tych prac należy przejść już właśnie w drugiej połowie roku, czyli jak mówimy o roku 2026 i o kalendarzu wydarzeń, no to już ta druga połowa roku 2025 to jest już namysł nad tym, co miałoby się wydarzać, co się miałoby dziać w roku 2026. No to jest oczywiście koordynacja różnych ośrodków, to są też i nasze wewnętrzne jakby analizy, także i konsultacje z naszym organizatorem, z którym przecież współpracujemy i będziemy współpracować jak najlepiej z różnymi instytucjami. ale także i z różnymi instytucjami,

0: No i też musimy jakby to wszystko spiąć w jedną całość, co mam nadzieję, że nam się udało i mamy zamiar realizować w roku 2026.
1: Jakie największe wyzwania są na ten rok, Pana zdaniem, z Pana perspektywy, jako dyrektora?
0: Największe wyzwania, no to na pewno utrzymanie jakości wydarzeń kulturalnych. KCK ma swoją już utrwaloną tożsamość. Tę tożsamość trzeba utrzymać. Ten rozwój dalej należy wdrażać poprzez utrzymanie, mówiłem, tego, co już jest, wsparcie, dodanie pewnych nowych elementów, ale także i dbanie o, mówiłem, o te szczegóły, o konkretnego odbiorcę. No bo mówiliśmy tutaj o sekcjach, ale trzeba też wspomnieć o ekspozycjach, tak? Mi szczególnie drogi jest Instytut Prymasa Józefa Glempa. Tam też wiele wydarzeń się działo w 2025 roku. Też jest plan, aby podobne wydarzenia działy się w roku 2026. Ale no, musimy mieć świadomość, że jakby ekspozycje to jest jakby ten pierwszy front, to jest bezpośredni kontakt z odbiorcą. Więc tam te ekspozycje muszą być docenione i muszą jak najlepiej działać. A największym jakby tutaj naszym wyzwaniem jest koordynacja tych wszystkich stron. Wydarzenia, duże koncerty, sekcje, ekspozycje, edukacja, ta historyczna, ta kulturalna, żeby to wszystko nam się spinało. No i kwestia też i dbania i o modernizację tych naszych wszystkich obiektów. Czyli to też jest taka praca, którą będziemy się zajmować.
1: Zbliżamy się już powoli do końca naszej rozmowy. Panie dyrektorze, kilka słów do mieszkańców Inowrocławia na ten nowy 2026.
0: Drodzy Państwo, zachęcamy do korzystania z oferty Kujawskiego Centrum Kultury. Mam nadzieję, że udało mi się pokazać, że jest ona różnorodna, jest ona bogata, że ma szansę zainteresować jak najszersze grupy odbiorców. Staraliśmy się, aby właśnie tak było. Powiedziałbym tak, ja już to o tym wspomniałem, że no, kultura to jest powietrze dla każdego człowieka. Powiedziałbym też i tak, oddychajmy, drodzy Państwo, i twórzmy razem kulturę. Inowrocławia.
1: Czego Panu życzyć? Standardowe pytanie, które zawsze zadaję.
0: Wytrwałości, spokoju i nowych, ciekawych pomysłów, otwartej głowy.
1: I tego Panu życzymy, a tym optymistycznym akcentem zakończymy naszą rozmowę, a moim rozmówcą był dyrektor Kujawskiego Centrum Kultury, pan Piotr Turowski. Dziękuję, panie dyrektorze.
0: Dziękuję bardzo.
2: To na tyle w tym magazynie. Zostańcie z Meloradiem Inowrocław. Do usłyszenia.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
2: Jakub Kozłowski, przed Wami magazyn reportera. Dzisiaj w naszym radiu wyjątkowy gość Marek Kamiński. Podróżnik, polarnik i zdobywca obu biegunów świata. Opowiadał m.in. o swoich wyprawach, motywacji i przekraczaniu własnych granic. Jak wyglądało to spotkanie? Posłuchajcie sami. Tylko w Meloradiu Inowrocław.
1: Jak pan dyrektor wspomniał, rozpoczynamy Dnik Niewkowa tym spotkaniem. Kończymy koncertowo, zaczynamy tak atmosferycznie, można powiedzieć, biegunowo, śnieżnie. Panie Marku, dwa bieguny, 95 rok. Tak. Jak to się zaczęło?
4: Jak się zaczęła ta podróż na bieguny? Czy...
1: Tak, jak się zaczęła ta podróż na bieguny, bo jak wiem, pan Marek jest zdobywcą dwóch biegunów świata. Zdobył rekord Guinnessa dzięki temu, jako pierwszy na świecie zdobył dwa bieguny, bez pomocy z zewnątrz. Projekty Life Plan Academy, Power for Resilience i Kamińskiej Akademii, które mają naszą odporność człowieka i umiejętności wzmacniać, twórca metody motywacyjnej biegun, pozwalającej przekraczać nasze granice i nasze możliwości, które są nieograniczone, to wszystko siedzi w naszej głowie, moje państwo. Autor 13 książek przetłumaczonych w 10 języków, założyciel Fundacji Biegun, Przekraczanie Granic, przede wszystkim podróżnik, filozof, podróżnik ekstremalny. Jako pierwszy na świecie, to muszę podkreślić po raz drugi czy trzeci, bo jest to coś niesamowitego. Zdobył oba bieguny, rekord Guinnessa, panie Marku.
4: Jasne.
1: Wielki zaszczyt. Jak to się zaczęło?
4: Pewnie. Ja myślę, że zaczął właśnie od książki, może, bo tu akurat tak się skojarzyło, że jest taki wstęp, który właśnie w sumie podsumowuje to najlepiej, ale oczywiście potem mogę to rozwinąć, ale myślę, że ten wstęp właśnie do książki Moje bieguny jest świetnym jakby takim wprowadzeniem do tego, jak to się zaczęło właśnie. I myślę, że trudniej było, wtedy pisałem to tak bardzo intuicyjnie, więc nawet trudniej było mi teraz to może lepiej zrobić. To jest właśnie wstęp. Pamiętam, że kiedy byłem małym dzieckiem, pływałem zimą na krach, po rzekach i jeziorach. Czasami zdarzało się, że kry pękały i zanurzałem się w zimnej wodzie. Kiedyś na dużym jeziorze przeszedłem po roztapiającym się lodzie na małą wyspę. To było bardzo daleko, jak dla małego chłopca. Lód był cienki, a wiosna w pełni. Najwięcej wypraw i podróży udało mi się przeżyć w dzieciństwie. Marzenia, plany, książki były żywsze i bardziej realne niż otaczająca rzeczywistość. Namiot, las, góry to były pierwsze drzwi do innego świata. Kiedy skończyłem 15 lat, popłynąłem statkiem do Afryki. Później przejechałem autostopem niemal całą Europę, Meksyk i wiele innych krajów. Było to ciekawe, ale z czasem miejsca zaczęły być podobne do siebie i niczego nowego nie można było poznać. Zobaczyłem, że nie warto w życiu szukać łatwych dróg, bo nigdzie nas one nie zaprowadzą, a życie jest za krótkie, żeby się uczyć na błędach. W 1990 roku znalazłem się na Spitsbergenie. Stamtąd niemal widziało się biegu. W 1993 roku przeszedłem Grenlandię, a potem dotarłem na nartach w jednym roku na bieguny północny i południowy. Dwa bieguny w jednym roku. Nie wiem, jak to się stało. Wiem, że byłem szczęśliwy, gdy szedłem. I może mniej szczęśliwy, gdy osiągałem cel i żyłem dalej. Kiedy szedłem, było zimno i prawdziwie, później ciepło i śmiesznie. Nigdy nie potrafiłem sobie tego wytłumaczyć. Także tak jak tutaj gdzieś napisałem kiedyś, to już było prawie 30 lat temu, no to właśnie wszystko zaczęło się od podróży w dzieciństwie, od książek w sumie, od tego, że wizualizowałem sobie właśnie no, różne scenariusze życia, jak miałem 10-12 lat, że opłynę jako najmłodszy człowiek ziemię dookoła wieku 14 lat, że właśnie zdobędę biegun północny, biegun południowy. No i później jakby krok po kroku właśnie rejs do Afryki w wieku 15 lat. Ale także tych początków pewnie było dużo, to jak trochę jak taka rzeka Wisła, żeby wpadła do Morza Bałtyckiego, no to gdzieś zaczyna się z baleni góry, prawda, są jakieś źródełka, gdzie po prostu z mchu skapują krople i jest najpierw jedna rzeczka, druga, więc tych rzek też pewnie, które się zbierają na to, żeby człowiek doszedł na biegun, jest wiele, no. Z jednej strony książki, które się czytały w dzieciństwie, z drugiej strony wyprawy, z trzeciej strony studia filozoficzne, z czwartej strony inne wyprawy. No i gdzieś na końcu ta rzeka wpada na biegu jeden i drugi.
1: Książki, historie rzeczywiście napędzają tą naszą wyobraźnię. A co po tylu latach ekstremalnych wypraw dzisiaj napędza Marka Kamińskiego życiowo?
4: Znaczy zawsze mi napędzał sens jakby tego, co robię, że przynajmniej jakby starałem się robić takie rzeczy, w które sam wierzę, że mają sens. Jakby nawet jeżeli świat nie wierzył w mnie, czy inni, czy ludzie, którzy mnie otaczali, to przynajmniej ja sam w to wierzyłem i dalej myślę, że ten sens mnie napędza. Sens jakby znaleźć, tak, sens, który gdzieś znajduję właśnie, niekoniecznie w wyprawach, bo moje życie to nie tylko wyprawy, ale najbardziej chyba lubię robić rzeczy, które mają sens, ale ten sens oczywiście jest różny. Czasami jest tym sensem jest tak w przypadku wyprawy z Jankiem Melą, to, że pomagam komuś przez to. Teraz na przykład byłem z moim synem Kajem razem na biegunie południowym.
1: Drugi raz?
4: Tak, czwarty raz na biegunie, ale tak. Przedtem byłem z Jankiem Melą, a teraz z synem. No i oczywiście to był inny sens. Mimo, że biegun był ten sam, to nie było sensem jak zdobycie tego bieguna, ale to, że mogłem tam pójść właśnie z własnym synem. No, a inny sens był na przykład przy wyprawie z Jankiem Melą. Więc, no tak, ale myślę, że sens najbardziej mnie napędza chyba. I w sumie nie tylko do wypraw, do wszystkiego, co robię, czy pisanie książek, czy spotkania właśnie autorskie, czy inne rzeczy, to lubię robić rzeczy, które według mnie mają sens.
1: Powiedział pan, że nie tylko wyprawy, a co jeszcze lubi pan robić? Takie hobby, poza wyprawy. Mhm. Jeżeli oczywiście możemy wiedzieć.
4: Lubię robić wiele rzeczy. Lubię pływać, lubię ćwiczyć, lubię trenować, lubię nurkować, lubię żyć, lubię być w domu i być razem z dziećmi, lubię planować wyprawy, lubię żeglować, także lubię czytać, także naprawdę jest wiele rzeczy, które lubię na świecie.
1: Wyszukałem, że pierwsza samotna wyprawa w wieku 8 lat, dobrze wyszukałem, no to jest rzeczywiście wyczyn. Jak to się zaczęło?
4: Tak, to w zasadzie była trudno nazwać to wyprawą, ale tak, dla 8-latka to była podróż z Gdańska do Łodzi, do cioci, kiedy rodzice wsadzili mnie do pociągu i po prostu pojechałem tam sam.
1: Ja bym nie dał rady, to już od razu mówię. W tamtym wieku na pewno nie dał rady. Panie Marku, pamięta pan moment, kiedy pomyślał pan, dobra, zdobędę oba bieguny. Kiedy się narodziła ta myśl w pana głowie?
4: To może nie była taka jedna myśl, że oba naraz.
1: Łańcuch zdarzeń bardziej.
4: Bo ten biegun północny był taki niesamowity. Zdobycie jednego bieguna jest bardzo trudne. Chociaż może tak, może pojawiła się taka myśl, kiedy trenowaliśmy z Wojtkiem do bieguna północnego, to wiadomo, że wtedy trening, jeżeli właśnie człowiek trenuje, wydzielają się endorfiny i człowiek jest w taki dobry nastroju, to myśli sobie, wow, jak zdobędziemy ten biegun, to może dwa bieguny, a może jeszcze Everest, więc może wtedy się pojawiła ta myśl, ale tak na pewno ta myśl, żeby zdobyć drugi biegun, czyli zdobyć dwa bieguny w jednym roku, pojawiła się tak konkretnie, kiedy dochodziłem na biegun północny. Pamiętam, że kiedy dochodziłem na biegun północny, to w sumie było mi szkoda, że już ta podróż się kończy i chciałbym iść dalej, ale nie mieliśmy jedzenia, także musieliśmy skończyć tą podróż na biegunie północnym i wtedy jakby byłem pewny, że ja w sumie często, jakby nie zawsze oczywiście moja intuicja, nie jestem jasnowidzem, więc intuicja nie zawsze mówi mi jakby do końca to się zdarzy, no ale wtedy intuicyjnie czułem, że właśnie Wojtek nie będzie chciał iść na ten biegun, że będę musiał tam pójść, jeżeli tak, to sam. No jakby cały ten plan wyprawy na biegun południowy w sumie powstał właśnie w drodze na biegun północny, także ta idea dwóch biegunów w jednym roku powstała tuż przed biegunem północnym.
1: Wspomnijmy, biegun północny maj 95, a biegun południowy grudzień, to jest bardzo mały odstęp czasu, panie Marku. Jak wygląda ta samotność na biegunie? Wiadomo, by pan z Wojciechem Moskalem, jak wygląda, gdzie jest tylko ciemność, jasność, śnieg, brak takiego dostępu do normalnej cywilizacji. Jak to działa na człowieka, na psychikę w szczególności?
4: Ja myślę, że na mnie dobrze zakład zadziałało i jak tak zobaczyłem, już nie akurat nie tylko wtedy, ale generalnie jakby chyba od czasu, kiedy zacząłem czytać książki i kiedy zacząłem też studiować filozofię, zobaczyłem, że życie jest pełne sprzeczności. Tak często pod powierzchnią różnych słów jakby kryje się całkiem co innego. No i tak naprawdę na końcu to my nadajemy znaczenie słowom. Więc dla kogoś właśnie samotność może się kojarzyć z czymś fizycznym, że jak jesteśmy sami w białej przestrzeni, to jesteśmy samotni. Ale to nieprawda, w sumie dla mnie przynajmniej, bo ja nie czułem się nigdy samotny podczas tych wybiegów, bo nawet sam przez 60 dni to nie czułem się samotny, bo myślę, że samotność polega na tym, że też się na tym zastanawiałem, czemu w sumie nie czuję się samotny, ale po pierwsze miałem przyjaciela w samym sobie, tak? W tym sensie, że akceptowałem siebie i rozmawiałem z sobą i no, czułem, że w sobie mam wsparcie.
1: Był pan sam, ale nie samotny, można powiedzieć.
4: Tak. To była jedna rzecz. Po drugie, miałem relacje z otaczającym mnie światem, tak? To znaczy ze słońcem, z wiatrem, z lodem. Nie wiem, czułem obecność Boga, więc jakby ten mój świat nie był pusty. I myślę, że jakby prawdziwa samotność największa jest chyba wśród ludzi, tak? Kiedy człowiek jest wśród ludzi, ale jakby nie ma relacji właśnie z ludźmi, ze światem. Nie ma się do kogo odezwać, nikt go nie rozumie i czuje, że po prostu no jest potwornie sam. I myślę, że to jest prawdziwa samotność, ten brak relacji. Także można być, nie być samotnym, ale można oczywiście też na praktyce być samotnym, jeżeli człowiek po prostu czuje, że tam jest jakiś obcy świat i nie ma z nikogo wsparcia. Ale można być na Antarktydzie jakby niesamotnym, że tak powiem. Można się czuć całkiem dobrze, wędrując we własnym towarzystwie. Ale można też właśnie żyjąc tutaj, nie wiem, w Niewkowie, w Warszawie, w Berlinie czy gdziekolwiek, czuć się właśnie potwornie samotnym, jeżeli człowiek no, na przykład straci pracę, straci przyjaciół, straci rodzinę, jest bezdomny i czuje, że no, nikogo nie obchodzi tak naprawdę.
1: Może przykład z innej beczki, totalnie z innej beczki, ale Freddie Mercury kiedyś powiedział, nawet w którymś ze swoich wywiadów, nawet nie wiesz, jak można być samotnym, znając setki tysięcy innych ludzi na świecie.
4: No, myślę, że tak. No właśnie to jest to, że się zna, to nie znaczy, ma się z nimi relacje.
1: Panie Marku, czy wiara i Bóg odegrały ważną rolę w pana życiu? W szczególności w tych wyprawach? Czy wiara pana podtrzymywała?
4: Na pewno, tak. Na pewno myślę, że mi podtrzymywała i na pewno też jakby te wyprawy pogłębiały moją wiarę, w takim sensie, że może inaczej zaczynałem rozumieć jakby właśnie Boga, jego koncepcję i możliwość jakby rozmowy z nim. No podam taki przykład. Kiedy właśnie zdobyłem te bieguny, to przyszła mi do głowy taka obrazoburcza, jakby na początku wydawało się myśl, że Bóg jest we mnie, że jest we mnie, ale myślę, jak to? No przecież jak to Bóg może być we mnie? Przecież to nie jest jakby pewnie według Biblii i tak dalej. Ale kiedy potem zacząłem studiować właśnie trochę ten temat, zacząłem czytać pisma, nie wiem, mistyków, Jana Świętego od Krzyża, czy Świętej Teresy z Anvil, no to w sumie człowiek tak pomyśli, że jesteśmy stworzeni według Biblii na jego obraz i podobieństwo. To znaczy, że rzeczywiście można go szukać w sobie, tak, a nie tylko gdzieś daleko, nie wiadomo gdzie. No bo jeżeli jesteśmy stworzeni na jego obraz i podobieństwo, no to część jego jest w nas, więc poznając siebie właśnie w takiej izolacji, no możemy być też bliżej Boga.
1: Miał pan wtedy paradoksalnie więcej czasu, żeby nad tym wszystkim pomyśleć, żeby się zbliżyć.
4: Tak. Zgadza się. No i też odkryłem, że już może nie dzięki wyprawom, chociaż wyprawy może spowodowały, że miałem czas, żeby myśleć właśnie, żeby w jakimś sensie może nawet rozmawiać z Bogiem, czy być jego bliżej. Ale w sumie dzięki chyba ćwiczeniom duchowym, ignacjańskim nauczyłem się też tego, czy zrozumiałem to, że są trzy możliwości rozmowy z Bogiem. Że jedna możliwość tej rozmowy to jest taka, że my mówimy, Pan Bóg słucha, tak? Czyli że modlimy się, prosimy, narzekamy, różne rzeczy. Możemy, z różnymi rzeczami możemy się zwracać do Pana Boga. Druga możliwość jest taka, że my milczymy i Pan Bóg mówi, słuchamy, co Pan Bóg ma do powiedzenia. To nie jest takie łatwe, żeby go usłyszeć i nie jest łatwe, żeby znaleźć taką ciszę, żeby go usłyszeć.
2: To na tyle w tym magazynie. Zostańcie z nami.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia i Inowrocław.
2: Jakub Kozłowski, przed nami kolejny magazyn reportera. Wracamy do rozmowy z Markiem Kamińskim. Podróżnik i zdobywca obu biegunów opowiedział nam o emocjach związanych z wyprawami, marzeniach oraz o tym, co daje mu siłę do kolejnych wyzwań. Jak to wyglądało? Posłuchajcie sami. Tylko w Meloradiu Inowrocław.
4: A no i trzecia forma to jest dialog właśnie, rozmowa. Więc na pewno jako dziecko rozumiałem, bo później zacząłem właśnie wyprawiać się, dopóki nie zacząłem wyprawy na bieguny, to rozumiałem, chociaż nie zdawałem sobie sprawy, że jest jakaś inna możliwość, ale tylko wiedziałem o tej pierwszej formie, że modlę się właśnie i proszę, albo mówię, albo jestem wdzięczny za coś, a nie wiedziałem o tych dwóch innych możliwościach.
1: Powróćmy, panie Marku, do tych warunków atmosferycznych. Co wtedy człowiek najbardziej testuje? Co testuje nasze ciało? Właśnie to nasze wewnętrzne ja, czy tą psychikę, która siedzi w nas? No i musimy ją w jakiś sposób przygotować do tych wypraw.
4: A czy wewnętrzne ja i psychika to jest coś bardzo podobnego, bardzo zbliżonego, co nawet dla wielu ludzi pewnie często trudno jest rozróżnić, więc...
1: Ta odporność jeszcze jest bardzo ważna. Jak to się rozwija?
4: Tak, bez wątpienia te warunki atmosferyczne testują naszą psychikę właśnie i w sumie tak naprawdę to głowa jest najważniejsza, czyli jakby ciało ludzkie nie jest przystosowane do tego, żeby być w niskiej temperaturze i nie można się tego przyzwyczaić, myślę. Nawet jeżeli ja biorę codziennie prysznic z zimną wodą i wchodzę do komory kryogenicznej, to i tak to jest szok dla organizmu, no bo po prostu nie da się zmienić ewolucji. Jak dotrę, nie wiem, ognia, to się oparzę, prawda? Nie mogę tego zmienić siłą woli. Ale generalnie można jakby przystosować się do tego, czyli nie można przystosować się całkowicie, że dalej będziemy odczuwali zimno, tego nie można zmienić, ale można zmienić sposób reakcji, sposób odczuwania i sposób zarządzania trochę może tym zjawiskiem, więc te warunki są rzeczywiście bardzo ciężkie i można stracić życie. No, wietrze, na przykład, który ma 300 km na godzinę i jest minus 30 stopni, czy minus 50, czy można zamarznąć przy minus 50 stopni, czy 60 stopni Celsjusza, no ale manewrując odpowiednio ubraniem, tak żeby nie było za ciepło i za zimno, można się właśnie przystosować do konkretnej sytuacji. Znaczy nie polega to na tym, żeby się ubrać na przykład bardzo gorąco i oddzielić się od rzeczywistości, bo tego się nie da. Jak się ubierzemy super ciepło i zaczniemy ciągnąć sanie, które ważą 150 kg, to się zagotujemy i za chwilę będziemy się pocić i będzie nam zimno po prostu i zamarzniemy w ogóle. Podam taki przykład. Jak szedłem teraz z Kajem, z moim synem na biegun, to włączyłem mu, żeby jakby manewrował rękawicami, żeby nie zakładał najcieplejszy, tylko założył na 15 pierwszych minut marszu, a potem jakby zdjął tą warstwę wierzchnią, mimo że jest zimno, trochę zimno, to żeby właśnie zdjął ją i potem znowu zdjął następną, aż jak będzie rozgrzany, to wtedy wystarczą takie niegrube rękawice.
1: Hartowanie tak zwane trochę.
4: Może nie hartowanie, nie właśnie, bardziej to, że chodzi o to, że jak idziemy, to już się rozgrzewamy i te super ciepłe rękawice są za ciepłe i po prostu zaczynamy pocić się w tej rękawicach, ale Sky mnie nie posłuchał, no i szedł w tych najgrubszych i one się zapociły, zrobiły się mokre i na koniec tej zmiany, nazwijmy to, te rękawice zamarzły po prostu i było potwornie zimno, już nic nie mógł zrobić, no bo nie był w stanie wysuszyć tych rękawic i już do końca dnia musiał po prostu no iść prawie, że odmazając sobie palce. Także no właśnie na tym to polega, żeby się przystosować do sytuacji, tak? Żeby czytać jakby swoje ciało i wyprzedzać, jakby to się może zdarzyć.
1: Kiedyś w rozmowie z panem Tomaszem Kosmalskim, wicemistrzem Europy w pływaniu lodowym, mistrzem świata, opowiadał mi, że najtrudniejsze było dla niego właśnie nie to samo przygotowanie, tylko powrót do codzienności po tych wszystkich mistrzostwach, po pływaniu w tej ekstremalnie zimnej wodzie. Jak u pana to wyglądało? Jak pan powrócił do normalnego funkcjonowania po tych wyprawach? Między wyprawami, można powiedzieć.
4: Nie, dla mnie to było przyjemne, muszę przyznać, no bo takie ekstremalne warunki właśnie. Ja też staram się mieć takie nastawienie, żeby jakby być tu i teraz, czyli żeby być zadowolonym z tego, co mam, czyli jak jestem na wyprawie, to nie myśleć o tym, co będzie w domu i tak dalej, że tęsknię za domem na przykład, żeby chciałbym być gdzie indziej, ale też jak jestem w domu z kolei, no to jakby jestem w domu i nie myślę, czy w cywilizacji, nie myślę o tym, że chciałbym być gdzie indziej. I w sumie, właśnie to pamiętam, że to było takie zdziwienie, że jak wracałem z tych wypraw, to wręcz było bardzo przyjemnie, bo odkrywałem świat na nowo, w takim sensie, że to, że do dzisiaj to jest super, że na przykład mogę wziąć prysznic z gorącą wodą. Mimo, że w sumie na tych wyprawach spędziłem tylko rok czasu, może dwa lata byłem, spałem na lodzie, że tak powiem, w namiocie. Dosłownie fizycznie spałem na lodzie, no i jakby nie miałem dostępu do ciepłej wody. Nieraz przez 70 dni nie mogłem się umyć, bo nie było możliwości, miałem tylko tyle wody, żeby stopić ją z lodu i pić. No i potem, kiedy właśnie wróciłem, to przez całą noc na przykład byłem w wannie, żeby cieszyć się tą ciepłą wodą. Ale teraz, mimo że bym dużo czasu upłynął tych wypraw, ciągle jak odkręcam rano czy wieczorem kurek właśnie i prysznic, jest ciepła woda, to myślę, wow, jakie to jest niesamowite. Cieszę się tym. Także jakby dzięki temu, że jesteśmy w takich ekstremalnych warunkach, możemy na nowo odkryć jakby, że w cywilizacji jest dużo dobrych rzeczy, tak, że nie wiem, możemy spać w łóżku, czytać książkę, zrobić sobie kawę i tak dalej, że nie trzeba topić wody z lodów, żeby napić się wody, tak, i także nie, myślę, że dla mnie ten powrót był dobry po prostu.
1: Jakby pan miał dostęp do dzisiejszych social mediów, do tego internetu, do non-stop tego online, jak dzisiaj ludzie żyją, młodzi, myśli pan, że było panu łatwiej? Czy paradoksalnie to może przeszkadzało, może by rozpraszało?
4: A żeby mieć podczas wyprawy?
1: Tak, wyprawy.
4: Nie,
1: bo niektórzy nadużywają.
4: Nie miałoby sensu, no po co miałbym dostęp do internetu, czy nie miałbym, to nawet teraz mógłbym mieć, bo jest takie coś jak Starlink, antena, którą można mieć sobą podczas wypraw. Także teoretycznie mogę mieć dostęp do social mediów, ale no nie wiem, tam jest tak wspaniały świat i z jednej strony, a z drugiej strony jest tyle rzeczy do zrobienia, że no nie mam takiej potrzeby. Absolutnie to byłaby bzdura kompletna.
1: Czy podczas którejś z wyprawy naprawdę pokazały się panu w głowie jakieś myśli, że to może się źle skończyć? No mamy mnóstwo przykładów. Wanda Rutkiewicz, Maciej Berbeka, Tomasz Mackiewicz 2018. Czy były takie momenty, że już pan mówi, lepiej zawrócę, jeżeli w ogóle były możliwości do zawrócenia?
4: Jasne, na pewno były takie momenty i w zasadzie myślę, że każda z tych osób, które pan wymienił, Wanda Rutkiewicz, czy Tomek Mackiewicz, czy Maciej Brbeka, no w jakimś sensie no musieli się liczyć z tym, że nie wrócą, tak, że może coś się zdarzyć i na pewno w przypadku Wandy i innych pewnie dziesiątki razy spotkały ich takie sytuacje. Więc na pewno wyruszając taką wyprawę, jeżeli człowiek ma wyobraźnię i czytał książki o innych wyprawach, no to zdaje sobie sprawę, że, no, że nie jest wybrane, tak, że to go może ominąć jakby. Tak jak no, na co dzień nie zdajemy sobie sprawy z tego, że możemy umrzeć, że umrzemy kiedyś. Nie myślimy o tym, bo byłoby nam trudniej żyć, ale kiedyś tak czy inaczej umrzemy, prawda? Więc tak samo jest na wyprawie. Wyprawa jest takim, można powiedzieć, potencjalnym końcem, tak, że ten koniec tam może nastąpić, jeżeli popełnimy jakiś błąd. Także po prostu skraca nam się dystans. To jest jedna rzecz, że akurat w tym czasie nasze życie może się skończyć na wyprawie. No i też na wyprawach na pewno są takie sytuacje. Ja miałem dziesiątki takich sytuacji, że no nie wiedziałem, czy przeżyję je.
1: Miał pan taka najbardziej ekstremalna, pamięta pan, jeżeli pan oczywiście może mówić?
4: Nie, jasne, że mogę. To było dużo takich sytuacji i nawet czasami jest trudno. One są tak szybko następujące po sobie, że nawet trudno je zauważyć czasami. Ale na przykład kiedyś właśnie chociażby z Wojtkiem Oskarem dochodziliśmy do Biwuna Północnego, to musieliśmy iść, szliśmy po bardzo cienkim lodzie, także nie wiem, dno było 4 km niżej. I powiedzmy Wojtek szedł akurat za mną, bo gdybyśmy się raz zgrupowali liną, to no nie, byłoby to niebezpieczne, no bo gdybyś załapał się pode mną lód, no to bym pociągnął Wojtka. To nie miałoby sensu, bo to jak są bardzo eksponowane ściany, też napięcie się nie wiążą, no bo jeden by tylko pociągnął drugiego. Także szliśmy właśnie w takiej większej odległości, no i w pewnym momencie zarwał się pode mną lód i no i myślałem, że już koniec, po prostu, że sanie mnie pociągnął na dół, zacząłem tonąć, ale udało mi się, Wojtek no, stał właśnie gdzieś daleko, nie mógł mi pomóc, mógł tylko patrzeć. Nawet nie mieliśmy takiej długiej liny, którą mógłbym mi rzucić, więc, ale udało mi się wypiąć narty i jakoś wyjść z tej sytuacji.
1: Czego wyprawy najbardziej nauczyły pana o strachu? I które wyprawy? Takie najbardziej ekstremalne?
4: Ja nie wiem, czy tylko wyprawy uczą o strachu, ale myślę, że ten okres przed wyprawą człowiek się bardzo boi, kiedy właśnie nie wie, co będzie, kiedy podejmuje w ogóle decyzję o wyprawie, to musi nauczyć się jakby obcować ze strachem, także i pokonywać ten strach, także wyprawa tak naprawdę zaczyna się właśnie od przygotowań, od podjęcia decyzji. No i cały czas jakby człowiek się uczy, jak pokonywać ten strach, kiedy na przykład zastanawia się, wizualizuje sobie te sytuacje, które się mogą zdarzyć, tak, że można, nie wiem, zamarznąć, może w nocy się zarwać lód na przykład pod nami i jak jesteśmy w śpiworach, które nie mają zamków, można wpaść do wody i po prostu już nie wyjść. No i tak dalej, tak, czy może zadechować, no, na przykład mnie niedźwiedź polarny w nocy czy w dzień, prawda, i nie zdążę wciągnąć broni, coś takiego. Więc tych sytuacji jest bardzo dużo i tak naprawdę myślę, że chyba jakby przed wyprawą jeszcze człowiek się oswaja z nimi, akceptuje, że tak będzie i przyzwyczaja się do nich. Potem na wyprawie jeszcze jest parę tygodni takich, kiedy rzeczywiście jesteśmy w innym świecie i musimy się go uczyć na nowo. A później już człowiek jest oswojony i bardziej ten strach jest jakąś informacją, że coś się może zdarzyć i jakby działamy w zależności od tego, jaką mamy informację.
1: Co w takich sytuacjach działa? Motywacja, czy bardziej ta sama dyscyplina, którą już pan nabrał doświadczenie przy tych wszystkich innych wyprawach? W takich właśnie sytuacjach, no, w których rzeczywiście trzeba się 3 razy zastanowić, co zrobić? Jako, że jest pan blisko.
4: Blisko
1: zdobycia, na przykład bieguna północnego. Pewnie były takie sytuacje podczas wyprawy, że miał pan zawahania momentami.
4: No nie, to jakby myślę, że człowiek po prostu ogląda siebie z, jakby, ja przynajmniej nauczyłem oglądać siebie z góry, tak? W sensie takim, że nawet teraz jest tak jak normalnie przed wyprawami, jakby nie miałem takiej świadomości. Myślałem, że jak mówię, to mówię, to ja mówię cały czas. Ale nabrałem takiej zdolności, że mówię, a jednocześnie mogę się obserwować z góry, co ten Marek mówi, co robi i jak to wszystko wygląda tutaj. I teraz mogę sobie wyobrazić też siebie gdzieś stamtąd, patrząc na tę sytuację mniej więcej stamtąd, co tutaj się dzieje, nie wiem, jak państwo na to reagujecie, co pan mówi i tak dalej. Więc jakby to pomaga, takie właśnie spojrzenie z zewnątrz, pomaga też, że jeżeli nawet ja się zacznę denerwować i tak dalej, to ten drugi z góry jakby może na to spojrzeć właśnie bardziej chłodnym okiem i powiedzieć, że okej, no jasne, boisz się, czy tracisz nadzieję, czy coś takiego, ale spoko, wytrzymasz, więc jakby jest wiele sposobów na to, żeby motywować się. Jakby z jednej strony to jest też taka gra z własnym umysłem, z własnymi ograniczeniami, z tym, że jakby umysł produkuje myśli, ale myślenie jest według mnie trochę przeceniane, tak, że to, że myślimy, to znaczy, coś znaczy. No, możemy też myśleć o jakichś głupotach, mogą się w naszym umyśle pojawiać myśli śmieci po prostu.
2: To na tyle w tym magazynie. Zostańcie z nami.
3: To jest tydzień. To jest tydzień.

0: Reklama.
1: Twoje auto zasługuje na najlepszą ochronę i wygląd.
2: Zabezpiecz lakier folią ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach.
1: Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu.
2: Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata.
1: Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności.
2: Imperial Detailing Studio, Inowrocław, ulica Świętego Mikołaja 7.
1: Zadzwoń 570 771 571.
2: Zadbaj z nami o swoje auto.
3: Każdy z nas ma swoje smaki, ale swojskie smaki smakują każdemu. Zapraszamy do sklepu Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości. Przez cały tydzień, także w niedzielę, czekają na Was swojskie ciepłe wędliny, wyroby z dziczyzny, konina, wiejskie kurczaki i kaczki oraz garmażerka. Swojskie Smaki to gwarancja jakości i najlepszego smaku. Sprawdź koniecznie. Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości.
4: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
5: Widaron.
4: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
5: Widaron.
4: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
5: Widaron.
4: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
5: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
6: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
7: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Fortin T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Fortin napędzany potrzebami rodziny.
0: O reklamie.

0: magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
1: Jakub Kozłowski, przed Wami magazyn reportera. Dzisiaj w naszym radiu wyjątkowy gość Marek Kamiński. Podróżnik, polarnik i zdobywca obu biegunów świata. Opowiadał m.in. o swoich wyprawach, motywacji i przekraczaniu własnych granic. Jak wyglądało to spotkanie? Posłuchajcie sami. Tylko w Meloradiu Inowrocław.
2: Powinniśmy te myśli ewaluować, krótko mówiąc. Samo to, że coś myślimy, to nie znaczy, że to ma jakąś wartość. Czasami lepiej nie myśleć w ogóle. Przerwać, tak? To jest bardzo ciekawe. Więc właśnie czasami jak się pojawiały takie myśli, że właśnie, że a może nie dojdę, no coś, może trzeba przerwać, no to na przykład włączałem sobie liczenie do 1000, tak, albo skupiałem się na oddechu i czekałem, aż przejdzie po prostu. Więc jakby jest wiele technik do tego, no jakby te wyprawy mi pokazały, że taki sam świat, powiedzmy, jaki jest na zewnątrz, który możemy obserwować, taki sam, możemy jakoś nim zarządzać, tak, unikać jakichś rzeczy, z jakimi rzeczami się konfrontować, wychodzić naprzeciw czemuś. Tak samo jest jakby świat wewnątrz i w tym świecie też możemy manewrować po prostu. Mamy, to nie jest tak, że to się samo dzieje. No nad wieloma rzeczami możemy mieć pewną kontrolę, albo przynajmniej jeżeli mamy kontrolę, to przynajmniej no możemy je właśnie przeczekać, możemy o nich zapomnieć, możemy różne rzeczy robić. Także to nie jest taka motywacja do końca, że o, muszę dojść i tak dalej, bo to jest często za słabe. Jakby różne są narzędzia, żeby radzić sobie właśnie ze strachem.
3: Panie Marku, wróćmy.
2: Ale to oczywiście to wszystko, o czym mówię, tak naprawdę też odnosi do normalnego życia, bo normalnym to jakby dla mnie te właśnie doświadczenie z wypraw, to było takie doświadczenie, to było takie laboratorium, w którym ten niedźwiedź jakby w normalnym życiu jest kimś innym, prawda? Może mieć postać, nie wiem, szefa w firmie, czy kogoś tam, czegoś polityka, czy kogoś innego, ale czegoś złego człowieka na przykład. Ale właśnie jakby to wszystko dzieje się w normalnym życiu, tak? Że pojawia się strach, że nie wiemy, czy coś osiągniemy zamierzony cel. Te bieguny oczywiście są inne. Inne są zagrożenia i może nie ma takiej zagrożenia życia, ale struktura sytuacji jest bardzo podobna.
3: Panie Marku, wróćmy na chwilę do tych sztucznej inteligencji, do mediów społecznościowych. W dzisiejszych czasach każdy z nas tak naprawdę może być podróżnikiem. Czy według Pana przez to, że możemy sobie teraz wygenerować dowolny szczyt na świecie, same podróże straciły trochę przez to swoją magię? Że ludzie w cudzysłowie się, można powiedzieć, rozleniwili i wolą sobie wygenerować w pewnych przypadkach, bo oczywiście są tacy, którzy pojadą, polecą, ale w pewnych przypadkach niektórzy sobie wolą wygenerować dany obraz, dany szczyt, daną na przykład, można powiedzieć, rzekę.
2: Ale myślę, że akurat tutaj to sztuczna inteligencja niewiele zmieniła, no bo kiedyś też można było zobaczyć zdjęcia, prawda, były albumy i tak dalej, także może trudniej było trochę dojść do tego nie w jednej chwili, ale myślę, że chyba tutaj to jakby niewiele się zmieniło. Sztuczna inteligencja generuje różne rzeczy, ale to są ciągle jakby rzeczy, które nie są oryginałem i tak było w historii ludzkości, odkąd, nie wiem, wynaleziono fotografię i druk, prawda, że te rzeczy można było jakieś przedstawić. Natomiast rzeczywiście każdy może być podróżnikiem i każdy może gdzieś pojechać i każdy może wygenerować sobie film, na przykład siebie, zdjęcie siebie na biegunie. Kiedyś też można było to zrobić, nie wiem, nakładając dwa zdjęcia po prostu i też były takie sztuczki, ale czy to zastąpi prawdziwe podróże? Myślę, że nie. No myślę, że jakby tutaj akurat sztuczna inteligencja niewiele zmienia, bardziej może Netflix czy inne platformy streamingowe, YouTube, gdzie jest wiele filmów po prostu, gdzie można zobaczyć film z każdej możliwej sytuacji i wyobrazić sobie, że my tam jesteśmy, no ale tylko jest wyobrażenie, prawda? To tak jakby można zobaczyć 100 zdjęć kobiet na przykład i wyobrazić sobie, że to jest moja kobieta, no ale jakby to jest tylko zdjęcie. Czy 100 zdjęć mężczyzn, powiedzmy, tak? I wyobrazić sobie, że to jest mój mężczyzna, w sensie gdybym był kobietą. No ale to jest tylko zdjęcie cały czas. Nawet jeżeli ożywimy to zdjęcie przy pomocy Groka czy ChatGPT, to będzie ciągle. Ale umysł rzeczywiście, tak jak sobie myślę, to mózg działa w ten sposób, że jeżeli coś sobie wyobrażamy, jeżeli mocno sobie coś wyobrażamy i przeżywamy to, to prawie on nie rozróżnia często między właśnie tym, co jest w naszym umyśle. No ale ciągle jakby myślę, że jakby cała różnica tkwi w drodze tak naprawdę, bo Tutaj Pan mówi o celu, tak, że możemy z siebie wygenerować, zobaczyć cel, albo, ale przejść tą drogę, myślę, że cała różnica polega na drodze i na tym, że droga zmienia, nie samo osiągnięcie celu. I tego jakby no, nie załatwiłem przy pomocy sztucznej inteligencji, bo chociaż możemy jakieś efekty na pewno przy pomocy sztucznej inteligencji osiągnąć. Także na pewno sztuczna inteligencja wiele zmienia. W sensie podróży, to nie wiem, może służyć do planowania podróży, może służyć do tego, żeby wymyślać sobie podróże, które chcemy zrobić, tak, myśleć trasy, budżety, jak pozyskać sponsorów, pieniądze, czy ile to kosztuje. Jakby nawet dla siebie napisz tam, mam 3000 zł, 5000 zł, napisz mi wyprawę dla Marka Kamińskiego w lipcu czy w czerwcu 2026, żebym zaliczył jak najwięcej krajów na przykład w ciągu 14 dni. Tak, także tutaj na pewno sztuczna inteligencja może, no, zmienia pewnie pole gry wszędzie, ale nie zastąpi pewnie realnego życia.
3: Wspominał Pan o tym, że podczas każdej z wypraw miał Pan ten moment,
2: żeby muszę,
3: Pan...
2: Sorry, że powiem, może bardziej gry na przykład komputerowe mogą zastąpić podróż.
3: Oto tak, wiele... Rider, coś takiego na pewno.
2: Jest wiele gier, które rzeczywiście, no one już... tak, jeżeli będą jeszcze teraz zasilane sztuczną inteligencją, to...
3: Nowe silniki będą. To już jest... Idziemy w złym kierunku. Idziemy w złym kierunku w tym, może czasami może już się, że tak powiem, możemy się zatracić w tym i nie rozróżnić. Bardzo często jest tak, że ludzie nie potrafią już rozróżnić, co jest prawdą, a co jest fałszem w tych wygenerowanych. Wspominał Pan, Panie Marku, wrócimy do tych wypraw, że podczas każdej z nich miał Pan taki moment, że mógł Pan pobyć sam ze swoimi myślami, pomyśleć, zastanowić się nad rzeczami, które Pana trafiły, bądź też miał Pan właśnie w tym momencie, kiedy Pan się z nimi zmierzał, bo był Pan na wyprawie. Czy według Pana współcześni ludzie, współczesna młodzież trochę utraciła tą umiejętność bycia sam ze sobą przez te wszystkie bodźce z zewnątrz, przez media społecznościowe, przez ciągły zgiełk, przez ciągłe nowości, przez wszystko, co nas napędza? Jak to wygląda z Pana perspektywy? Czy kiedyś było łatwiej? Czy ten moment bycia sam ze sobą jest ważny i kluczowy, Pana zdaniem?
2: Znaczy, ja oczywiście na wyprawach nie myślałem tylko o rzeczach, które mnie trafiły. Myślałem o wszystkim. Mogłem myśleć o wszechświecie, o sensie życia, o Bogu, o wszystkim. Także raczej nie myślałem o rzeczach, które mnie trafiły. Tylko bardzo rzadko. Bardziej mój umysł wędrował w każdym możliwym wymiarze. Czy teraz jakby młodzież zatraciła tą umiejętność? Myślę, że jakby czasy się zawsze zmieniają i każda młodzież jest inna i każda młodzież po prostu... Każde pokolenie, nazwijmy to, może mówić, każde pokolenie co 10 lat, co 15, co 20, jakby żyje w innym świecie i ma inne problemy, że tak powiem. Ja pamiętam, że jakby w moim świecie było tak, że dziadkowie, rodzice mówią, nie oglądaj filmów, po co czytasz tyle książek, no różne rzeczy były dla nich problemem, prawda, albo że za dużo trenuje, albo po co jakieś karate, albo coś tam, więc... Jakby współczesna młodzież ma swoje problemy, swoje życie i musi znaleźć swoją drogę. Co jakby dla nich będzie najlepsze z ich punktu widzenia, to jest trochę ich sprawa tak naprawdę, ich świat. Trudno jest przenosić wyprawy, jakby no, schematy z jednego świata do drugiego. Myślę, że każdy musi sam spróbować właśnie, co daje mu życie jakby w takim świecie gier na przykład tylko i mój syn, jak patrzę na mojego syna, bo akurat mam dzieci właśnie, no to mój syn, kiedy do mniej więcej wieku 16 lat chyba był mega wkręcony w gry komputerowe i w zasadzie musiałem po prostu wręcz, nie wiem, włączać prąd prawie w domu, czy w jego pokoju o 22, żeby mechanicznie po prostu no odciąć jakby, tak, żeby mógł chodzić do szkoły, bo inaczej potrafił grać do 2 godziny w nocy. Także, wymyśliłem sobie coś takiego, że jest shutdown po prostu, nie ma prądu od 22. Ale to był tylko oczywiście taki moment, kiedy to rzeczywiście, kiedy utrudniałem to funkcjonowanie. Ale w momencie jakby przestał grać i myślę, że duża sługa była jego dziewczyny w tym i zajął się teraz w ogóle, jakby kompletnie prawie nie jest wirtualny, tworzy muzykę, tworzył rap akurat, jest raperem, był ze mną na biegunie, więc ja bym nie generalizował, bo po prostu myślę, że pewne rzeczy są oczywiście uniwersalne dla ludzi. Ludzie muszą jeść, prawda, muszą pić wodę. Na pewno też jest coś takiego właśnie jak higiena psychiczna, jak odporność psychiczna i tak jak widać, to nie wiem, już trochę radykalizując ten temat, no to jakby wzrasta, na pewno widać, że wzrasta liczba samobójstw na przykład wśród młodych ludzi, tak, że ta odporność jakby maleje i jakby z czego to wynika? Z tego, że żyjemy w świecie, który się bardzo szybko zmienia, tak, i nie potrafimy zanim nadążyć do niego się przystosować. I do tego potrzebna jest właśnie ta odporność psychiczna. Na ta odporność psychiczna polega, no jakby ma wiele wymiarów i wiele kompetencji. Na pewno taka umiejętność resetu, połączenia z sobą jest tej odporności bardzo ważna i też cisza jest też w tym wszystkim. Cisza jest potrzebna do połączenia z samym sobą, jakość snu jest ważna, gdzie jest cisza i tak dalej. Także na pewno jest to potrzebne młodym ludziom, na ile jakby na ile sami do tego są w stanie dojść, że tego potrzebują, a na ile jakby zmusić do tego życie, to już jest jakby ich droga.
3: Co pan powiedział młodym ludziom, którzy chcą spełniać swoje marzenia, ale boją się właśnie zrobić ten pierwszy krok?
2: Co bym powiedział młodym ludziom, którzy boją się spełniać marzenia?
3: Coś ich hamuje, może też psychicznie.
2: No jest wiele jakby tak naprawdę składników, bo też w takiej sytuacji, bo generalnie żyjemy w czasach właśnie, kiedy tak samo wychowanie fizyczne potrzebne byłoby wychowanie psychiczne, którego nie ma, tak? Jeżeli dzieci no często słyszą, że są do niczego, tak, bo dorośli nie mają na nich czasu, że nic z nich nie będzie, że część przynajmniej dzieci na pewno to słyszy, to trudno im potem powiedzieć, spełniaj swoje marzenia, możesz zrobić wszystko, tylko od ciebie wszystko zależy. Także też żyjemy w takim trochę no, dualnym świecie, w którym jakby z jednej strony jest jakaś teoria, z drugiej strony praktyka nie zawsze o tym nadąża, czy życie. Ale co tak konkretnie, co bym powiedział? Myślę, że powiedziałbym, żeby poznali samego siebie po prostu, tak? Żeby spełniać marzenia. Trzeba trochę siebie poznać, żeby wiedzieć, czego człowiek w życiu chce, żeby to było ich marzenia. No i też poznać siebie po to, żeby mieć zaufanie do siebie, żeby mieć taką sprawczość, tak, że jakby niezależnie od tego, jakby co się dzieje na świecie, to ode mnie zależy, co ja z tym zrobię. I niezależnie od tego, jakie mam marzenia i co mi mówi świat, że nie dam rady i tak dalej, to ja mogę zbudować sobie plan i krok po kroku go realizować. Więc jakby jest wiele rzeczy, które składają się na to, żeby zrealizować swoje marzenie i nie można jakby uprościć tego do jakiejś jednej formułki, dasz radę, możesz, wiesz swoje marzenia, bo to są jakby takie gładkie słowa, które nic nie znaczą, ale w sumie właśnie myślę, że taką sytuacją właśnie, kiedy miałem czynienia z takim młodym człowiekiem i dokładnie, który nie wierzył w siebie i chciał zrealizować swoje marzenie, to była wyprawa z Jankiem Melą. No i wtedy wynalazłem taką metodę biegłą, właśnie sztukę osiągania celów, która się składa z 5 kroków. I w sumie to może będzie to trochę skomplikowane, ale takie prawdziwe. No, żeby zrealizować marzenie, tak, po pierwsze trzeba je mieć i nie wierzyć. To jest bardzo jedna pierwsza rzecz, tak, żeby mieć je skonkretyzowane, co to jest.
1: To na tyle w tym magazynie. Zostańcie z nami.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia i Inowrocław.
1: Jakub Kozłowski, przed nami kolejny magazyn reportera. Wracamy do rozmowy z Markiem Kamińskim. Podróżnik i zdobywca obu biegunów opowiedział nam o emocjach związanych z wyprawami, marzeniach oraz o tym, co daje mu siłę do kolejnych wyzwań. Jak to wyglądało? Posłuchajcie sami. Tylko w Meloradiu i Inowrocław.
2: Trzeba mieć to marzenie. Nie wystarczy taka formułka, że realizuj swoje marzenia. Po drugie trzeba mieć mapę drogi do tego marzenia, czyli zbudować sobie plan. Po trzecie trzeba umieć ten plan wdrożyć w życie, mieć motywację, żeby realizować, radzić sobie z trudnościami i mieć wytrwałość i konsekwencje i odwagę, żeby pokonywać strach po drodze. Po czwarte, nie każde marzenie, nie każdy plan da się spełnić. Na końcu tej drogi może być sukces albo porażka, albo coś pomiędzy nimi. To nie jest tak, że nawet jak będziemy mieli najlepsze marzenie, najlepszy plan, najlepszą realizację, że jest jakby gwarancja, że to osiągniemy. Więc trzeba sobie umieć też poradzić jakby z ewentualnym sukcesem, czyli z tym, jak dojdzie, jak osiągniemy to. Bo wcale to może nie kończy się w momencie osiągnięcia celu, gdzie jakby to jest tylko jakby etap. Albo też umieć wyciągnąć wnioski z porażki, jeżeli nam się nie uda tego zrobić, po to, żeby zrobić to jeszcze raz, no to zrobić coś innego, lepszego. No i piąty krok tej metody, te kroki inaczej się nazywają, ale o to mi tutaj chodzi, to jest poznanie samego siebie, to co powiedziałem, takie spojrzenie na tą sytuację właśnie z góry, na wszystkie etapy, po to, żeby tą wiedzę jakby, żeby zrozumieć, co się działo ze mną, gdzie popełniłem błędy, gdzie byłem dobry, co mam do poprawienia, po to, żeby odkryć następny biegun i iść dalej. To tak w dużym skrócie. A jeżeli miałem powiedzieć jednym zdaniem, no to myślę, że trzeba zrobić pierwszy krok, żeby to marzenie zrealizować.
3: Panie Marku, ten strach przewijał się bardzo często w naszej rozmowie. Czy dzisiaj jest coś w tych wyprawach, czego Marek Kamiński naprawdę się jeszcze boi?
2: No jasne, no każda wyprawa jest jakby może być niebezpieczna. To, że 30 lat temu doszedłem na biegun jeden i drugi, to nie znaczy, że jak teraz pójdę na biegun, to będzie łatwiej. Będzie tak samo albo jeszcze trudniej, bo może wtedy miałem szczęście i pewne rzeczy się nie zdarzyły, które teraz się mogą zdarzyć. Więc to są akurat takie wyprawy, w których za każdym razem trzeba mieć pokorę i trzeba się, jakby trzeba zdawać sobie sprawę z tego, co się może zdarzyć i mieć sobie jakąś dozę strachu. Ale strach jest tylko informacją, to jest emocja, nie należy się bać strachu. Należy się bać może tego, że przestraszymy się strachu i ten strach nas przygniecie po prostu, tak? Cała sztuka polega też na tym, żeby umieć zarządzać strachem, żeby strach nie zarządzał nami. Więc znowu można spojrzeć na siebie trochę z góry, widzieć ten strach, który się pojawia. No i jakby nie każdy strach też jest zły. Strach to jest informacja, którą trzeba umieć dobrze odczytać. Czy go, czy nie go, po prostu czy no go. Więc czasami warto się bać po prostu i siłą woli nie możemy zrobić wszystkiego. Także trzeba umieć rozmawiać ze strachem i traktować strach jako nauczyciela, jako informację. Ale od nas zależy, co z tą informacją zrobimy. Czy ona jest prawdziwa, trzeba zweryfikować. Często boimy się na zapas po prostu. W 90% ja się boję na zapas i myślę, że większość ludzi w 90%, a niektórzy może w 100 nawet, tak? Że boją się po prostu, że coś nowego jak zrobią, jak... No wiele rzeczy jest, tak, na świecie, których ludzie się boją, tak? Niektórzy boją się nawet wyjść z domu po prostu rano. Więc są różne rodzaje strachu tak naprawdę.
3: Panie Marku, tytułem końca, bo jeszcze będą oczywiście pytania od publiczności.
2: Jasne.
3: Tak filozoficznie zakończymy. Co jest dzisiaj Pana takim własnym biegunem, który nadal chce Pan zdobyć? Metaforycznym biegunem.
2: Nie, no chciałbym, żeby życie moje dalej miało sens, tak? Chciałbym żyć tak, żeby właśnie to życie miało sens. Ale w sumie nie jestem przywiązany jakby do konkretnych jakichś rzeczy. Znaczy z jednej strony na przykład chciałbym pisać książki, ale gdzieś ostatnio właśnie przeczytałem taką informację, że święty Tomasz z Akwinu, pisząc sumę teologiczną, doznał objawienia i stwierdził, że już nie napisze żadnej, napisał 62 książki chyba przedtem, że już nie napisze żadnej książki, przestał pisać w ogóle. Więc jakby nie mam takich punktów, że muszę to zrobić, że to jest coś. Bardziej myślę, że chciałbym żyć sensem. Czy to będzie... nie mam też takich celów, że muszę coś w zewnętrznym świecie zrobić. Nie wiem, gdzieś być, coś pokonać. Myślę, że nie wiem, gdybym był cały czas w domu w Gdyni, w Orłowie, pisał książki, to może być mój biegun, ale być może jeszcze, nie wiem, może się wybiorę w kosmos, więc tak naprawdę nie wiem.
3: Wszystko przed Panem.
2: Przede mną teraz ta wyprawa pole to pole, to jest ileś wypraw właśnie. Na pewno chciałbym napisać jeszcze trzecią część Polarisa, ale tak sobie właśnie ostatnio miałem takie spotkanie autorskie i ktoś właśnie, ten prowadzący zapytał mnie o ten coś bardzo podobne pytanie. Tak sobie myślę, że i tak po prostu intuicyjnie przyszło mi do głowy, że gdybym mógł napisać książkę, więc tutaj ludzie mogliby być szczęśliwi, to napisałbym tego książkę, to by był mój bieg.
3: Czego panu życzyć?
2: To jest właśnie, tam,
3: właśnie tego, tego panu
2: życzyć.
3: A moim gościem, moim i państwa gościu, bo pan Marek Kamiński. I przechodzimy do pytań publiczności. Oczywiście później będzie czas na książki, na podpisanie. No i tam jest małe przekąski. Picie, ktoś chce zadać pytanie?
2: Ja nie wiem, czy akurat żona mnie teraz najbardziej wspiera właśnie. I też ja nie jestem tak dużo poza domem. Myślę, że...
4: Ale początki były...
2: Tak.

0: robiłem te wyprawy w różnych przestrzeniach, nie tylko bieguna, ale też Santiago de Compostela. I myślę, że przecenię ją za to, że może dała mi szczęście w jakimś sensie, że dzięki niej jestem szczęśliwy, byłem szczęśliwy, że miałem szczęśliwe, że mieliśmy szczęśliwe życie. Że pokazała mi takich wiele rzeczy właśnie z, można powiedzieć, zawróciła mnie z tej trajektorii właśnie takiego zdobywcy biegunów bardziej na ziemię, więc myślę, że za to chyba ją najbardziej cenię, że no, że pokazała mi, że takie życie tu i teraz jest piękne i też mam dwójkę dzieci, więc cenię ją za to, że właśnie za podejście do dzieci, za to, że za to, jak je wychowała. Tak myślę, a teraz jeżeli o wsparcie, to to, że wspiera mnie żona, wspiera mnie bardzo dzieci, wspiera mnie zespół, z którym pracuję. Także może to nie jest jedna osoba. To jest wielu ludzi. Może wspiera mnie też Bóg w tym wszystkim. Trudno powiedzieć.
1: Ktoś jeszcze?
0: Chyba Bóg najbardziej może.
2: Jakiego zwierzęta pan bał się najbardziej?
0: Najbardziej bałem się chyba białych niedźwiedzi w sumie, chociaż potem przeszedł mi ten strach jakoś tak, przestałem o nich myśleć, ale też podczas wypraw przez pustynię były też węże, tajpany, najbardziej odbite węże na świecie, więc też tajpanów się bałem.
3: Tak, to ja. Chciałbym zapytać, czy śledzi pan kanały na YouTubie podróżników, takich współczesnych podróżników 30-40-latków, może nawet młodszych, na przykład, podam na przykład Planeta Abstrakcja, Vlog Kesha, czy na przykład Fazowski przez Świat na Fazie. Czy pan śledzi takie dokonania młodych? Oni nie piszą książek w większości, natomiast dokumentują swoje podróże, często też bardzo egzotyczne, właśnie poprzez swoje vlogi, poprzez swoje filmy. Czy pan śledzi?
0: Jasne. To jest tak, że ja głównie właśnie czytam książki jednak. I w sumie też śledzę oczywiście Instagram. Akurat jeżeli chodzi o to, co śledzę na Instagramie, to bardziej interesuje mnie taki performance, jakby jak ciało może przekraczać różne granice, longevity, high performance, nie wiem, krioterapia chociażby, biohacking, to jakby, bo czas jest ograniczony człowieka, więc jakby to nie jestem w stanie robić wszystkiego. Ale jakby z zespołem razem śledzimy młodych podróżników, tak. Mam zespół, właśnie pracuję z Weroniką Tejnową i ona raz po raz właśnie podsyła mi, znaczy razem oglądamy chociażby Oj Wojtek, nie wiem, czy to jest też, nazywa się do tej generacji, czy już nie.
1: I Jakub Patecki.
0: No to Oj Wojtek właśnie przyjedzie teraz do mnie, do Gdyni. I będziemy, on teraz ma taką będzie miał podróż po Polsce i może coś będziemy robić razem w Gdyni, w czerwcu. Także śledzę, coś robiliśmy też razem z Patecem, z Mikołajem Sondejem mamy zamiar zrobić jakąś wyprawę. Także akurat nie wszystkich jestem w stanie śledzić. Też śledzę parę, też Zoja też jest, która weszła na Everest, też bardzo młoda podróżniczka. Także ileś tam profilów śledzę, ale śledzę też pewne profile zagraniczne, więc no, jakby nie jestem w stanie, te akurat, o których mówisz, to o nich chyba nie słyszałem, ale właśnie bardziej Patec, Wariatec i ten, i ileś tam, też jego, z Weroniką razem prowadzimy podcast i właśnie, i do tego podcastu też tak, ostatnio, zaraz, Kinia chyba, to się nazywa Kinia, która ostatnio była właśnie w Patagonii. Ale tak, jak najbardziej śledzę, ale no nie tak jakby bardzo, że patrzę cały czas na to, co robią, ale w jakichś granicach patrzę i inspiruję się tym oczywiście, w jaki sposób oni kręcą rolki, jak rozwijają materiał, no i też czasami planujemy jakieś rzeczy razem. Tak jak z Mikołajem właśnie, z Patecem to jest coś razem planujemy. I z właśnie z Zoj Wojtkiem na pewno, teraz już w czerwcu, w pełnym czerwca chyba.
3: Więc czekamy na rezultat.
0: No możesz zobaczyć rolki na tym, na Instagramie, trochę się inspirujemy tym właśnie teraz.

0: ileś rolek właśnie z tych wypraw Pole Expedition. Także to jest mniej więcej zrobione tak bardzo dynamicznie właśnie na Instagramie. Marek Kamiński Explorer. Tam głównie właśnie to komunikujemy i nawet zaczynamy coraz większe zasięgi budować. Coraz śmieszniejsze są te rolki. Właśnie są rolki ostatnio teraz właśnie z wyprawy Skyen. Dużo jakieś rolki kręciliśmy, dogrywaliśmy, żeby je zmontować. Z Patagonii właśnie teraz ja wróciłem z Panamy. Dwa tygodnie temu wróciłem z wyprawy z Panamy. Star Blast i też na bieżąco wrzucam po prostu relacje też na Instagrama. Także nie, jak najbardziej się inspiruję tym i w sumie używamy też trochę technologii, właśnie drony, dużo zdjęć z drona. Nawet teraz mieliśmy z sobą drona podwodnego, z którym robiliśmy zdjęcie, chyba pierwsi w Polsce. Drony podwodne właśnie w Panamie. Także jak najbardziej, jakby... ja zawsze używałem technologii i zawsze starałem się ją wykorzystywać do wypraw od początku. I zawsze też się starałem inspirować jakby innymi, tak? Może nie naśladować, nie kopiować, ale inspirować, więc jak najbardziej. A jeszcze raz powtórzę, bo zapamiętam Fazewicz, tak?
1: Fazowski.
0: Świat
1: na fazie. Polecam także Planeta Abstrakcja. Fantastyczne młodych podróżników. Polecam także Vlog Cash'a. On teraz zbudował sobie auto, którym ma zamiar przejechać aż do Afganistanu. Chyba Challengera jakiegoś tam amerykańskiego przerobił. Także tych kont jest naprawdę sporo, tych, których przynajmniej ja śledzę, a to wszystko zaczęło się przez pandemię, bo siedziałam smutna w domu z mężem, palcem po mapie po prostu. Podzieliliśmy, nie można było wyjechać i to tam tak zostało wiele lat.
0: To gdybym zapomniał, to jakbyś mogłem na Instagramie nawet przespać, będę wdzięczny.
1: Ale ja też kręcę rolkę dla Państwa, więc dlatego tak się kręcę, przepraszam.
0: Jasne, super.
2: To na tyle w tym magazynie. Zostańcie z nami.
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
2: Jakub Kozłowski, przed Wami magazyn reportera. Dzisiaj w naszym radiu wyjątkowy gość Marek Kamiński. Podróżnik, polarnik i zdobywca obu biegunów świata. Opowiadał m.in. o swoich wyprawach, motywacji i przekraczaniu własnych granic. Jak wyglądało to spotkanie? Posłuchajcie sami. Tylko w Meloradiu Inowrocław.
0: Z Patagonii właśnie teraz ja wróciłem z Panamy. Dwa tygodnie temu wróciłem z wyprawy z Panamy. Star Blast i też na bieżąco wrzucam po prostu relacje też na Instagrama. Także nie, jak najbardziej się inspiruję tym i w sumie używamy też trochę technologii, właśnie drony, dużo zdjęć z drona. Nawet teraz mieliśmy z sobą drona podwodnego, z którym robiliśmy zdjęcie, chyba pierwszy w Polsce dronem podwodnym właśnie w Panamie. Także jak najbardziej, jakby... ja zawsze używałem technologii i zawsze starałem się ją wykorzystywać do wypraw od początku. I zawsze też się starałem inspirować jakby innymi, tak? Może nie naśladować, nie kopiować, ale inspirować, więc jak najbardziej. A jeszcze raz powtórzę, żebym zapamiętał Fazewicz, tak?
1: Fazowski. Świat na fazie. Polecam także Planeta Abstrakcja. Fantastyczne małżeństwo młodych podróżników. Polecam także Vlog Cash'a. On teraz zbudował sobie auto, którym ma zamiar przejechać aż do Afganistanu. Chyba Challengera jakiegoś tam amerykańskiego przerobił. Także tych kont jest naprawdę sporo, tych, których przynajmniej ja śledzę, a to wszystko zaczęło się przez pandemię, bo siedziałam smutna w domu z mężem, palcem po mapie po prostu. Podzieliliśmy, nie można było wyjechać i to tam tak zostało wiele lat.
0: To gdybym zapomniał, to jakbyś mogłem na Instagramie nawet przespać, będę wdzięczny.
1: Ale ja też kręcę rolkę dla Państwa, więc dlatego tak się kręcę, przepraszam.
0: Jasne, super.
4: Idą do Ciebie mikrofon. Ktoś tam?
0: Ale teraz...
4: My teraz wszyscy wyjmiemy telefony i proszę zaobserwować Pana Markę na Instagramie.
0: Teraz Edits w ogóle i ten, i CapCut właśnie dają takie, i Grok jeszcze do tego. I czat dają tyle możliwości takich generowania różnych rzeczy i też montażu, że naprawdę no, można robić filmy po prostu spokojnie. Ja mam chyba z 500 tysięcy zdjęć z wypraw łącznie. Także naprawdę gdyby nie to, że właśnie tyle podróżuję na te spotkanie i tak dalej, to też jest super ciekawe. To myślę, że bym się bawił właśnie w te montaże tych zdjęć.
5: Pytanie odnośnie Janka Magda, czy to był kolokwialny taki spontan, czy jednak długie tygodnie, by zabrać go na
0: Znaczy nie, to na pewno nie był spontan, bo trudno być na biegunie, trudno być spontanicznym, w sensie, że to wszystko musi być zaplanowane. Więc przygotowanie wyprawy z Jankiem trwały prawie 2 lata tak naprawdę. Także to była naprawdę olbrzymia praca włożona, żeby przygotować Janka do tej wyprawy i, no i dzięki temu też ta wyprawa była możliwa, także nie było tam żadnego spontanu, ale na pewno była taka no może spontaniczna decyzja z Janka strony, żeby wejść w ten projekt, żeby to zrobić. To może to było takie spontaniczne, nie było, chociaż też było przemyślane, on jednak czytał książki o tym. Także nie, myślę, że w myślach można być spontanicznym, ale w działaniu no, trzeba wszystko planować i to musi być wszystko bardzo zaplanowane i przećwiczone, że tak powiem. Trzeba zrobić zadania domowe, tak.
5: Skąd brały się pomysły na te wszystkie wyprawy?
0: To jest ciekawe pytanie. Tak, skąd? Bo w zasadzie sam nie wiem, jak na nie samemu sobie odpowiedzieć, bo myślę, że tak na końcu w dużej mierze te pomysły brały się z jakichś odruchów rzeczywistości, tak, czyli z książek, z tego, że kogoś spotkałem, że ktoś coś powiedział, że coś zobaczyłem, no ale potem jakby to we mnie się te pomysły rodziły i jakby tak jak myślę o tym właśnie rodzeniu się tych pomysłów, to ja nigdy nie miałem tak, że padałem na pomysł, pójdę na biegun, albo pójdę do Santiago de Compostela, albo zrobię wyprawę Porto Polo Expedition, albo zrobię wyprawę z Jankiem Merą. Zawsze był tak, zawsze jednocześnie myślę o wielu projektach, na przykład teraz, nie wiem, myślę o wyprawie na Księżyc, o Żorowie Mariańskim, o tym, jakby na przykład dronem podróżować dookoła świata, w sensie takim dronem, większym dronem, który może człowieka przenosić. I po prostu puszczam sobie takie różne filmy i eksploruję. I potem jakby nagle ten jeden z tych pomysłów jakby przeważa i myślę o nim bardziej. Albo kogoś spotykam, chcę coś zrobić takiego. I albo właśnie zaczyna się od czegoś małego, tak jak z Jankiem Merą. Spotkaliśmy się, pomyśleliśmy, że może zrobimy jakąś wyprawę na Rysy, a może gdzieś dalej. I jakby to jest taka ewolucja, więc zawsze to jest taki bardzo ewolucyjny proces. Na przykład, nie wiem, o wyprawie do Santiago de Compostela myślałem chyba, nie wiem, 20 lat. Więc nie mam takiej potrzeby, że coś wymyślę i od razu muszę to robić. Bardziej te pomysły pewnie dojrzewają i także one cały czas jest we mnie wiele pomysłów. Ale większość tych pomysłów pochodzi z dzieciństwa. Jako dziecko wymyślałem sobie różne takie niesamowite scenariusze tego, co będę robił. No i wracam też do tych pomysłów. Mam taki bank, można powiedzieć, pomysłów. Teraz też z czatem, na przykład teraz pracuję, żeby czat wymyślił jakieś rzeczy. Przyglądam się temu, co on wymyśla. Więc jakby tych źródeł jest bardzo wiele, ale na końcu gdzieś to się dzieje wewnątrz po prostu. Więc jakby to wszystko bierze się z tego, że we mnie właśnie coś jest i że o tym myślę. Nigdy chyba nie było takiego pomysłu, że ktoś powiedział coś, nie wiem, typu iść na biegun północny, albo iść do Santiago i że coś takiego zrobiłem. Także bardziej wewnątrz, że myślę o tym, albo inaczej, myślę, co mógłbym zrobić na przykład. Co mógłbym zrobić? Na przykład, kiedyś pojechałem do Japonii samochodem elektrycznym, tą i z powrotem, to było 30 tysięcy kilometrów, a pomysł się wziął stąd, że to pamiętam, że jechałem kiedyś w Gdańsku na medytację do kościoła dominikanów. No i spóźniłem się na tą medytację, no i jak myślę, a to już jak jadę, to pojadę sobie, przejadę się kawałek. No i jakby zacząłem jechać przed siebie, i tak jadę właśnie tym samochodem. I tak sobie myślałem, a gdybym tak jechał, to bym dojechał w sumie do Kaliningradu, powiedzmy, byłem już za Gdańskiem. No dobrze, ale jakbym dalej jechał jeszcze, to bym dojechał do Moskwy pewnie, nie? No i jeszcze jakbym dalej jechał, to bym dojechał do Bajkału. No i on jeszcze dalej jechał, to bym jechał do Mongolii. No i tak w myślach, tak dojechałem aż do Japonii w myślach. No i potem rzeczywiście zrobiłem tą wyprawę. Ale ten pierwszy impuls to był wtedy. Więc jakby te pomysły się biorą też stąd, że w naszym życiu zdarzają się jakieś rzeczy i myślimy, jaki mógł być ciąg dalszy. Więc tak naprawdę to się wszystko bierze z głowy, z myślenia.
5: I ja w ogóle najpierw chciałam bardzo podziękować też prowadzącemu, bo rzeczywiście świetną przestrzeń stworzyliście. Ja chciałam zapytać o taką jedną rzecz, ponieważ dużo Pan mówi o młodzieży i też widzę tutaj rolę. I chciałabym po prostu zapytać, co Pana Fundacja proponuje młodzieży, takiej młodzieży na przykład tutaj z Gniewkowa?
0: Tak, my jako fundacja właśnie, jak zrobiłem tą wyprawę z Jankiem Merą, to zobaczyłem wtedy jakby całą osią tych przygotowań. To była tak naprawdę odporność psychiczna Janka, bo to odporność zdecydowała o tym, że on trenował, że był w stanie potem wyruszyć na biegun, że był w stanie zdobyć te bieguny. To najwięcej tutaj jakby zależało właśnie od jego odporności psychicznej. I razem wtedy z naukowcami z Uniwersytetu Gdańskiego, z psychiatrami, psychologami, stworzyliśmy taki program, można powiedzieć life plan właśnie, taki program narzędzi na całe życie, ale wokół odporności psychicznej. No i po tej wyprawie właśnie, kiedy się okazało, że ta odporność pozwoliła Jankowi dotrzeć na te bieguny, przeczytałem dane WHO, że właśnie depresja będzie chorobą numer jeden cywilizacyjną już niedługo i teraz się zbliżamy do tego momentu. I co tamtej pory zaczęliśmy się profesjonalnie zajmować odpornością. Skonstruowaliśmy też takie narzędzia do diagnozowania odporności, taki test odporności psychicznej, jako narzędzie psychomotryczne. No i krótko mówiąc, zbudowaliśmy taki cykl, taki model warsztatów dwugodzinnych, czterogodzinnych, które się skupiają wokół tej metody biegów właśnie, czyli na różnych składnikach odporności, takich jak umiejętność definiowania celu, planowania drogi do celu, umiejętność nadawania sensu, bo odporność psychiczna to nie jest jakaś tarcza, którą się bronimy przed rzeczywistością, to jest umiejętność adaptacji się do zmieniającego się świata i osiągania niezamierzonych celów. I odporność psychiczna jest mega ważna w edukacji, w życiu zawodu, w każdym jakby aspekcie życia. A dla młodzieży jest jakby na początku życia, no jest szczególnie ważna. Stąd właśnie ten nasz program Life Plan, warsztaty 2, 4, 6, nawet do takie moduły mamy do 20 godzin, oczywiście podzielonych na moduły, czyli nie od razu. I te warsztaty mamy trenerów, którzy też mogą trenować na przykład nauczycieli, czy możemy, są albo nasi trenerzy, albo tacy trenerzy po prostu, albo właśnie trenujemy tej osoby nawet w bibliotekach i jakby pracujemy na różnych modelach, tak? Czyli albo zresztą właśnie z gminami, mamy te warsztaty w szkołach, dla iluś też z razem. Na przykład ostatnio w Poznaniu mieliśmy takich wiele wdrożeń, że tak powiem, czy też w różnych miejscach jakby w Polsce, tak? Bo mamy trenerów w całej Polsce. Także to jest jakby jeden taki właśnie z naszych programów, ten Life Plan. On ma do tego gdzieś, nawet mam z sobą, mogę potem gdzieś samochód przynieść. Mamy takie też dzienniki pracy. Także mam też materiały oczywiście do tego. To nie jest tak, że to jest tylko, to jest opowiadanie, to są dzienniki właśnie, to jest aplikacja bezpłatna, która zostaje, też potem można z nią pracować. No więc mamy cały jakby taki, można powiedzieć, zestaw właśnie narzędzi do tego, żeby uczyć mniej więcej zbliżony bardzo program, tylko oczywiście dostosowany do realiów, taki mniej więcej program, jaki Janek przeszedł właśnie, do budowania odporności przyszłej młodzieży. To jest jeden nasz kor, a drugi to jest dla, mamy też ten program dla dorosłych, dla seniorów, jakby, bo są jakby różne sytuacje w życiu, więc takie miejsca jak właśnie biblioteki czy centra kultury, są, czy miejskie domy kultury, to są świetne, czy gminne domy kultury, to są świetne miejsca, żeby takie warsztaty właśnie robić. Także będzie tego zapraszam, tu jest do kontaktu, tam są wszystkie dane i jak najbardziej tutaj możemy współpracować. Jesteśmy daleko po Gdyni, także to dosyć blisko.
6: Tak mówiłem, możemy sobie nabyć książkę pana Marka, tam jest coś słodkiego dla gości, coś woda. A moim państwa gościem jeszcze raz był pan Marek Kamiński. Wielkie brawa.
7: Szanowni państwo, dziękujemy bardzo. Ja tutaj jestem głosem za światem. Zapraszam panią kierownik miejskiej biblioteki. Panie Marku, życzę podziękowaniom za
8: dziękujemy.
7: Przyjazd za przyjęcie zaproszenia. Drobny upominek, serwem dziękowa. Dla prowadzącego Jakuba też, żeby...
9: Dziękuję bardzo.
10: Dziękuję bardzo.
9: Zrobimy. Ale to...
5: Chciałabym tylko powiedzieć, że pan Marek wydał 13 książek. Jeżeli będę się miała sprawę, to mnie poprawi.
9: Tak jest.
5: Przetłumaczonych na 10 języków.
9: Tak jest.
5: Tak. I proszę państwa, już tak na zakończenie.
9: Już wracamy.
10: Pomóżesz to, żeby zrobimy sobie.
5: Tak, dobra. Na zakończenie.
10: Tak.
9: O. Proszę. Mamy.
10: Proszę.
5: Ja tutaj obserwowałam i na slajdzie widziałam Man Moc. Mieliśmy gościa, pana Marka Kawińskiego, który ma moc. Brawo.
7: Siedzę i myślę. Co to jest?
10: Te nie są, są takie buty, nazywają się Five Fingers. One po prostu powodują, że ja w ogóle lubię mieć kontakt z rzeczywistością. Więc powodują też lepszy kontakt z rzeczywistością. I w sumie, może to dziwnie wyglądają, one są używane nieraz przez maratończyków, przez biegaczy, ale mi się naprawdę w nich świetnie chodzi. Także mimo to, że dziwnie wyglądają, normalnie kiedyś używałem je tylko do treningów, teraz po prostu w nich chodzę, bo są mega wygodne. Więc to są takie buty Five Fingers, jak państwo piszecie. Five Fingers buty, to jest niezwykle modelne. Także naprawdę polecam, bo nogi są na moje święte po prostu i nie mam ich uczucia. I naprawdę to świetnie się w nich chodzi.
7: Dziękuję bardzo, ja będę Five Fingers do rami turu szukam.
2: To na tyle w tym magazynie. Zostańcie z nami.
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
2: Jakub Kozłowski, przed nami kolejny magazyn reportera. Gmina Kruszwica odsłania karty na najbliższe miesiące. Przed nami koncerty, wydarzenia i sporo kulturalnych atrakcji. Co dokładnie znalazło się w kalendarzu imprez? Posłuchajcie sami.
11: W tym roku to będzie 18 lipiec, Noc DJ-ów. Dzięki właśnie nadgopolskiemu nurtowi kultury i Pawłowi Budnerowi to wydarzenie ma to miejsce i cały zespół, który w tym stowarzyszeniu działa w tamtym roku. Co prawda ta pogoda była taka średnia, aczkolwiek skończyło się dosyć dobrze i było bardzo duże zainteresowanie, bo zawsze pogoda przy tych plenerowych wydarzeniach oczywiście odgrywa ważną rolę. W tym roku mam nadzieję, że tego 18 lipca będzie dobra pogoda, dobrą imprezę chcemy zrobić dla młodzieży w połowie pierwszego miesiąca wakacji. Serdecznie na to zapraszamy. Oczywiście przez cały czas trwania okresu wakacyjnego, mówimy tu o lipcu i sierpniu, będą kruszwickie smaki, które będą przede wszystkim w niedzielę, jako atrakcyjny dzień do przyjazdu do Kruszwicy dla mieszkańców nie tylko Kruszwicy, ale całego regionu. Zawsze się tutaj coś będzie działo, będzie można dobrze posmakować. Niektóre również i soboty będą przez kruszwickie smaki, przez nas taka oferta będzie stworzona, ale też, szanowni państwo, oczywiście nasza plaża na Cyplu przez te dwa miesiące, lipiec, sierpień, będzie do państwa dyspozycji razem z nadgopęskim WOPR-em, który zawsze dba na najwyższym poziomie o to, żeby tam było bezpiecznie, ale również i bardzo, bardzo tak atrakcyjnie. Na to serdecznie zapraszamy. Kolejnym wydarzeniem, o którym chciałbym powiedzieć, oczywiście są dożynki, ale zaznaczę dożynki 16 sierpnia połączone z ostatnią edycją imienin Marii. Ja o tym państwu szczególnie na spotkaniu z mieszkańcami w ostatnim czasie mówiłem. To jest 25. edycja imienin Marii i będzie to ostatnia, która zakończy ten cykl, ale chcemy połączyć je z dożynkami, żeby one były zakończone z takim większe po prostu wydarzenie, więc łączymy tutaj te dwa wydarzenia, więc zapraszamy do Chemc na dożynki już 16 sierpnia. Co do innych wydarzeń, mamy oczywiście polowanie na myszy, mamy na początku września, 10-12 września ogólnopolskie literackie spotkania pokoleń, bez których Kruszwica chyba by nie była tą samą Kruszwicą, więc też będzie duże wydarzenie, plus koncert na Wzgórzu Zamkowym, tradycyjnie w piątek, to chyba jest 11, jak się nie mylę. Serdecznie na to również państwa zapraszamy. No i coś, o czym jeszcze nie chciałbym powiedzieć, a za chwilę oddaję głos Adamowi, to od września rusza Centrum Kultury i Sportu Ziemowit, nowa instytucja, która będzie miała nową ofertę. Chcemy na pewno to też dobrze otworzyć, ale dzisiaj nie chcemy o tym mówić, bo byłoby za dużo. Chciałbym, żeby o szczegółach między innymi w swojej wypowiedzi później, na jakim jesteśmy etapie budowy, powiedział Adam. Ja chciałbym tylko zapewnić, że idzie to bardzo dobrze i ten obiekt, no ja mam bardzo duże oczekiwania co do i oferty kulturalnej i odnośnie takiego odbioru i zmiany w ogóle tego, co się będzie działo w Kruszwicy. To dużo się w mojej ocenie powinno zmienić dla wszystkich, dla seniorów, dla rodzin, dla najmłodszych, którzy będą mogli z tego obiektu skorzystać. Byłem tam ostatnio i byłem tym obiektem oczarowany. Oddaję teraz głos Adamowi, a ja jeszcze wrócę.
8: Szanowni Państwo, ja chciałbym powiedzieć o trzech rzeczach, które będą miały miejsce w naszej gminie już niebawem, bo jestem podekscytowany, ponieważ kolejny raz wyjeżdżamy na targi turystyczne, tym razem do Wrocławia. Mając to doświadczenie z targów poznańskich, wiemy, jaka jest oferta, z jaką ofertą chcemy wyruszyć dla turystów, dla osób, które będą te targi odwiedzały. Spójna nasza polityka związana z promocją naszego miasta poprzez te wszystkie ulotki, Gryzomira i atrakcje, które turyści mogą zobaczyć w naszym mieście, mają przyciągnąć turystów, żeby oni tutaj do nas wrócili. 250 wystawców na 117 stoiskach, w tym nasza gmina. Będziemy jedną z kilkunastu gmin z naszego kraju, która będzie się wystawiała. Jestem bardzo szczęśliwy, że możemy tam promować naszą gminę i w ten sposób przyciągać turystów do naszego miasta. W ten sposób rozwija się nasza gastronomia, nasi przedsiębiorcy. Mam nadzieję, że zyskają potencjał, który tutaj turyści przywiozą. Dlatego też drugim zadaniem, który ma też przyciągnąć tutaj turystów do naszego miasta.
11: Może dodam do tych targów, bo tak się umawialiśmy, że ja tutaj troszeczkę uzupełnię, bo dzielimy się tutaj obowiązkami. Targi trwają na 4 dni. Jakby szefem tej ekspedycji jest kolega Adam, razem z pracownikami promocji urzędu. Ja bardzo dziękuję za to. Ostatnio byliśmy troszeczkę zaatakowani. Tak, będziemy, szanowni Państwo, rozdawać krówki, będziemy rozdawać książeczki, bajki o Kruszwicy i będziemy namawiać i zachęcać do tego, żeby przyjeżdżać do Kruszwicy. To 4 dni intensywnej pracy bardzo. Ludzi, którzy tam jadą, zostawiają swoje rodziny. Ja nie chcę mówić, że to jest jakieś takie wielkie poświęcenie, coś nietypowego. Uważamy, ja uważam i bardzo poprosiłem o to swoich współpracowników, żeby z tego nie rezygnować, żeby to zrobić. Targi w Poznaniu odwiedzone zostały przez 40 tysięcy turystów, potencjalnych turystów. Do każdego można dotrzeć, do każdego można porozmawiać. Nie robimy tego dla siebie, robimy to dla Kruszwicy, robimy to dla przedsiębiorców, którzy potencjalnie z tego skorzystają. Mam nadzieję i zapewniam Państwa, że dużo z tych osób, mam nadzieję, że przyjdzie, ale zapewniam Państwa, że będziemy to kontynuować. Ten rodzaj promocji musimy kontynuować. Dołączyliśmy do kilku stowarzyszeń ostatnio, które będą też przygotowywały ofertę i też chcemy wzmocnić ofertę Kruszwicy. Uważamy, że mamy dużo do nadrobienia i będziemy działać, Szanowni Państwo, i mimo tego może nie do końca przychylnego za każdym razem zdania i pewnych wątpliwości, tak trzeba, Szanowni Państwo, robić, bo na tym to dzisiaj polega. Tyle, jeżeli chodzi o targi. Także jeszcze raz bardzo dziękuję Adamowi i zespołowi, który tam się wybiera i prosiłbym Państwa raczej o wsparcie, a ci, którzy może chcą to zobaczyć, jak to wygląda.
8: Oczywiście, dziękuję Panie Burmistrzu. Zauważyliśmy, że spada wiedza na temat Kruszwicy, zwłaszcza młodych pokoleń. Przeprowadzaliśmy taką ankietę, konkursy, wypytywaliśmy o legendę o Królu Popielu. Mamy do nadrobienia parę zadań, my się na to przygotowaliśmy. Chcemy, aby Kruszwica była rozpoznawalna, żeby tutaj zwłaszcza młode pokolenia do nas wracały i z takim zadaniem jedziemy na te targi, żeby Kruszwica była turystyczną potęgą. Chciałbym jeszcze opowiedzieć o jednym zadaniu, które realizuje się na terenie naszego Podzamcza, a mianowicie wykonana już została koncepcja wstępnego zagospodarowania tego terenu. Jak widzieliście Państwo, zniknął jeden obiekt koło Rusałki. My tam planujemy za niedługo, oczywiście w ustaleniu z konserwatorem zabytków, postawić nowe obiekty drewniane, zaakceptowane przez konserwatora, które będą się wpisywały w ten klimat naszej myśli wieży, naszego Podzamcza, żeby to było wszystko spójne. Będą to lokale gastronomiczne i handlowe. Ja już z burmistrzem widzieliśmy taką wstępną koncepcję, ona jest bardzo, bardzo ciekawa. Zobaczymy na szczegóły, kiedy już dojdzie do tak zwanego projektu i tej realizacji. Myślę, że na pewno to będzie bardzo ciekawa inwestycja. Pan burmistrz wspomniał o Centrum Kultury. Ja chciałbym powiedzieć, bo część z mieszkańców już widzi, jakie te prace postępują, okres zimowy, ustały te prace na terenie wokół obiektu, czyli firma skupiła się typowo na pomieszczeniach wewnątrz budynku. Tak naprawdę wszystkie pomieszczenia związane wokół tylko sali kinowej zostały już wykończone. Ostatnie szlify zostały. Firma przeniosła się do tak zwanego serca Centrum Kultury, czyli do sali kinowej. Na tym etapie układane są akustyczne ściany, teletechnika, oświetlenie, mamy już gotową scenę.
11: Sufit.
8: Tak naprawdę ja już też z firmą i z naszymi pracownikami bardzo im dziękuję za to zaangażowanie inwestycją, za to, że tak bardzo skrupulatnie spotykamy się na tych naradach z firmą Mega, wybieramy szczegóły, dopinamy detale, wybraliśmy również fotele do sali kinowej. Także czekamy już na ten ostatni detal, który tak naprawdę zakończy budowę, inwestycję tego obiektu. Na koniec sierpnia ma wykonawca nam ten budynek oddać i tak naprawdę na początku września tutaj pan burmistrz planuje otworzyć ten obiekt, żeby on już funkcjonował i był jak gdyby taką, można powiedzieć, atrakcją, ale też takim dopełnieniem tej tak zwanej naszej turystyki, żeby przyjeżdżając do naszej miejscowości, nie tylko mieszkańcy, ale również turyści, mieli gdzie spędzić czas.
11: Mhm. A ten obiekt wygląda bardzo obiecująco. Muszę powiedzieć, że ja byłem oczarowany tymi efektami tych prac i za kilka miesięcy Państwo będziecie mogli je osobiście podziwiać. Już dzisiaj serdecznie zapraszam, a co do oferty, jak powiedziałem, my tą ofertę przedstawimy. Oczywiście mamy jeszcze kilka wisienek na torcie na sam koniec naszego spotkania. Mam nadzieję, że niezbyt długiego, ale oczywiście w kwietniu przeprowadzimy konkurs na dyrektora Centrum Kultury i Sportu Ziemowit. Jak Państwo wiecie lub nie wiecie, obecna pani dyrektor złożyła już wniosek i przechodzi z końcem lipca na emeryturę. W międzyczasie jeszcze będzie jakby też i nieobecna. Urlop, no, postaramy się w tym czasie sobie z tym poradzić. Natomiast celem naszym, moim, jest wybranie nowego dyrektora jeszcze w miesiącu kwietniu. Oczywiście, który rozpocznie pracę w miesiącu sierpniu. Centrum Kultury i Sportu Ziemowit to będzie instytucja, która będzie miała nowe zadania. Przede wszystkim przejmie bardzo mocno, no, musi zarządzić samym obiektem kina Ziemowita, o którym przed chwilą mówiliśmy, ale też i przejmie na pewno kwestie związane z turystyką. Mówimy tutaj o przejęciu zarządzania Mysią Wieżą i Rusałką od 2027 roku. To będzie główne też nowe zadanie, ale też, jak Państwo wiecie, my budujemy dwa duże obiekty, którymi będzie stadion i będzie lodowisko, którymi również ta instytucja na początku w całości będzie zarządzać. Będzie to już duże przedsięwzięcie, duży organizm, który potrzebuje sprawnego, dobrego, nowoczesnego menadżera. Także no, taki konkurs, informuję Państwa, będzie rozpisany i z racji tego, że tych obowiązków będzie dużo i mam okres przejściowy, też zaproponowałem radnym Rady Miejskiej uchwałę zmieniającą statut tej instytucji na najbliższej sesji. No, decyzja będzie radnych, mam nadzieję, że będzie pozytywna. Jestem po spotkaniu na komisjach, aby powołać również tam zastępcę dyrektora, bo tych zadań nowych, które dojdzie, będzie no, bardzo dużo. Mówimy o obiektach sportowych, ale też przede wszystkim turystyce. My chcemy stworzyć wiele nowych produktów turystycznych, które przyciągną turystę tutaj do Kruszwicy i mam nadzieję, że docelowo zatrzymają na dłużej niż jeden dzień, jedno popołudnie, które w tej chwili turyści spędzają. Także no, takie mamy plany, mamy bardzo dużo oczekiwania, bardzo dużo ochoty i chęci, aby ten obszar do końca tej kadencji zupełnie w Kruszwicy zmienić i zrobimy absolutnie wszystko. Dopowiem może jeszcze, że w ramach tych inwestycji, o których tutaj mówimy, czyli czyli tego Centrum Kultury i Sportu. No, mamy w tej chwili przetarg na fontannę i zagospodarowanie terenu na rynku, również przetarg na fontannę przy Rusałce, która też będzie miała, uważam, swoje znaczenie dla tych wszystkich, którzy będą tutaj przyjeżdżali. Chcemy, żeby to po prostu było atrakcyjniej i ładniej. No i też przymierzamy się, to co gdzieś tam mówiłem kilka dni temu, do przebudowy amfiteatru, takiego liftingu amfiteatru. To nie będzie duża przebudowa, ale myślę, że zmiana siedzisk wymaga, jak ktoś tam pójdzie i zobaczy, jak to wygląda, to nie będzie miał żadnych wątpliwości. No i chcemy też stworzyć przestrzeń do tego, żeby tam mogły się odbywać mniejsze wydarzenia, nie imprezy masowe, które dzisiaj są bardzo drogie, czyli chcemy ożywić ten amfiteatr docelowo. Także plany mamy ambitne. Jeszcze raz bardzo dziękuję tutaj Adamowi, całemu zespołowi wszystkich działów gminy Kruszwica, którzy nad tymi naszymi dziełami bardzo ciężko pracują, a Państwa zapraszam do uczestniczenia w tych wydarzeniach i do wsparcia, bo myślę, że Szanowni Państwo, dla naszej gminy warto to zrobić. Bardzo dziękujemy. W związku z tym, że są Panowie, czy jakieś pytania, może za dużo już powiedzieliśmy?
2: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM. Zostańcie z Melo Radiem Inowrocław. Do usłyszenia.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Inowrocław.

0: Reklama.
1: Codziennie tysiące mieszkańców miasta i powiatu inowrocławskiego zaczynają swój dzień na KI24 Info. To nie przypadek. Wszystko masz pod jednym adresem. KI24 Info. Najnowsze wiadomości z całego regionu. Sport, fotorelacje, rozrywka. Bądź zawsze na czasie z portalem KI24 Info.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
7: Widaron.
6: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
7: Widaron.
6: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
7: Widaron.
6: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
7: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
8: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
0: O reklamie. Meloradio Inowrocław na 98.1 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
9: Jakub Kozłowski, przed wami magazyn reportera. W dzisiejszym magazynie rozmowa z legendą Goplani Inowrocław Markiem Łukawskim. Od 55 lat związany jest z klubem jako bramkarz i członek zarządu. Co nam powiedział o historii, pasji i swojej przygodzie z Goplanią? Posłuchajcie sami, tylko w Meloradio Inowrocław.
10: Dzień dobry, Jakub Kozłowski, Meloradio Inowrocław, a dzisiaj z nami wyjątkowy gość. 55 lat jubileuszu, pan Marek Łukawski, bramkarz Goplani Inowrocław. Dzień dobry, panie Marku.
11: Dzień dobry.
10: Panie Marku, okrągły, piękny jubileusz i z tej okazji nasz wywiad. Takie pierwsze pytanie na początek. 55 lat z Goplanią. To imponujący jubileusz, jak już powiedziałem. Jak zaczęła się pana przygoda z tym klubem?
11: Przygoda się zaczęła tak jak u każdego młodego chłopca. Dzikie drużyny, po dzikich drużynach z kolegą poszliśmy na pierwszy trening do Goplani jako młodzi chłopcy trampkarze. I tak to się po prostu zaczęło.
10: Pamięta pan swój pierwszy trening albo pierwszy mecz w barwach biało-niebieskich?
11: Tak, jako trampkarz pojechaliśmy na wyjazdowe zawody do Trzemeszna. Ze startem Trzemeszna żeśmy grali i tam pierwszy mecz grałem jako napastnik. A później ze względu na to, że nie mieliśmy bramkarza na następne mecze, więc trener mnie wytypował, że będę grał na pozycji bramkarza. I tak do końca grałem.
10: Szansa od losu i się udało. Jaki to był mecz? Ciężki?
11: No jak zwykle, no, do młodych ludzi to każdy jeden mecz był ciężki i każdy z nas był zadowolony, jak mecz wygrał.
10: Panie Marku, mówimy o piłce nożnej, więc nie mogę nie pokusić się o pytanie, dlaczego właśnie ta dyscyplina sportu? Co pana skłoniło, zachęciło?
11: No, od szkoły podstawowej graliśmy na boisku, przy szkole. No i tak to się po prostu się wciągłem do tego i tak się to po prostu zaczęło. Troszeczkę w międzyczasie trenując w Goplani, już w późniejszym okresie, troszeczkę bawiłem się z kolegami jako pięściarz. Chodziłem z nimi sobie tak dodatkowo na treningi i tak po prostu cały czas w sporcie jakimś.
10: Jakie emocje pan odczuwał podczas pierwszego meczu? Był lekki stres, czy jednak totalnie na luzie?
11: Nie, no oczywiście stres. Człowiek nie wiedział, jak się ma zachować, bo to pierwszy mecz na prawdziwym boisku. Także stres był potężny, a zawody żeśmy zremisowali, także wszystko było dobrze.
10: kto w tamtych latach najbardziej pana inspirował? No bo wiadomo, pokolenie Messiego, Ronaldo to już moje czasy, wtedy Maradona, Boniek, jak to wyglądało?
11: No u mnie to wyglądało w ten sposób, że numer jeden w Polsce to był Włodzimierz Lubański. Jako bramkarz Jan Tomaszewski. No i po prostu najpierw chciałem być tak jak Lubański, a później z kolei jako Tomaszewski.
10: Pana koledzy w kogo typowali?
11: No moi koledzy to tak różnie to było. Tak? Niejedni tam za Zbigniewem Bońkiem byli. No takie były różne tam propozycje i każdy tam sobie tam kogoś upatrzył i pod niego trenował.
10: A czy w drużynie miał pan kogoś, kto pana inspirował? Na przykład trener czy kolega, a może idol z wyższej ligi?
11: To znaczy u mnie to był, ja brałem przykład Skinny, Andrzeja Brończyka, bo to był starszy kilka lat kolega i on akurat odchodził z Goplani do Zawiszy i był bardzo dobrym bramkarzem. Później się okazało, że byliśmy kolegami. Nieraz żeśmy rozmawiali na temat piłki, żeśmy się spotykali czasami w Przyjezierzu, bo on bardzo lubił tam przyjeżdżać. Tam żeśmy się spotykali i sobie rozmawiali na ten temat.
10: Jak często pan trenował?
11: No, jako młody chłopiec, no to tam najpierw tam 2 razy w tygodniu, później 3 razy w tygodniu, a później już w drużynie seniorskiej było tak, że się trenowało 2 razy dziennie.
10: A czy poświęcał pan więcej czasu na treningi niż na życie prywatne? Wyjazdy z kolegami, wspólne wyjścia, bo wiadomo, jeżeli chce się być najlepszym, to trzeba poświęcić więcej czasu na swoją pasję. Jak to wyglądało u pana?
11: Kiedyś nie było czasu do kolegów, bo kiedyś to człowiek się nie mógł doczekać, kiedy pójdzie na trening, na tą Orłowską. I tak po prostu ja cały czas w tym kierunku bazowałem. Szkoła, trening i to wszystko.
10: Wszystko się zmienia, ewoluuje, stadiony, boiska też i treningi. Jak wyglądały warunki do gry w tamtym czasie w porównaniu z dzisiejszymi?
11: No nie ma tutaj porównania, bo kiedyś my mieliśmy kiepskie warunki. Nie było sprzętu tak naprawdę z prawdziwego zdarzenia. Boiska nie były w takim stanie jak w tej chwili. Dzisiaj są boiska piękne, obiekty bardzo ładne, a my po prostu sobie radziliśmy tak jak mogliśmy.
10: Czy któryś z sezonów szczególnie zapadł panu w pamięć? Turnieje, mecze?
11: No więc my wchodząc do drugiej ligi 13 lat żeśmy walczyli, aby do tej drugiej ligi wejść. No i były czasami lepsze mecze, zdarzały się też gorsze mecze, ale summa summarum do tego, żeśmy doszli, że do tej drugiej ligi żeśmy weszli, to jest dzisiaj poziom pierwszej ligi.
10: Jak wygląda trening bramkarzy? Mówił pan, że poświęcał pan czas, ale jak to wygląda? Pewnie różni się od treningu zwykłych piłkarzy.
11: Dokładnie. Ja w późniejszym czasie to na trening szedłem godzinę wcześniej już trenowałem i godzinę dłużej zostawałem, żeby trenować. A że w tym czasie, w którym ja trenowałem, byli trenerzy, co po prostu chcieli, żeby zawodnik, który chce trenować dłużej, to z nim pracowali. Jak umieli, jak chcieli, tak pracowali.
10: Czy miał pan kiedyś moment zwątpienia, że jednak odpuszczamy? Czy były takie momenty, że pan mówił nie, to jest to, co chcę robić, to, co chcę robić w życiu, to, z czego chcę zarabiać?
11: To znaczy, to trzeba było sobie pogodzić te dwie sprawy. Bo piłka to jest raz, a życie, praca to jest dwa. Ja to sobie pogodziłem to wszystko.
10: Jak to wyglądało właśnie z roli bramkarza, z pana oczu? Bo wiadomo, że to się różni, jak mówiłem, w kwestii treningów. Czy to rola pełna presji, żeby nie wpuścić żadnej bramki, albo żeby wpuścić jak najmniej, czy ogromna satysfakcja, że wpuściłem właśnie albo zero, albo jak najmniej?
11: Najważniejsza sprawa u bramkarza to jest, żeby mieć zero po meczu. Po prostu ja byłem zawsze zadowolony, jak było zero, wygraliśmy chociażby 1-0, ale to było najważniejsze, żeby nie wpuścić bramki.
10: Miał pan jakiś swój rytuał przedmeczowy? Bo piłkarze często tak mają. Niektórzy sobie ubierają specjalne skarpety, koszulki, niektórzy biegają, niektórzy medytują. Jak to u pana wyglądało?
11: U mnie ja to spokojnie podchodziłem, no jakieś tam nerwy były, no były takie mecze, że człowiek w nocy nie mógł spać, bo jutro gra z taką czy z taką drużyną. I ja po prostu to przeżywałem. Ja niektóre mecze przeżywam do dzisiaj, że mogłem zagrać lepiej, mogłem karnego obronić z tą i z tą drużyną kiedyś. Ja po prostu czasami nie mogę spać, to sobie to rozmyślam, nie? Czy ja to zrobiłem wszystko?
10: Kiedy pan zakończył karierę?
11: No ja karierę zakończyłem, ja grałem 20 lat. Zacząłem w 70 roku i zakończyłem w 90 roku. No grałem dokładnie 20 lat.
10: A czy widział pan ten przeskok, na przykład wiekowy, w dzisiejszych realiach?
11: Tak, no ja grałem jako młody juniorek, zacząłem grać w pierwszym zespole. To po prostu ta różnica była wielka. Bo jak ja popatrzyłem na tych moich kolegów, którzy już grali w tej drużynie, ja poszedłem pierwszy raz na trening, to ja tak naprawdę nie wiedziałem, jak się mam zachować. Bo to była bardzo wielka różnica. I tak po prostu byłem zdyscyplinowany, że po prostu dotrwałem to do końca.
10: Czy miał pan jakieś kocenie tak zwane, że starsi zawodnicy musieli poświęcić, prześwięcić nowego zawodnika, jakieś tutaj namaszczenia zrobić, jak to wygląda w tych drużynach piłkarskich, czy też w nowych szkołach, jak uczniowie przychodzą? Czy jednak wszyscy na tym samym poziomie byli traktowani?
11: Nie, no wszyscy nie byli. No, młody zawodnik był zawsze młodym zawodnikiem. Czy na treningach jakieś tam słupki przestawiać, jakieś tam na wyjazdowe spotkania, jak jeździliśmy, to młody zawodnik torby nosił z koszulkami dla całego zespołu. Także nie było to lekko czasami, ale...
10: Uczyło pokory.
11: Uczyło pokory, tak.
10: Czy miał pan jakieś poważne kontuzje w ciągu swojej kariery?
11: Ja 10 lat grałem... z uszkodzoną łękotką i wiązadła. Mam wiązadła do dzisiaj uszkodzone. Ja w przeciągu tygodnia to trenowałem do piątku. W sobotę albo w piątek wieczorem jechałem robić punkcję w kolanie i na następny dzień grałem mecz.
10: Czyli poświęcenie pełną parą.
11: Maksymalne.
10: A jak przez te lata z pana perspektywy zmieniła się rola bramkarza? Czyli styl gry, treningi, podejście? Czy jednak kilkadziesiąt lat temu było to bardziej profesjonalne? Czy teraz widać te wybijające się duże kwoty pieniędzy jednak dla bramkarzy?
11: Tak, to jest inny sport w tej chwili. My nie graliśmy do pieniędzy, my graliśmy do satysfakcji, a dzisiaj to po prostu zawodnicy... Czy bramkarze, czy zawodnicy mają wszystko. Mają trenerów, mają sprzęt odpowiedni, jeżdżą na zgrupowania takie potężne. A my kiedyś to po prostu to, co mieliśmy, to tym się cieszyliśmy. Dzisiaj bramkarz, który przychodzi, ja czasami widzę młodzi chłopcy, potrzebują dużo pracy, ale zdarzają się młodzi chłopcy, co widać, że z nich może być dobry bramkarz.
10: I trzeba ich dobrze pokierować, żeby nie zbłądzili.
11: Dokładnie. Żeby on chodził, trenował, jak będzie trenował, nie za rok, za dwa, za trzy, cztery lata, on będzie dobrym zawodnikiem.
10: Czy widzi pan w naszym mieście takie perełki?
11: Tak, jest w Goplanii. Bardzo młody chłopaczek i zapowiada się na, jak będzie trenował, na bardzo dobrego bramkarza.
10: A w jakich momentach w karierze czuł pan największą odpowiedzialność za drużynę? Czy były takie spotkania, że drużyna była dla pana po prostu numerem jeden? Wiadomo, że tak jest zawsze, ale czy były takie spotkania, które były bardzo poważne, że na przykład wynik się wymykał spod kontroli, był niepewny? Jak to wyglądało?
11: No my, jak graliśmy, to wynik co mecz był niepewny. Bo my wygrywaliśmy, wchodząc tam do tej drugiej ligi, to po prostu każdy jeden mecz to zawodnik czy bramkarz wychodził i nie wie, czy go wygra, czy go zremisuje. A jako liderzy, to każda drużyna grała na nas zespół. Oni mogą z wszystkimi przegrać, ale z Goplanią muszą wygrać. Ale im się to nie udawało.
10: Pan im tutaj te marzenia i plany bardzo szybciutko stopował.
11: Próbowałem zrobić jak najlepiej, żeby był zawsze korzystny wynik.
10: A czy pamięta pan jakieś szczególne akcje, które wspomina pan z uśmiechem, albo odwrotnie, ze smutkiem?
11: To znaczy, ja grałem dużo meczy i trudno mi teraz powiedzieć, który mecz był jaki. Był mecz lepszy, był mecz trochę gorszy, ale zawsze wychodziłem na mecz, żeby ten mecz wygrać.
10: A co by pan powiedział dzisiejszym młodym bramkarzom, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z futbolem? U nas w mieście, albo też poza granicami w kraju?
11: No podstawa, szkoła i treningi. Trening, trening, jeszcze raz trening.
10: Wracając do samej Goplani i jej tutaj roli na naszej mapie Inowrocławia, jak przez te wszystkie lata zmienił się klub? Jako drużyna, jako klub, jako społeczność bramkarzy i piłkarzy?
11: No to znaczy w tej chwili drużyna Goplani nie wygląda za ciekawie ze względu na w jakiej lidze grają. Ale jako klub widzę w tej chwili, że po prostu idzie w dobrą stronę.
10: A co idzie w dobrą stronę, a co należy poprawić w pana oczach?
11: To znaczy trzeba poprawić wyniki pierwszej drużyny, żeby ta drużyna grała co najmniej w czwartej lidze.
9: To na tyle w tym magazynie. Zostańcie z nami.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
9: Jakub Kozłowski, wracamy z kolejnym magazynem reportera. Wracamy do rozmowy z Markiem Łukawskim, legendą Goplani Inowrocław. O historii, pasji i miłości do piłki nożnej porozmawialiśmy z człowiekiem, który tworzył ten klub od środka. Co nam powiedział? Posłuchajcie sami. Tylko w magazynie reportera.
10: A co sprawia, że mimo upływu lat wciąż jest tak pan mocno związany z tą drużyną? Czy cały czas, mimo już 30 ponad lat po zakończeniu kariery, jest pan mocno związany z drużyną Goplani?
11: No ja byłem goplanistą i jestem i będę. Moja rodzina jest goplanistami. My wszyscy mamy jeden zespół, Goplania w Inowrocławiu. Bo to jest zespół, który po prostu zawsze był wyżej od innych zespołów w Inowrocławiu.
10: Był pan w zarządzie Goplani. Jaką funkcję pan pełnił?
11: Ja byłem w zarządzie po prostu Goplani. No i załatwiałem sprawy takie na codzienne. No gdzieś tam wyszukiwanie jakiegoś zawodnika, to żeby przyszedł do klubu, żeby pomógł, żeby wzmocnić tą drużynę. No i tak to było do pewnego momentu, ale teraz się po prostu zarząd zmienił. No i po prostu ja już wypoczywam i tyle.
10: Czy były momenty, że miał pan dość grania w Goplani, w ogóle grania w piłkę, czy ta więź była po prostu zbyt silna, żeby przerwały ją jakieś, wie pan, tutaj ekscesy sporadyczne, pojedyncze?
11: To znaczy, po prostu szybciej musiałem zakończyć ze względu na te kontuzje, które miałem. Ale miałem możliwość ze Zbyszkiem Orczykiem odejść z klubu, bo pewien klub chciał, żebyśmy przyszli, co jest w tej chwili cały czas w drugiej lidze, byli w pierwszej lidze.
10: Jaki klub?
11: No to już tam nieistotne.
10: Top secret.
11: Tak. I po prostu ja po prostu czułem się goplanistą i ze względu też na tą kontuzję nie myślałem o żadnym innym klubie.
10: A jakie wartości pana zdaniem Goplania zawsze pielęgnowała w futbolu i dzięki nim przetrwała już tyle lat?
11: To znaczy, przetrwała. To jest takie słowo ciężkie, bo było dobrze, było gorzej, było bardzo źle. Zasługą, że ta Goplania przetrwała do tych lat, to prawdziwi goplaniści wiedzą, kogo to jest zasługa. Zasługa jest byłego prezesa klubu Andrzeja Prabuckiego. Bo tutaj w klubie ten człowiek zrobił najwięcej, który mógł utrzymać ten klub. Jeżeli tego pana by nie było, to klubu już ze 25 lat na pewno by nie było na mapie Inowrocławia.
10: Jakie decyzje byłego prezesa były takie kluczowe, że Goplania ma taką pozycję, jaką ma? Mówi pan, że odegrał on bardzo kluczową rolę.
11: To był człowiek poświęcony dla Goplani. On już miał trochę wiek taki, że sam sobie nie mógł poradzić, bo była młodzież, wyjazdy na mecze te. On chodził, załatwiał, czasami prosił się o jakieś tam, żeby mu wspomóc, bo po prostu nie dawał sobie rady.
10: Oddał całego siebie, krótko
11: mówiąc. Oddał całego siebie, całe swoje życie poświęcił dla Goplani.
10: A co wyróżnia inowrocławskich zawodników na tle innych drużyn w naszym województwie, powiecie, z którymi przyszło się im mierzyć, pana zdaniem?
11: To znaczy, ja powiem tak. Tutaj grając i byli zawodnicy, którzy poodchodzili od nas, z drużyny, ale to poodchodzili do lepszych drużyn. Czy Maciej Kamiński do Lechii Gdańsk, czy Piotr Prawucki odszedł, czy Zbigniew Milewski jeszcze przedtem odszedł do Lecha Poznań, że było kilku zawodników. My żeśmy się cieszyli, że z takiej drużyny jak nasza, nasi koledzy, którzy razem walczyliśmy w tym klubie, mogli pokazać się w całej Polsce.
10: Cały czas poziom wyżej.
11: Cały czas poziom wyżej.
10: A jak ocenia pan dzisiejszą młodzież? No wiadomo, mówiliśmy o dużym symbolu pieniądza, który odgrywa znaczącą rolę dzisiaj, ale czy mają łatwiej, czy trudniej niż kiedyś? Jak to wygląda z pana perspektywy byłego zawodnika?
11: Tak jak mówiłem, że dzisiaj młody chłopiec to nie może myśleć o pieniążkach i on najpierw to on musi trenować. Jak będzie ambitny, to po prostu będzie robił wszystko, żeby w tych czasach z piłki można było żyć. Bo my takiej możliwości nie mieliśmy. Bo kiedyś to nie było tak, że kluby płaciły tyle, żebyśmy my mieli na swoje utrzymanie i całej naszej rodziny.
10: A może pan zdradzić, jakie to były zarobki wtedy, mniej więcej, pamięta pan?
11: To były typowo jakieś sprawy, diety, jak na mecze jeździliśmy. Nic nie było takiego wielkiego, żebyśmy my jakieś tam z tego pieniążki mieli duże.
10: A co najbardziej różni dzisiejszy futbol od tego sprzed kilku dekad, pana zdaniem? Co tak najbardziej rzuca się w oczy? Albo kuje w oczy?
11: No przede wszystkim dla mnie to, tak naprawdę to piłkarze za dużo zarabiają. A za duża jest różnica między górną klasą a dolną. Ja zawsze byłem, taką miałem zasadę, że po prostu gram dla Goplani i czy ja coś z tego będę miał, czy nie, ale kiedyś chcąc zakończyć karierę, to zakończę w Goplani. Nie zakończę gdzieś tutaj w miejscowości jakiejś przy Inowrocławiu, bo kiedyś to na mecze jeździli ludzie spod Inowrocławia, żeby oglądać Goplanie, a teraz drużyna jeździ koło Inowrocławia i walczy o awans do wyższej klasy.
10: A jak pan ocenia kibiców Goplani dzisiejszych?
11: Dawno takich kibiców nie było. My mieliśmy dużo kibiców, bo były mecze, że były 10-12 tysięcy. Kibice jeździli za nami, Mała Panewo Zimek, Lechia Gdańsk, Piast Gliwice. Mieliśmy bardzo dobrych kibiców. I ci kibice, którzy dzisiaj są,

0: Ja aż tak blisko nie znam tych ludzi, którzy teraz rządzą klubem, ale tak jak rozmawialiśmy, ja widzę, że to idzie w dobrym kierunku, bo jest i młodzież, jakieś tam trampkarze, juniorki, jest zaplecze. A dzisiaj taki klub, jak Goplania, zaplecze mieć musi. Najważniejsza w tym wszystkim, zawsze w każdym klubie jest pierwsza drużyna. Ale tu wszystko wskazuje na to, że idzie naprawdę w dobrą drogę.
1: A czego życzył pan młodym piłkarzom biało-niebieskich, którzy dopiero budują swoją historię, zdecydują się przyjść do klubu, być juniorkami, a później być może grać w pierwszym składzie?
0: Będę im bardzo wdzięczny. Niech trenują, a zawsze przyjdzie moment, że po dobrym trenowaniu dobrze się będzie prowadził. To najważniejsze jest dla takiego chłopca, żeby kiedyś zagrać w pierwszej drużynie Goplanii.
1: Właśnie o tych chłopcach jeszcze chciałem porozmawiać, młodych zawodnikach. Czy przez te lata wiadomo, że to jest możliwe, jeżeli się gra, ale już też po zakończeniu kariery uda się zarazić kogoś z najbliższego otoczenia, czy też rodziny, czy też na przykład młodszego pokolenia, ze znajomych, tą piłką nożną?
0: Oczywiście w Goplanii grał mój syn. W wieku juniorskim zakończył, bo szkoła i praca. Teraz w rodzinie mam mojego brata, wnuk gra w Goplanii. Bardzo dobrze się zapowiada. Dużo takich jest chłopców, bo ja czasami idę tam popatrzeć, wygrywają.
1: Czyli wiernie cały czas Goplania.
0: Dokładnie, dokładnie. Nie tylko pierwszy zespół, ale chodzę też na dzieci popatrzeć. Jak oni sobie radzą?
1: No pewnie trzeba wspierać wszystkich.
0: Dokładnie.
1: A jakie znaczenie, przechodzimy do kolejnego pytania bardzo płynnie. Jakie znaczenie ma dla pana Goplania i wiadomo, że to nie tylko klub sportowy, ale też część tożsamości naszego miasta. Jakie znaczenie ma dla pana ten fakt, że to jest tak ważna drużyna na mapie Inowrocławia? Od kilkudziesięciu już lat wiodąca.
0: Goplania zawsze była numer jeden. Jest i będzie. Po prostu to jest klub z tradycjami i wszyscy w Inowrocławiu powinni temu klubowi pomagać. Jak i miasto, bo w innych miejscowościach miasto pomaga jak może. I w tym przypadku Goplani miasto powinno ile może, tyle pomóc.
1: A co pan sądzi, jeżeli by zestawić na przykład Noteć, Kujawie z Goplanią? Jak to wygląda? Takie trio nasze inowrocławskie, tych drużyn.
0: Żeby to była jedna drużyna, nie?
1: Nie, żeby porównać umiejętności, statystyki, ranking, jakby tam to ustawił.
0: No nie, no numer jeden to jest Goplania, no bo to nie oszukujmy się. Później jest Kujawia i Noteć. No każdy grał na jakimś tam poziomie. Dzisiaj Kujawia gra wyżej, Goplania niżej, Noteć niżej, ale generalnie no to zawsze Goplania była w Inowrocławiu numer jeden. Jak mój trener Edmund Raniszewski był na w Gdańsku na miał takie jakby sprawdzian, no i tam się spotkał z ludźmi i się pytali, co on kiedyś trenował, jaki zespół. To jak powiedział, że w Goplanii, no to każdy mówi wielki szacun. Bo to było, wszyscy znają ten klub. Że ta Goplania grała kiedyś w drugiej lidze. Bo przecież graliśmy i z Lechią, i z Bałtykiem, i z drużynami z Wybrzeża. Także Goplanie w całej Polsce znają.
1: Czy ma pan jakieś przyjaźnie ogólnopolskie przez lata swojej kariery? Na przykład z ludźmi z futbolu i piłki nożnej naszej?
0: Tak, oczywiście. Leszek Szlęga, co razem broniliśmy. Jurek Jastrzębowski. Andrzej Karbowski. To są ludzie zza Inowrocławia. I kontaktujemy się. Co jakiś czas jakieś życzenia świąteczne. Coś takiego. Zawsze rok w rok się odezwiemy. Czy tam imieninowe, jakieś tam takie tematy, czy o piłce, coś takiego, to jesteśmy w kontakcie.
1: Czyli cały czas tutaj dialog futbolowy jest.
0: Tak, tak, tak. Mamy o czym rozmawiać.
1: No oczywiście, dużo się dzieje. A czy ma pan jakieś pamiątki z tamtych lat? Stroje, medale, czy jakieś zdjęcia,

0: które szczególnie pan ceni?
1: Mam kilka pamiątek. Koszulki nie mam, rękawic nie mam, bo w moich czasach, jak byłem młodym chłopcem, to ja musiałem rękawice sobie sam robić. Od paletek z tych gumek naszywałem sobie, żeby mieć rękawice. Później, już w seniorskiej piłce, to już dostałem sprzęt z klubu taki. To była piękna sprawa, jak człowiek dostał nową koszulkę, spodenki, buty piłkarskie. To był prawdziwym piłkarzem.
0: Dla niektórych to był szok, taki przeskok.
1: Dokładnie tak.
0: Jakby pan mógł cofnąć czas, mówił pan, że wiele akcji, wiele meczy, nie wszystko pan pamięta, ale takie kilka akcji, czy coś w swojej piłkarskiej karierze zmieniłby pan?
1: Nie zmieniłbym. Miłe wspomnienia mam. Graliśmy też mecze międzynarodowe.
0: Z kim?
1: Z Tanzanią, reprezentacja Tanzanii, z Reggio Emilia. Cały Inowrocław, czy tam stadion był pełen ludzi. Działo się i to mile wspominam. Tak, myślę, że tutaj w Inowrocławiu takie mecze będą. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich. Zarząd Goplani, kibiców Goplani.
2: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM. Zostańcie z Melo Radiem Inowrocław. Do usłyszenia.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
2: Jakub Kozłowski, przed wami magazyn reportera. Koncerty, wydarzenia kulturalne i nowe projekty. Kujawskie Centrum Kultury szykuje intensywny 2026 rok. Co dokładnie pojawi się w kalendarzu i na co mogą liczyć mieszkańcy? Posłuchajcie sami, tylko w Meloradiu Inowrocław.
0: Dzień dobry, Jakub Kozłowski, Meloradio Inowrocław, a wraz ze mną dyrektor Kujawskiego Centrum Kultury, pan Piotr Turowski. Dzień dobry, panie dyrektorze.
4: Dzień dobry.
0: Panie dyrektorze, 2026, jakie są główne kierunki, w których Kujawskie Centrum Kultury chce rozwijać swoją ofertę w najbliższym czasie?
4: Tak, no chcemy dalej utrzymać jakość wydarzeń kulturalnych, które są realizowane przez Kujawskie Centrum Kultury. No wsłuchujemy się także w głos inowrocławian, aby jak najdokładniej zaspokajać potrzeby kulturalne mieszkańców naszego miasta. No, stawiamy na formaty sprawdzone, które zapadły bardzo mocno w pamięć inowrocławian i gości. Mówię tutaj o tej naszej marce Ino. Ino Pop Festival, Ino Classic Festival, Ino Rock Festival to chociażby te, które tak mocno i tak dobrze świadczą o działalności Kujawskiego Centrum Kultury, ale w tym nowym roku obok tych wielkich wydarzeń, wielkich koncertów, uznanych festiwali, chcemy także skupić się na tej stronie, powiedziałbym, pracy u podstaw, czyli edukacji kulturalnej. Mamy w Inowrocławiu olbrzymi potencjał młodych, nowych talentów, które trzeba oszlifowywać. Temu służą sekcje w Kujawskim Centrum Kultury. Chcemy się na tych sekcjach skupić. Chcemy pielęgnować tutaj działalność w ramach sekcji. To oczywiście nie jest łatwe. To znaczy, z jednej strony wielkie festiwale, które były i będą, a z drugiej strony codzienna, detaliczna, powiedziałbym, praca nad konkretną jednostką. No, KCK ma przygotowywać się do aktywnego i twórczego udziału w życiu kulturalnym, a bez tego będzie to niemożliwe. Więc powiedziałbym, że ten główny kierunek rozwoju KCK-u na 2026 rok i lata przyszłe, to można by powiedzieć takie KCK jako człowiek, może użyłbym takiej metafory, KCK jako człowiek mający dwie równe nogi. Jedna noga koncertowa i druga sekcji. Tylko wtedy będziemy mogli iść prosto i jak najlepiej zaspokajać te potrzeby kulturalne mieszkańców.
0: Pani dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji, z pytaniem, jakie koncerty i wydarzenia szykują się, odesłała mnie bardzo pozytywnie do państwa. No i tym samym przechodzimy płynnie do pytania, jak dużą rolę w tym programie na ten rok będą odgrywały koncerty i wydarzenia typowo muzyczne?
4: Oczywiście, tak jak powiedziałem, to jest bardzo ważna część działalności Kujawskiego Centrum Kultury. Wiemy, że ten InnoPop Festival jest realizowany w ramach Dni InnoWrocławia. Dni InnoWrocławia to jest właściwie tydzień plus te dwa dni koncertowe. Ostatnio było to na Rąbinie, na skwerze Błażka Molla. No jak najbardziej InnoPop Festival, czyli święto dla odbiorców muzyki popularnej. Mówiłem o InnoRocku. No to jest festiwal, który od wielu, wielu lat jak najlepiej świadczy o życiu kulturalnym, o działalności miasta Kujawskiego Centrum Kultury. Jak najbardziej będzie realizowany i w tym roku. No InnoRytmy to jest na przykład taki specyficzny projekt, który daje szansę młodym talentom. Ja mówiłem, że my bardzo chcemy też jakby dbać o konkretnego człowieka. Mówimy o odbiorcach, ale mówimy także o tych, którzy chcą ten swój talent jak najlepiej podszkolić. I tutaj w ramach InnoRytmów mają szansę pokazać przed większą publicznością. To wydarzenie, które miało miejsce w zeszłym roku, na przykład mnie zachwyciło i uważam, że to wydarzenie było wręcz doskonałe, a poziom był wybitny, jeżeli chodzi o młode talenty. No ale mówimy także tutaj o Inno Classic Festiwalu, czyli też no, takim bym powiedział wydarzeniu cyklicznym, uznanym, ale które zawiera sobie różne tutaj formy, bo z jednej strony to są koncerty, ale także i spotkania autorskie, wernisaże, więc jak najbardziej to będzie i realizowane w roku 2026, ale także stawiamy na ten okres wiosenno-letni i tutaj InnoWrocławskie Lato Muzyczne. To się bardzo dobrze sprawdza od wielu lat. Ja sam miałem okazję już jako dyrektor patrzeć z bliska i z zaplecza na te wszystkie wydarzenia w 2025 roku i dalej będziemy realizować, gdyż to się sprawdza, ale dodajemy w 2026 roku chociażby Inno Blues Festival. Kiedyś było wydarzenie, taki no, festiwal, który był realizowany Blues Inno. My stawiamy teraz na Inno Blues, aby ujednolicić tutaj
0: ten szyld cały czas.
4: Tak, żeby zawsze był ten szyld Inno i potem no, gatunek muzyczny. Więc Inno Blues też i w tym roku Inno Blues będzie zaczynało w ogóle cały ten cykl InnoWrocławskiego Lata Muzycznego. Czyli to pierwsze uderzenie w ramach InnoWrocławskiego też będzie zaczynało się Inno Blues festiwalem, no ale także no, takie wydarzenia jak Arlekinada, tak? No, to też jest wydarzenie, które się wpisało tutaj w pamięć odbiorców nie tylko miasta InnoWrocławia, ale także i ogólnie w ogóle bym powiedział odbiorców z całej Polski, bo tam różne grupy przecież z różnych stron Polski przybywają, więc chcemy jak najlepiej to, co było, realizować i dodawać pewne nowe elementy. Chcemy na przykład jak najlepiej wykorzystywać ten obszar w Parku Solankowego w tym okresie wiosenno-letnim. Nie tylko przez InnoWrocławskie Lato Muzyczne, ale także i pomniejsze koncerty, czy powiedzmy bliżej Tężni. Udało nam się taki koncercik zrealizować w zeszłym roku przy udziale pana Łukasza Oliwkowskiego, ale też na przykład ta część przystawku w nowej części, czy przy grillowisku w nowej części Parku Solankowego. Czy jak najbardziej stawiamy na koncerty, zarazem te duże, jak i te mniejsze, aby dobrze razem z innymi InnoWrocławianami, gośćmi spędzać czas. To jest jakby po stronie tutaj ujednolicenia przekazu medialnego ze strony Urzędu Miasta InnoWrocławia, Kujawskiego Centrum Kultury, więc tu poczekajmy jeszcze na informacje.
0: Czy InnoRap będzie kultywowany i kontynuowany w tym roku?
4: Inno Rap Festival, no to była całkowicie nowa propozycja, jeżeli chodzi o mieszkańców, o tą grupę z młodych mieszkańców InnoWrocławia. Uważam, że ona była ciekawa i ona jest jakby zapisana w tym kalendarzu wydarzeń na 2026 rok. Oczywiście też musimy przemyśleć pewne kwestie z poprzedniej edycji, ale no w planach jest i na rok 2026.
0: Czy będą wprowadzone jeszcze jakieś nowe formaty, które jeszcze bardziej zintegrują mieszkańców naszego miasta i regionu, naszego województwa i powiatu?
4: Nowe formaty, które zintegrują mieszkańców naszego miasta i regionu. Ja mówiłem o tych, które już są. Myślimy chociażby o czymś takim jak Festiwal Teatrów Ulicznych. Nie przypominam sobie, czy w takiej formule to było realizowane w InnoWrocławiu. ale no chcemy jakby pokazać sztukę teatralną w przestrzeni miasta. Zależałoby nam na tym, aby połączyć to z Świętem ulicy Solankowej. No, nasze miasto, w sensie centrum miasta, potrzebuje też takiej, bym powiedział, rewitalizacji, ale kulturalnej, tak? Żeby tam też się sporo działo i żeby to też przyciągało odbiorców wydarzeń kulturalnych. Ale także i myślimy o, bym powiedział, sztukach teatralnych, które głównie były zawsze realizowane w ramach InnoClassic Festiwalu. Ale też jak Państwo wiecie, no my mamy pewien szyld, tak? Pewne uznane marki, ale to nie oznacza, że my idealnie przekładamy jedno wydarzenie na następny rok. Jeżeli mamy InnoPop Festiwal, to przecież nie bierzemy tych samych artystów na nowy rok, tylko tutaj jakby artyści się zmieniają. I tak samo każda edycja kolejnego festiwalu jest jednak inna, więc ona też może zaskoczyć, ona też może zainteresować, ale też i przyciąga tych, którzy już byli tą formułą czy tym wydarzeniem zainteresowani, tak? Więc to nigdy nie jest jakby, szyld jest ten sam, ale zawsze jakby tutaj jest szansa na jakiś manewr, na dostosowanie tej oferty i na zaskoczenie też odbiorców.
0: Czy w nowym roku planowane są jakieś inicjatywy, które będą skierowane do młodszych odbiorców, dzieci, rodzin z dziećmi? Jakieś pikniki może?
4: Oczywiście, myślimy o tym, no to wszystko też zależy i od naszego budżetu, ale no jak najbardziej. Uważamy, że jeżeli chodzi o dzieci, o młodzież, no niewątpliwie no, nie można tutaj też oszczędzać sił i środków, aby takie wydarzenia realizować. Na przykład w 2026 roku planujemy organizację Dnia Dziecka. Znowu, nie wiem, czy zaskoczę pana redaktora, czy państwa, którzy mnie słuchają, pod nazwą Bambino.
0: Czyli można powiedzieć tak bajkowo.
4: Czyli bajkowo, tak, ale no specjalnie dla dzieci, więc takie wydarzenie też będzie realizowane. Ale ja może dopowiem dla tych, do których może ta informacja nie dotarła. U nas się odbywają w Kujawskim Centrum Kultury także koncerty gordonowskie, czyli dla takich już typowo najmłodszych dzieci, które wpływają na ich rozwój poprzez muzykę, poprzez rytmizację. Więc staramy się jak najbardziej dla dzieci pewne rzeczy organizować. Organizujemy też, powiedzmy, Twórcze Lato w teatrze, które było w zeszłym roku, więc takie projekty jak najbardziej mamy w planach na rok 2026.
0: Kalendarz będzie obszerny.
4: Kalendarz będzie obszerny, wiele pracy przed nami, ale no, kultura to jest coś jak powietrze, tak? No, żeby żyć trzeba oddychać, więc stawiamy na kulturę i będziemy robić wszystko, aby jak najwierniej te nasze plany zrealizować.
0: Jak mocno stawiacie na współpracę z lokalnymi artystami i twórcami w tym roku, którzy są, no można powiedzieć, nieodłączną częścią serca tego miasta artystycznego?
4: Tak, ja powiedziałem o tych, mówiłem metaforycznie o dwóch nogach, czy o dwóch skrzydłach Kujawskiego Centrum Kultury, można by powiedzieć, ta część artystyczna lokalnych twórców, aby ich pokazywać, no tak też jest jakby, takie są zadania też Kujawskiego Centrum Kultury, aby pokazywać i tą twórczość amatorską, ale także i profesjonalną naszych tutaj regionalnych twórców. Mamy jak najbardziej zamiar to nasze zadanie realizować, współpracować z lokalnymi twórcami, tymi profesjonalnymi i tymi amatorskimi. My mamy sporo sekcji przecież, które działają przy Kujawskim Centrum Kultury. Ta sekcja rysunku i malarstwa, której opiekunem jest pan Marcin Fołda, ona jest najprężniej działającą z sekcji. Tam mamy też sporo talentów, ludzi, którzy no, oszlifowali ten swój talent. I dlaczego nie mają pokazywać w formie mniejszych czy większych wernisaży efekty swojej pracy? Mamy tutaj sporo miejsca do wystawiania swoich prac. Mówimy tutaj akurat o malarstwie, ale powiedzmy Galeria Miejska, mówimy tutaj o Galerii Tymczasem, ale mówimy także o holu teatru czy o miejscu w Niebieskiej Kamienicy. Tam też takie prace mogą być prezentowane i to nie muszą być olbrzymie, nie wiem, w ilości 50 sztuk obrazów, ale mogą być na przykład tematyczne z określonym motywem, nawet 5-4 prace po prostu danego uczestnika naszej sekcji, który mógłby się już pokazać. Dla niego to też już będzie coś wielkiego, gdyż będzie mógł pokazać szerszej publiczności swój talent, a przecież teatr odwiedza bardzo dużo ludzi w trakcie, pomiędzy wydarzeniami, też przecież są czynne ekspozycje, to też jakby tutaj olbrzymie grupy zwiedzających przyciąga do budynku Teatru Miejskiego. Więc mamy w planach, aby to życie kulturalne tutaj tętniło w samym teatrze, w różnych miejscach, tutaj poprzez działania miasta i Kujawskiego Centrum Kultury, no ale także i ta niebieska kamienica, aby ona była też takim miejscem spotkań, takiej integracji międzypokoleniowej, czyli zarazem młodzi, ale także i grupy senioralne. Wiemy, że młodzi no, mogą się czegoś nauczyć od starszych, z ich doświadczenia mogą czerpać, ale także i osoby w wieku senioralnym mogą czegoś nauczyć się od tych młodszych, tak? Więc my chcemy integrować, chcemy, aby jak najlepiej nam się żyło w Inowrocławiu i stawiamy na tę wspólnotę poprzez różne nasze działania.
0: Czy planujecie jakieś warsztaty edukacyjne albo jakieś cykle spotkań z twórcami z całej Polski, na przykład z jakimiś piosenkarzami lub aktorami, jakieś wieczorki spotkań z mieszkańcami, właśnie z aktorami?
4: Jeżeli pan o tym mówi, oczywiście my bierzemy takie kwestie pod uwagę, ale pierwsze, co mi przychodzi do głowy, no to już ten format InnoClassic festiwalu, który jakby pozwala na jakby ofertę kulturalną z różnych stron, czyli po prostu z jednej strony koncert, z naszym budżetem, z naszymi też kwestiami logistycznymi, z kwestiami kadrowymi, ale jak najbardziej zamierzamy działać w tym kierunku.
2: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Inowrocław.
2: Jakub Kozłowski, przed nami kolejny magazyn reportera. Kujawskie Centrum Kultury z przytupem wchodzi w 2026 rok. Wydarzenia kulturalne, koncerty i atrakcje dla całych rodzin. Co już zapowiedziano? Posłuchajcie sami. Tylko w Melo Radio Inowrocław.
4: Z naszym budżetem, z naszymi też kwestiami logistycznymi, z kwestiami kadrowymi, ale jak najbardziej zamierzamy działać w tym kierunku.
0: Jest pan dyrektorem Kujawskiego Centrum Kultury. Jak pana zdaniem i które wydarzenia mogą stać się taką wizytówką naszego miasta? No wiadomo, mówimy o Inoroku, o InnoClassic, żeby przyciągnąć właśnie też gości spoza naszego miasta.
4: Ja powiem tak, wydaje mi się, że Inowrocław już jest bardzo dobrze rozreklamowany. Mamy przepiękny park solankowy, mamy olbrzymią, piękną historię naszego miasta, którą trzeba pokazywać, trzeba ukazywać, zarazem poprzez te wielkie wydarzenia, ale także, jak mówiłem, poprzez te mniejsze, żeby to wszystko jednak w tym wszystkim osiągnąć odpowiedni balans. Więc my musimy też działać, bym powiedział, w takim kierunku odpowiednim promocyjnym, tak? Ale z optymalizacją środków, czyli po odpowiednim przemyśleniu i trafianiu do odpowiednich grup odbiorców, bo Inowrocław naprawdę, wydaje mi się, ma już poważanie, jest uznaną marką, po prostu trzeba to wszystko utrzymać również poprzez odpowiednią promocję.
0: A jak pan ocenia frekwencję na poszczególnych wydarzeniach w naszym teatrze?
4: No, domyślam się, że to też jest zależne od konkretnego wydarzenia, no, ale też wiemy, że jeżeli, powiem z mojego własnego przykładu, ja przecież przez 5 lat zajmowałem się instytutem w sposób wyłączny, Instytutem Prymasa Józefa Glempa, i pamiętam, że przy proponowaniu czegoś nowego instytut do mojego momentu, kiedy ja przyszedłem, działał w określony sposób. Ja proponowałem tutaj po uzgodnieniach z moim przełożonym, że będzie jednak realizował może takie, a takie elementy. No to jest pewne ryzyko, tak? Ale żeby ono jakby spełniło, czy ono się zweryfikuje, czy nie, no to jednak potrzeba tutaj cykliczności, konsekwencji, żeby też ludzie, którzy są odbiorcami pewnych wydarzeń, mieli świadomość, że coś takiego się dzieje, tak? Bo nie od razu jakby wszyscy się dowiedzą o wszystkim, nawet ze środków masowego przekazu, ale stawiając na konsekwencję, że należy śledzić te wydarzenia, należy sprawdzać stronę internetową Kujawskiego Centrum Kultury, tutaj jakieś portale, które informują konkretnie o wydarzeniach kulturalnych, bo tam zapewne coś się będzie dziać. To wpływa też na frekwencję potem konkretnych wydarzeń, więc jeżeli na jakimś wydarzeniu będzie na przykład dla mnie niezadowalająca ilość osób, a spodziewałem się czegoś więcej, ja na ten moment próbuję, zachęcam i ten, na ten efekt jeszcze liczę, że przyjdzie czas, to znaczy dopiero wtedy będę mógł zweryfikować i powiedzieć sobie, czy to się udało, czy to się nie udało.
0: Jakie współprace i które instytucje będą współpracować z Kujawskim Centrum Kultury? Czy to będzie OSIR, Miasto Inowrocław, tradycyjnie już, jak zawsze?
4: Oczywiście, no, współpracujemy z miastem, miastem Inowrocław, to jest nasz organizator i chcemy jak najlepiej tutaj w koordynacji z miastem we współpracy realizować nasze wydarzenia kulturalne. Nasza współpraca z OSIR-em jest też świetna. Ja bardzo chciałbym w tym momencie też podziękować pani dyrektor Zielińskiej, bo wydaje mi się, że ta nasza wzorowa współpraca no, była jakby korzystna dla obu stron, to znaczy dla sportu inowrocławskiego i dla kultury Inowrocławia. Liczymy, bo ta współpraca jest też wzorowa, liczymy, że ona na tym poziomie się utrzyma, ale jak pan pyta, z kim my chcemy współpracować, ja bym powiedział, my jesteśmy otwarci na wszystkich, tak? My chcemy współpracować z wszystkimi, nie zamykamy się absolutnie na nikogo, więc jak najbardziej zapraszamy do współpracy.
0: Mówiliśmy tego jeszcze sezonu wiosenno-letniego, wspomniał pan o Dniu Dziecka, o Święcie ulicy Solankowej. Jakie wydarzenia plenerowe jeszcze planujecie na ten właśnie okres od marca do sierpnia może?
4: No, mówiłem o tym, że chcemy jak najpełniej wykorzystywać przestrzeń Parku Solankowego, no bo ona jest dla nas jakby naturalną wizytówką, piękną scenerią, więc jak najwięcej tutaj powinno mieć miejsce wydarzeń. Mówiłem o Inowrocławskim Necie Muzycznym, mówiłem o InnoBlues Festiwalu. Liczymy, że jakąś potańcówkę także się uda zrobić w tym roku. W zeszłym nam się to pięknie udało, jesteśmy z tego zadowoleni. Teren przy Glilowisku, teren przy Tężni Solankowej, ale chociażby i takie małe recitale, jakieś kameralne koncerty w przestrzeni przy murze w Niebieskiej Kamienicy powinny tutaj być realizowane przez nas. Mówiłem też o Święcie ulicy Solankowej, mówiłem o teatrach ulicznych. No, ten przemarsz, powiedzmy, teatrów ulicznych czy odgrywanie sztuki w przestrzeni centrum miasta, no to by było też coś pięknego, co też by mogło zwrócić uwagę większej ilości osób i jakby zapraszać ich także do centrum, żeby tutaj w centrum dużo się działo, więc ten okres wiosenno-letni, on zawsze jest intensywny. Sporo tutaj można realizować i chcemy, aby te wydarzenia stały na jak najwyższym poziomie.
0: Czy będzie jakaś specjalna oferta dla seniorów, dla osób starszych, żeby zainteresować ich tym, co się dzieje w teatrze? No, Inno Classic Festival wydaje mi się, że jest bardzo takim wydarzeniem, które może zainteresować ten starszych odbiorców.
4: Ja już mówiłem o tych naszych planach na takie centrum integracji międzypokoleniowej w Niebieskiej Kamienicy, ale trzeba powiedzieć, że jest taki czas, taki weekend, który jest dedykowany szczególnie seniorom. Ten weekend dla seniora w październiku jest także planowany i w tym roku, takie dwa dni wydarzeń. W zeszłym roku pierwszy był bardziej taki wykładowy, gdzie mówiliśmy o bezpieczeństwie seniorów w sieci w związku z wszędobylską sztuczną inteligencją, ale także i o zdrowiu. I drugi dzień, który był dedykowany w sposób szczególny właśnie tej grupie odbiorców, czyli właśnie seniorów. No, taka sztuka specjalnie dla nich, na przykład upiór w sanatorium. Więc w podobnych formaty będziemy celować i w tym roku, więc ten weekend dla seniora jak najbardziej jest, a seniorzy są dla nas bardzo ważną grupą i oni tutaj korzystają naprawdę z szerokiej naszej oferty. Przecież to nie jest tak, że oni są jakoś konkretnie sprofilowani na bardziej klasykę czy na pop, ale przecież blues myślę, że jak najbardziej też wyciągnie jazz. Także tych czy zaduszki jazzowe też w planie na 2026 rok, więc wydaje mi się, że ta propozycja nasza jest różnorodna i może zaciekawić szerokie grupy odbiorców, w tym i seniorów.
0: Panie dyrektorze, zostańmy jeszcze przy tych wydarzeniach stricte w naszym teatrze. Wino, kobiety i śpiew. To format, który się odbił szerokim echem w przestrzeni publicznej, pozytywnym szerokim echem. Czy będzie kontynuowany?
4: Nie, w tym roku nie planujemy wydarzenia właśnie pod taką nazwą. Wino, kobiety i śpiew.
0: A pod inną nazwą?
4: Czy pod inną nazwą? Oczywiście no są pewne rzeczy, które mogą tutaj jakby zastąpić pewne elementy tego wydarzenia. To nie znaczy, że jakby nas ten temat nie interesuje, ale wydarzenia pod tą nazwą nie będzie w kalendarzu.
0: Czy nasz teatr inowrocławski ma jakieś kółka zainteresowań dla młodzieży, dla dzieci?
4: Mówimy o sekcjach stałych, które działają przy Kujawskim Centrum Kultury. Mówimy o tych sekcjach, które są w toku tworzenia, które były zapowiadane. Mówiłem tutaj o kwestii sekcji prawniczej jako nowość, tak? Czyli te wszystkie aspekty prawne i dla młodych, i dla starszych, ale także jeżeli chodzi o kwestie typowo młodzieży, no to sekcja dziennikarska, aby oni mogli tam szlifować ten warsztat dziennikarski, może z takim też pomysłem tworzenia czy po miesiącu, czy po kwartale takiej gazetki, która zawierałaby wydarzenia realizowane przez Kujawskie Centrum Kultury, którą mogliby oni tworzyć pod opieką instruktora, czy na przykład, tak mówiłem, że bardzo bliska sercu jest i byłaby dla mnie sekcja filozoficzna, która również jest w planach, no bo filozofia, ja jestem co do tego przekonany, daje szczególny wgląd i taki głęboki wgląd w kulturę, czyli w taką w kulturę naszej cywilizacji, w tym szczególnie Polski, więc ona też jak najbardziej, ale chcemy też utrzymać te sekcje, które cieszą się naprawdę olbrzymim zainteresowaniem. Mówiłem o sekcji rysunku i malarstwa, ale przecież są sekcje wokalne, sekcja solistów, sekcja zespołów. Tutaj też jest duże zainteresowanie. Widzę też te pokazy ich oszlifowanego już talentu, jak wielką grupę ludzi to przyciąga, jakie oni robią postępy. Bardzo mnie to cieszy i wiem, że należy o to dbać, aby jakby tutaj jeszcze się w tym kierunku rozwijać, a nie poprzez jakieś działania tutaj do tej sekcji zniechęcać czy się zamykać. Ale są też sekcje dedykowane typowo seniorów, jak sekcja wokalna seniorów. Też seniorzy z nich korzystają, też potem mogą uświetniać różne wydarzenia, nie tylko w samym mieście, ale oni, seniorzy, się też zapraszają, czy tutaj do ościennych gmin, więc jak najbardziej i ta sekcja rysunku, sekcja plastyczna, także te wszystkie sekcje, które tutaj pięknie u nas działają, muszą być realizowane. No, sekcja taneczna też jest bardzo, bardzo interesująca i też zawsze frekwencja jest olbrzymia. Ta sekcja taneczna też się pokazuje poprzez różne sztuki, czy przez Królową Śniegu, przez Aladyna. To też jest świetnie realizowane przez panią Jelenę Kwiatkowską i chcemy, aby to było realizowane dalej. Chór Halka przepięknie działa i też staramy się, aby dalej się rozwijała, więc to naprawdę leży nam na sercu.
0: Planowanie takiego kalendarza, który jest obszerny, no umówmy się, na ten rok jest bardzo dużo imprez, inicjatyw. Jak wygląda ten proces planowania i ile czasu zajmuje, mniej więcej?
4: No tak, no drodzy Państwo, na pewno nie jest to robione jakby tutaj na sam koniec, czyli w grudniu, no do tych prac należy przejść już właśnie w drugiej połowie roku, czyli jak mówimy o roku 2026 i o kalendarzu wydarzeń, no to już ta druga połowa roku 2025 to jest już namysł nad tym, co miałoby się wydarzać, co się miałoby dziać w roku 2026. No to jest oczywiście koordynacja różnych ośrodków, to są też i nasze wewnętrzne jakby analizy, także i konsultacje z naszym organizatorem, z którym przecież współpracujemy i będziemy współpracować jak najlepiej z różnymi instytucjami, ale także i z różnymi instytucjami. No i też musimy jakby to wszystko spiąć w jedną całość, co mam nadzieję, że nam się udało i mamy zamiar realizować w roku 2026.
0: Jakie największe wyzwania są na ten rok, Pana zdaniem, z Pana perspektywy, jako dyrektora?
4: Największe wyzwania, no to na pewno utrzymanie jakości wydarzeń kulturalnych. KCK ma swoją już utrwaloną tożsamość. Tę tożsamość trzeba utrzymać, ten rozwój dalej należy wdrażać poprzez utrzymanie, mówiłem, tego, co już jest, wsparcie, dodanie pewnych nowych elementów, ale także i dbanie o, mówiłem, o te szczegóły, o konkretnego odbiorcę. No bo mówiliśmy tutaj o sekcjach, ale trzeba też wspomnieć o ekspozycjach, tak? Ja, szczególnie drogi jest Instytut Prymasa Józefa Glempa. Tam też wiele wydarzeń się działo w 2025 roku. Też jest plan, aby podobne wydarzenia działy się w roku 2026. Ale no, musimy mieć świadomość, że jakby ekspozycje to jest jakby ten pierwszy front, to jest bezpośredni kontakt z odbiorcą. Więc tam te ekspozycje muszą być docenione i muszą jak najlepiej działać. A największym jakby tutaj naszym wyzwaniem jest koordynacja tych wszystkich stron. Wydarzenia, duże koncerty, sekcje, ekspozycje, edukacja, ta historyczna, ta kulturalna. żeby to wszystko nam się spinało. No i kwestia też i dbania i o modernizację tych naszych wszystkich obiektów. Czyli to też jest taka praca, którą będziemy się zajmować.
0: Zbliżamy się już powoli do końca naszej rozmowy. Panie dyrektorze, kilka słów do mieszkańców Nowrocławia na ten nowy 2026.
4: Drodzy Państwo, zachęcamy do korzystania z oferty Kujawskiego Centrum Kultury. Mam nadzieję, że udało mi się pokazać, że jest ona różnorodna, jest ona bogata, że ma szansę zainteresować jak najszersze grupy odbiorców. Staraliśmy się, aby właśnie tak było. Powiedziałbym tak, ja już tu o tym wspomniałem, że no, kultura to jest powietrze dla każdego człowieka. Powiedziałbym też i tak, oddychajmy, drodzy Państwo, i twórzmy razem kulturę Inowrocławia.
0: Czego Panu życzyć? Standardowe pytanie, które zawsze zadaję.
4: Wytrwałości, spokoju i nowych, ciekawych pomysłów, otwartej głowy.
0: Tego Panu życzymy, a tym optymistycznym akcentem zakończymy naszą rozmowę, a moim rozmówcą był dyrektor Kujawskiego Centrum Kultury, pan Piotr Turowski. Dziękuję, panie dyrektorze.
4: Dziękuję bardzo.
2: To na tyle w tym magazynie. Zostańcie z Meloradiem Inowrocław. Do usłyszenia.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.

słuchaj na 98.1 FM. Reklama. Szukasz porządnej stali? Potrzebujesz blach, rur, prętów zbrojeniowych albo ogrodzenia? Zajrzyj do hurtowni Stali Tosia w Przedbojewicach, minutę od zjazdu z obwodnicy Inowrocławia w stronę Kruszwicy. Mamy stal czarną, słupki, balustrady, ozdoby ogrodowe. U nas też precyzyjne wypalanie plazmą i usługi koparką oraz traktorem. Sprawdź nas, Przedbojewice 32B. Zadzwoń 795 588 581. Tosia. Solidność, wybór i profesjonalizm. Razem z Tosią zbudujesz wszystko. Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone, największy punkt w Inowrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Codziennie tysiące mieszkańców miasta i powiatu inowrocławskiego zaczynają swój dzień na KI24 Info. To nie przypadek. Wszystko masz pod jednym adresem. KI24 Info. Najnowsze wiadomości z całego regionu. Sport, fotorelacje, rozrywka. Bądź zawsze na czasie z portalem KI24 Info.
1: No, to jedziemy.
2: Tato, czy dziś ja prowadzę?
1: Jasne, w końcu to twój dzień.
2: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
3: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
4: Każdy z nas ma swoje smaki, ale swojskie smaki smakują każdemu. Zapraszamy do sklepu Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości. Przez cały tydzień, także w niedzielę, czekają na was swojskie ciepłe wędliny, wyroby z dziczyzny, konina, wiejskie kurczaki i kaczki oraz garmażerka. Swojskie Smaki to gwarancja jakości i najlepszego smaku. Sprawdź koniecznie. Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii miała być jedna doniczka,
5: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Radio Ino Wrocław. Słuchaj na 98.1 FM. Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: Siemanko, siemanko, 10 na zegarkach, a u nas tej My Love, Kygo, Khalid i Griffin. Gramy gorąco i już wakacyjnie, można by powiedzieć, myśląc o tym, co wydarzy się w Boom w lipcu. To są gwiazdy Tomorrowland. Tak, myślę sobie o Kygo oczywiście. Opoka siemano, to jest weekendowe Melo w Meloradiu, jakby ktoś pytał.

Dobre do samochodu, how does it feel, Dub Dogs i Fezo w Meloradiu. No to dajcie znać, gdzie wy tymi samochodami teraz jedziecie. A może zaparkowaliście i do końca weekendu ich nie ruszacie, bo jesteście na długim weekendzie gdzieś head od domu, nad morzem, w górach, a może za granicą. Gdziekolwiek nas słuchacie, czekam na głosówki, dajcie znać, gdzie Melo dociera razem z wami. Czekam, meloradio.pl, wbijacie na smartfonach, a na dole macie baton, klikacie, oczywiście wyślij głosówkę i wszystko dzieje się później już samo. Robert M. Nico z numerem Dancehall Track. To jest kolejny gorący numer dla was w weekendowym Melo. Róbcie głośniej.

0: Ponoć nas można lubić jak lato, bo tacy gorący jesteśmy. Modelki wodarski, lubię cię jak lato w weekendowym Melo. A co tam u was?
1: My jedziemy do schroniska wyprowadzić pieski. Pozdrawiamy.
0: Pozdrawiamy, pięknie. Wyprowadzajcie pieski, dobrego spacerowania życzymy. No i dajcie znać, co tam słychać nad tym morzem, w górach, gdziekolwiek jesteście. Czekam na wasze głosówki na naszym WhatsAppie.
2: Na program zaprosił jego sponsor. Właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Autopromocja. Tylko Melo Radio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
3: Gosia, Olek,
4: jedziecie na Tomorrowland razem z Melo!
5: Nie! Bardzo dziękujemy.
2: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Melo Radiem. Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: Твой день. Автопромоция. Реклама.
1: Неважно, ile masz lat i jak patrzysz na świat. Dobry wzrok to zespół optometrystów, którzy zadbają o Twój komfort widzenia. Oferujemy szeroki wybór opraw i szkieł najwyższej jakości. Terapii widzenia u najmłodszych. Dogodny system rad i okulary progresywne już od 499 zł. Zapraszamy Królowej Jadwigi 4 w Inowrocławiu. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie!

0: Nowy look na lato?
1: Dzięki, i wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
0: Mów szybko, gdzie byłaś?
1: W Worldbox, to ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość.
0: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
1: Pewnie, Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
0: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
2: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
3: Inomax Inowrocław zaprasza.
4: Uznasz, że gadam od rzeczy, ale ten miecz wskaże mi drogę do domu. Co mam teraz zrobić?
5: Weź ten miecz i ochroń ich.
6: Mocy przybywaj!
7: Władcy Wszechświata. Tylko w kinach.
8: Renu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i Tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
9: Ekstra piątek i sobota z Kaufland Kart Ekstra.
10: Piątek i sobotę arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Tak, arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A żeberka ekstra mięsne z Lady 9,99 za kilogram. 4 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
12: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
11: Uuu, pachnące cieplutkie croissant prosto z pieca.
12: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
11: O, pyszna zapiekanka.
12: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
11: To rozumiem.
12: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
13: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
14: Jak tak, to Allegro.
15: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
16: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorstwa pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
17: Codziennie jest czas na lody. Czy jesteś gotowy?
18: To soboty z kartą Moja Biedronka. Lody familijne Big Milk 900 ml. Wybrane smaki. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Asortyment i jego dostępność może się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
19: 18,47, 12.
20: Co liczysz? Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
21: To ja też chcę. 24, 30.
22: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
23: Po reklamie.

Mark Remont z numerem Sad Story. Lubię, jak ktoś tak właśnie opowiada poważne historie, że jednak ten delikatny banan na buzi się pojawia. Lubię, jak ktoś również zapowiada swoje numery w taki sposób, jak zrobił to Alesso. Już w marcu zeszłego roku u niego w socialach pojawił się taki bardzo enigmatyczny wpis. Może czas to powtórzyć. To był krótki wpis nawiązujący do jednego z numerów stworzonego razem z One Republic kilka lat wcześniej. No i czekaliśmy, doczekaliśmy się powtórki z rozrywki, bo Alesso znów z One Republic się spotkał i nagrał i wydał In Your Eyes. Posłuchajcie ich wspólnego nowego singla, który gramy wam w weekendowym Melo, w Melo Radio.

0: Dziś jestem gotowa iść na imprezę, zagubić się w nocy w mieście. To fragment numeru Sorry Papi, topic Becky G w Melo Radio. Tak, bo to weekendowe Melo, w którym rozgrzewamy się przed dobrym Melo. Wieczorem wspaniały line-up u nas. Za chwilę szczegóły.
1: A już o 11 zagramy.
0: A o 11 Fast Cars and Superstars. Niecierpliwych odsyłam już teraz na player meloradio.pl. Tam cały line-up dobrego Melo. A ja trochę więcej na antenie o tym po 11.
1: Reklama.
2: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki ala rabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
3: Szukasz porządnej stali? Potrzebujesz blach, rur, prętów zbrojeniowych albo ogrodzenia? Zajrzyj do hurtowni stali Tosia w Przedbojewicach, minutę od zjazdu z obwodnicy Inowrocławia w stronę Kruszwicy. Mamy stal czarną, słupki, balustrady, ozdoby ogrodowe. U nas też precyzyjne wypalanie plazmą i usługi infoparką oraz traktorem. Sprawdź nas w Przedbojewice 32B. Zadzwoń 795 588 581. Tosia. Solidność, wybór i profesjonalizm. Razem z Tosią zbudujesz wszystko.
4: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
5: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
6: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
5: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
6: Super! Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.

0: brzoszowa bez kości kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99, a do środy dwulitrowa Coca-Cola 6,99 przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,99 w Delikatesach Centrum.
1: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w czerwcu bakalie bakal jedynie 9,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 14,99, a produkty do prania Persil tylko 39,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Od poniedziałku wszystkie artykuły ogrodowe, drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Oferta nie obejmuje ziemi i brykietu. Regulamin dostępny na aldi.pl. A od środy do soboty brykiet do grilla 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599. Czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
5: Inomax, Inowrocław zaprasza.
6: Szlak! Wracamy!
7: Grasuje tu seryjny zabójca.
8: Servus Tuesday.
9: Szykuj.

0: Robot koszący Smart z aplikacją 20 V Parkside. Aż 500 zł taniej. 999 zł. Najniższa cena z 30 dni 1499 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: 18,47, 12.
1: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
1: To ja też chcę. 24, 30.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś spędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
5: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
6: Po reklamie. Melo Radio Ino Wrocław. Słuchaj na 98.1 FM.
7: A choć przygodą chciałoby się powiedzieć, jest sobota, jest weekendowe Melo, jesteście wy, inni gadają, a my już wam gramy. Christian Marci, Fast Cars and Superstars, róbcie głośniej. Tu Opoka, siema.

Talk to you, another E5 for Ultra. A skoro już to słowo padło na antenie Ultra, to zajrzyjmy do Wolego Lopeza na Instagrama, bo tam chwali się swoim remiksem, który przygotował właśnie na to wydarzenie, na którym występował. Tak, ostatnia rolka z Nowego Jorku, ale już wkrótce, za niespełna dwa miesiące, na przełomie lipca i sierpnia, pewnie rolki będzie wrzucał prosto z nad Bałtyku, bo to jedna z gwiazd tegorocznego Sunrise Festival. Zabieramy was tam z wielką radością, bawimy się tam razem z wami przy muzyce takich gwiazd jak ten hiszpański DJ i producent Wally Lopez u nas You Can't Stop the Beat.

Włoscy wymiatacze, Meduza. Don't wanna go home w Melo Radio. No właśnie, wy w domach, czy może jednak w czasie długiego weekendu? Dajcie znać, co u was, co planujecie na dzisiejszy wieczór, bo obiecałem parę słów o dobrym Melo i nie zawaham się ich użyć za chwilę. Świetny line-up przygotowaliśmy na dzisiaj.

0: Reklama.
1: Szukasz nowoczesnego i trwałego ogrodzenia? Zadzwoń do RecoSteel. Oferujemy szeroki wybór asortymentu. Ogrodzenia panelowe, palisadowe, bramy, furtki, rury i profile ocynkowane. A wszystko to w atrakcyjnych cenach. Darmowy projekt i wycena. U nas kupisz ogrodzenia na raty. Zaufały nam już tysiące klientów. RecoSteel. Sosnowiec koło Mogilna. Telefon 694 221 533. Zapraszamy do kontaktu.
2: Twoje auto zasługuje na najlepszą ochronę i wygląd.
3: Zabezpiecz lakier folią ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach.
2: Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu.
3: Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata.
2: Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności.
3: Imperial Detailing Studio, Inowrocław, ulica Świętego Mikołaja 7.
2: Zadzwoń 570 771 571.
3: Zadbaj z nami o swoje auto.
4: Nieważne, ile masz lat i jak patrzysz na świat. Dobry wzrok to zespół optometrystów, którzy zadbają o Twój komfort widzenia. Oferujemy szeroki wybór opraw i szkieł najwyższej jakości. Terapię widzenia u najmłodszych. Dogodny system rad i okulary progresywne już od 499 zł. Zapraszamy Królowej Jadwigi 4 w Inowrocławiu. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Kochasz dwa kółka? My też. Rowery to nasza pasja. Bike Pasja. Zapraszamy do sklepu i serwisu rowerowego. Bike Pasja, Inowrocław, Wałowa 19. Wiodące marki rowerów, a także części, akcesoria, serwis i zawsze fachowe doradztwo. Bo rowery to nasza pasja. Transport zakupionych rowerów do 25 km gratis. Zapraszamy też do sklepu internetowego na www.bikepasja.pl. Bike Pasja. Rowery to nasza prawdziwa pasja.
6: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie. Nowy look na lato?
7: Dzięki! I wcale nie wydałam.

0: fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
1: Mów szybko, gdzie byłaś?
0: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość.
1: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
0: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
1: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
2: Super, super, super piątek i sobota w Kauflandzie. W piątek i sobotę boczek wieprzowy bez kości ze skórą w opakowaniu 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 4 kilo na osobę. A polskie ziemniaki wczesne tylko 1,99 zł za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99. Teraz 5,99 za kilogram.
4: Lidl. To się opłaca.
5: W Carrefourze weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
6: Ziemniaki wczesne polskie 74% taniej. Złoty 29 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 6 czerwca. Cena przed obniżką 4,99.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii miała być jedna doniczka.
7: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny.
9: Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.

0: Lidlie. A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
2: To ja też chcę. 24, 30.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Po reklamie. Meloradio i Nowrocław.

Mockingbird to Tiesto, Dmitri Vegas, Like Mike, Gabry Ponte. Iluż z nich zobaczymy w tym roku na największych, najbardziej niezwykłych wydarzeniach muzycznych w Europie. Część z nich m.in. na Tomorrowland, a dzisiaj dobre melo od The Best of Tomorrowland. Właśnie zaczynamy punktualnie o 20. Odpalajcie Melo Radio, róbcie tak głośno, jak to tylko możliwe. Zwołujcie znajomych, sąsiadów i bawcie się z nami przez całą noc. Rehab, Skytech, Armin Van Buren, Korolowa. Kto jeszcze? Sprawdźcie line-up na player.meloradio.pl. Tam pełny wykaz wszystkich gwiazd, które dzisiaj pojawią się na naszej antenie. A teraz pojawia się Felix Jaen.

na pomoście. Czekamy, aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Bedford Live Sleepwalker z numerem Out of My Head. Takie gorące numery tylko w Melo Radio w weekendowym Melo. Sobota, jakby ktoś nie pamiętał. No może się dziś zawieruszyło w głowie po wczorajszym dobrym Melo piątkowym. Za chwilę lecimy z kolejną porcją gorących, już prawie wakacyjnych numerów.
1: A już o 12 zagramy
0: mojego ulubieńca, Milki David Guetta. Czyli krótko mówiąc, o 12 robimy tyry-tyry weekendowe. Nie uciekajcie.

No cześć, cześć, już południe, inni gadają, a my już wam gramy. Milki, David Guetta, Just The Way You Are, świetny numer. Posłuchajcie, i to głośno. I razem robimy tyryty weekendowe. O, pokaż, siema.

Ale Farben Body Talk w Melo Radio to weekendowe Melo w sobotnie popołudnie, a ja dostaję piękne zdjęcia od was. Tylko zastanawiam się, czy to są zdjęcia aktualne, czy zrobione wczoraj, przedwczoraj, bo nie chce mi się wierzyć, że aż tak słonecznie dzisiaj nad Bałtykiem. Zdjęcia z Trójmiasta od Krzysztofa Krzychu. To ja bardzo bym cię prosił, żebyś wysłał może jakiś filmik i zdementował te moje pomysły, które krążą po głowie, że tam jednak dzisiaj pada. Dajcie znać, jaka u was pogoda w ten długi weekend i co porabiacie w ogóle. Czy nasza muzyka dzisiaj dostarcza wam energii? Klingande, Jubel, przed wami za chwilę Kungsi Galaxy.

0: Taka przyjaźćka razem z Meloradiem Win, Gibbs, Dope House i For Money w Meloradiu. To weekendowe Melo i najgorętsze numery na sobotnie popołudnie. Laru za chwilę przejmuje antenę. Bulletproof to propozycja od nas. Co wy na to?
1: Autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii, tak jak...
2: Gosia, Olek,
3: jedziecie na Tomorrowland razem z Meloradio!

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Codziennie tysiące mieszkańców miasta i powiatu inowrocławskiego zaczynają swój dzień na KI24 Info. To nie przypadek. Wszystko masz pod jednym adresem. KI24 Info. Najnowsze wiadomości z całego regionu. Sport, fotorelacje, rozrywka. Bądź zawsze na czasie z portalem KI24 Info.
2: Nieważne, ile masz lat i jak patrzysz na świat. Dobry wzrok to zespół optometrystów, którzy zadbają o Twój komfort widzenia. Oferujemy szeroki wybór opraw i szkieł najwyższej jakości. Terapię widzenia u najmłodszych. Dogodny system rad i okulary progresywne już od 499 zł. Zapraszamy Królowej Jadwigi 4 w Inowrocławiu. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Każdy z nas ma swoje smaki. Ale swojskie smaki smakują każdemu. Zapraszamy do sklepu Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości. Przez cały tydzień, także w niedzielę, czekają na Was swojskie ciepłe wędliny, wyroby z dziczyzny, konina, wiejskie kurczaki i kaczki oraz garmażerka. Swojskie Smaki to gwarancja jakości i najlepszego smaku. Sprawdź koniecznie. Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości.
4: Jedziemy!
5: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
2: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem

oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.

0: wieprzowa bez kości kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99, a do środy dwulitrowa Coca-Cola 6,99 przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,99 w Delikatesach Centrum.
1: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.

0: 18, 47, 12.
1: Co liczysz?
0: Liczę na szczęście w Lotto.
1: Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
2: To ja też chcę.
1: 24, 30.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Co masz?
4: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chips Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
6: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
3: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: Oszczędni latają do Oszą po okazję. A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na oszą.pl. Oszą. Co zaplanuje, to kupuje.
8: Po reklamie. Autopromocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Melo Radio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Melo Radio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. A po tej stronie ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema, Bakłażan.
9: Autopromocja. Melo Radio i Wrocław. Słuchaj na 98,1 FM.

Wiem, że zrobiliście teraz głośniej w samochodach i bardzo dobrze. Turn Up The Love, Forest Movement i Cover Drive w Melo. W weekendowym Melo dostałem wiadomość od naszego słuchacza Mariusza, który pozdrawia ze słonecznego Węgorzewa. Pięknie tam, chłopie, u ciebie na tym długim weekendzie, jak wnioskuję, bo to raczej wygląda na jakiś fajny kemping. Ale fajnie to też będzie nad morzem, latem. Jeszcze piękniej w Podczelu, bo to właśnie tam na przełomie lipca i sierpnia Sunrise Festival, na który zabieramy was, bo chcemy, żebyście przeżyli z nami spotkania, choćby właśnie z Jamesem Hype'em, który w tej godzinie już na antenie się pojawił, czy z Hugelem, który pojawi się za kilka minut. Dajcie znać, na którą gwiazdę czekacie najbardziej, którą chcielibyście zobaczyć, na którym koncercie i na której scenie chcielibyście się bawić razem z nami. Czekam przy WhatsAppie, a to Bebe Rexha.

0: I kto powiedział, że impreza nie może trwać przed 13:00? Fading Like a Flower, Galantis, Roxette. Tak gramy wam w weekendowym Melo, dostarczając dobrą energię wszędzie tam, gdzie jesteście, a machacie do nas z Trójmiasta teraz. Tak, drogi słuchacz doprecyzował, że tam raz chmury, raz deszcz, raz słońce. No to pozdrawiamy.
1: A już o 13:00 zagramy
0: James Hype, Sam Harper, Waterfalls.

0: No to zaraz wracam.
1: Autopromocja. Kiedy inni próbują ci wmówić, że weekendowa impreza kończy się o 3 w nocy, to w Melo Radio my dopiero się rozkręcamy.

0: Elo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
2: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
3: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
6: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa.
7: Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błoń śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny, Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
8: Pół w dół w Mediamarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. Mediamarkt.
9: Na tani weekend wybieram Aldi. Od piątku do soboty lody Grycan. Różne rodzaje. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Mieszaj dowolnie. A Dallmayr Classic Intense kawa mielona 500 gramów. Teraz w promocji 1 opakowanie plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
11: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Smart z aplikacją 20 V Parkside. Aż 500 zł taniej. 999 zł. Najniższa cena z 30 dni 1499 zł.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Super, super, super piątek i sobota w Kauflandzie. W piątek i sobotę boczek wieprzowy bez kości ze skórą w opakowaniu 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 4 kilo na osobę. A polskie ziemniaki wczesne tylko złoty 99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: Inomax, Inowrocław zaprasza.
17: Jezus, szlak!
18: Wracamy!
19: Grasuje tu seryjny zabójca.
20: Servus Tuesday.
21: Szykowałam się na tę chwilę od lat.
22: Straszny film.
23: W kinach.
24: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
0: O reklamie. Autopromocja.
25: No, nareszcie można pogrillować. Karkówki, kiełbasy, szaszłyki, słońce kolorowe na

0: Radio Inowrocław. Słuchaj na 98.1 FM.
1: Siemanko, to jest ten czas w weekendowym Melo, kiedy trzeba chwytać za telefon i dzwonić 321-321-777. Bo za kilka minut podaj mi wyzwanie. Mam Melo Merch dla was. Dzwońcie. A to już James Hype, Waterfalls. I na Tomorrowland, i na Sunrise Festival. Będziemy tam z wami.

0: wyzwanie. Podejmij wyzwanie.
1: Razem ze mną jest Paweł, siemano.
2: Siema.
1: Dobra, pytanie na rozgrzewkę. Co u ciebie, gdzie jesteś i jaka jest tam pogoda?
2: Jesteśmy w Podębicach, jest super, jedziemy nad wodę, pogoda ekstra.
1: No to pięknie, czyli długi weekend w pełni. Ja mam dla ciebie, Paweł, wyzwanie. Chciałbym, żebyś teraz na chwilkę z tego pięknego miejsca, w którym jesteś, przeniósł się do Podczela, do Kołobrzegu, bo tam na przełomie lipca i sierpnia Sunrise Festival 2026. Na nim, na Red Stage, wyobrażasz sobie już to, zamknij oczy, wyobrażaj sobie to. Na Red Stage, Axwell Ingrosso, 2/3 Swedish House Mafia. Chciałbym, żebyś, to jest twoje wyzwanie, teraz powiedział, zademonstrował, pokazał nam, w jaki sposób, będąc przed sceną, próbowałbyś przykuć ich uwagę, żebyś to ty w ich oczach przez chwilę mógł poczuć się jak gwiazda. To jest twój czas.
2: Myślę, że poszedłbym za jednym z najbardziej wiralowych TikToków o Polsce, czyli o Bobrze. Przebrałbym się za wielkiego futrzastego bobra. Każdy zwróciłby na mnie uwagę. 100%.
1: O matko, to byłoby na pewno przeżycie, które zostałoby z chłopakami na długie, długie lata. Ja na ich miejscu tak. Na pewno zaprosiłbym cię na scenę. Wszyscy chcieliby cię zobaczyć. Paweł, no dobrze, że tak powiem. W takim razie pakuję melomercz i wysyłam do ciebie, życząc ci wspaniałego, długiego weekendu. Baw się dobrze. Do samego końca. Cześć.
2: Super, dziękuję. Udanej zabawy.
0: Dejmij wyzwanie.
1: A ci goście naprawdę pojawią się na Sunrise Festival w tym roku. Axwell Ingrosso, ale będzie się działo. A my was tam będziemy zabierać. Bądźcie czujni, bo na pewno jeszcze będziemy was zapraszać na antenie Meloradia do Podczela, do Kołobrzegu. Teraz More Than You Know.

All the time, John Summit, The Chainsmokers w Melo Radio, tu weekendowe Melo. Pozdrawiamy serdecznie wszystkich, którzy w długi weekend popłynęli, ale też tych, którzy w długi weekend pracują. Magda, trzymamy mocno kciuki, jesteś taką reprezentantką tych wszystkich ciężko pracujących.

0: Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl. Napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
1: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. Sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii miała być jedna doniczka,
2: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa śląska z szynki Sokołów. 500 gramów. 1 plus 1 gratis. A polski ziemniak jak wczesny luz. Jedynie 2,99 za 1 kg. Aż 50% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. Oraz ręcznik kuchenny Queen Total Absorption 70 metrów. 2 plus 1 gratis. A to oznacza 7,66 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Do tego wszystkie produkty Finish. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
6: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
7: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
8: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Ekstra, piątek i sobota z Kaufland Kart Ekstra.
10: Piątek i sobotę arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Tak, arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A żeberka ekstra mięsne z Lady 9,99 za kilogram, 4 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Teraz z Leroy Merlin odświeżysz drewno w swoim ogrodzie. Bo teraz impregnat ogrodowy Vidaron 4,5 litra z 11% dolewką gratis jest już za 104 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 11% dostajesz gratis. Dostępny w 8 kolorach, idealny do ogrodzeń, pergoli i mebli. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
0: Po reklamie.

Paquito, Living on Video. Taka klasyka, klubowa klasyka. Kto lubi takie numery, ręka w górę. Jeśli macie swoje takie klubowe, muzyczne perełki, które rozbudzają w was piękne wspomnienia sprzed lat, albo pozwalają patrzeć na świat z nieco innej perspektywy, mówię tu do młodszego pokolenia, to koniecznie dajcie znać, które są waszymi ulubionymi. Czekam na WhatsAppie, głosówki, wiadomości. Ślicie, ślicie. A teraz coś, co będzie wkrótce walczyć o numer jeden w 30 Meloradia. Tak coś czuję, bo to jest świetny nowy numer Moonlight, Fordo. Takim duetem ślemy do was numer Alabama 10. Zróbcie głośniej. To jest świetny numer, idealny przed wakacjami.

0: Ostatni raz zatańczysz ze mną Tripsy Kubańczyk w Melo Radio tuż przed godziną 14. No to co, gotowi do kolejnej godziny weekendowego Melo? Czekam na wiadomości i głosówki od was. Jakie macie plany na dzisiejszy wieczór?
1: A już o 14 zagramy
0: Beauty and a Beat, Justin Bieber i Nicki Minaj.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: A no, nową klimatyzację do samochodu. Teraz cieplejsze dni, więc przydałoby się.
2: Patryk, 200 w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl

0: Halo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Szukasz nowoczesnego i trwałego ogrodzenia? Zadzwoń do RecoSteel. Oferujemy szeroki wybór asortymentu. Ogrodzenia panelowe, palisadowe, bramy, furtki, rury i profile ocynkowane. A wszystko to w atrakcyjnych cenach. Darmowy projekt i wycena. U nas kupisz ogrodzenia na raty. Zaufały nam już tysiące klientów. RecoSteel. Sosnowiec koło Mogilna. Telefon 694 221 533. Zapraszamy do kontaktu.
2: Twoje auto zasługuje na najlepszą ochronę i wygląd.
3: Zabezpiecz lakier folią ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach.
2: Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu.
3: Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata.
2: Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności.
3: Imperial Detailing Studio, Inowrocław, ulica Świętego Mikołaja 7.
2: Zadzwoń 570 771 571.
3: Zadbaj z nami o swoje auto.
4: Nieważne, ile masz lat i jak patrzysz na świat. Dobry wzrok to zespół optometrystów, którzy zadbają o Twój komfort widzenia. Oferujemy szeroki wybór opraw i szkieł najwyższej jakości. Terapii widzenia u najmłodszych. Dogodny system rad i okulary progresywne już od 499 zł. Zapraszamy Królowej Jadwigi 4 w Inowrocławiu. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Kochasz dwa kółka? My też! Rowery to nasza pasja. Bike Pasja. Zapraszamy do sklepu i serwisu rowerowego. Bike Pasja, Inowrocław, Wałowa 19. Wiodące marki rowerów, a także części, akcesoria, serwis i zawsze fachowe doradztwo. Bo rowery to nasza pasja. Transport zakupionych rowerów do 25 km gratis. Zapraszamy też do sklepu internetowego na www.bikepasja.pl. Bike Pasja. Rowery to nasza prawdziwa pasja.
6: Szukasz porządnej stali? Potrzebujesz blach, rur, prętów zbrojeniowych albo ogrodzenia? Zajrzyj do hurtowni stali Tosia w Przedbojewicach, minutę od zjazdu z obwodnicy Inowrocławia w stronę Kruszwicy. Mamy stal czarną, słupki, balustrady, ozdoby ogrodowe. U nas też precyzyjne wypalanie plazmą i usługi kopalką oraz traktorem. Sprawdź nas. Przedbojewice 32B. Zadzwoń 795 588 581. Tosia. Solidność, wybór i profesjonalizm. Razem z Tosią zbudujesz wszystko.
7: Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone. Największy punkt w Inowrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
8: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
9: Ziemniaki wczesne polskie 74% taniej. Złoty 29 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 6 czerwca. Cena przed obniżką 4,99.
10: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
11: Złoty interes to ja zrobiłam. Wysyłając Cię do Żabki.
12: Ty też idź do Żabki i kup masło mlekowite albo parówki Tarczyński i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolni swój czas.
13: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa.
14: Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki do pochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błąd śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica Farmaceutica S.p.A.
15: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.

0: Radio Inowrocław. Słuchaj na 98.1 FM.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Beauty and the Beat. Gramy jako pierwszy numer punktualnie o 14. Inni gadają, a my już wam gramy taką muzykę, którą podkręcamy tempo wszędzie, gdzie jesteście. Justin Bieber, Nicki Minaj przejmują antenę Melorad.

Dive into me, Alok i Khalid w Meloradiu, a na meloradio.pl wbijajcie, by głosować na 30 Meloradia. Wasze ulubione numery zbijamy w notowanie i listę prezentujemy w piątki o 18. Proszę zajrzeć również do propozycji, fajne numery, ciekawe, być może takie, których jeszcze nie słyszeliście, tam czekają na swoje miejsce w tym właśnie notowaniu. To jak już wejdziecie na meloradio.pl, spróbujcie również sięgnąć po szybką kasę, bo mamy parę stówek, na co tylko chcecie. Szczegóły na naszej stronie. Natalia Nekiel, bądź duży dla was.

0: Jakby ktoś pytał, ile dni do lata zostało, to 15, 21 astronomiczne do nas przyjdzie. Modelki Włodarski, lubię cię jak lato. Gdyby tytuł brzmiał kocham cię, to też byłoby dobrze. Jeśli kochacie Loreen, to mamy dla was numer od niej. Już za chwilę Euphoria w Melo.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Melo Radio Ino Wrocław na 98.1 FM. Autopromocja. Tylko Melo Radio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
3: Gosia, Olek.
4: Jedziecie na Tomorrowland razem z Melo!
5: Bardzo dziękujemy.
2: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Kiedy potrzebujesz

0: Słuchaj Melo Radia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Stop, Kasia, ty wyglądasz obłędnie. Nowy look na lato?
2: Dzięki, i wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
1: Mów szybko, gdzie byłaś?
2: W Worldbox, to ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość.
1: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
2: Pewnie, Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
1: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupię.
0: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: No, to jedziemy.
4: Tato, czy dziś ja prowadzę?
3: Jasne, w końcu to twój dzień.
4: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
5: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką.

0: tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
1: Pół w dół w Mediamarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu.

0: co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Smart z aplikacją 20 V Parkside. Aż 500 zł taniej. 999 zł. Najniższa cena z 30 dni 1499 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
4: To soboty z kartą Moja Biedronka. Lody familijne Big Milk 900 ml. Wybrane smaki. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Asortyment i jego dostępność może się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
5: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
6: Inomax, Inowrocław zaprasza.
7: Uznasz, że gadam od rzeczy. Ale ten miecz wskaże mi drogę do domu. Co mam teraz zrobić?
8: Weź ten miecz i ochroń ich.
9: Mocy przybywaj!
10: Władcy Wszechświata. Tylko w kinach.
11: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą, tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik. Po reklamie.
12: Autopromocja. No, nareszcie można pogrillować. Karkówki, kiełbasy, szaszłyki, słońce, kolorowe napoje. A,

0: Robin Schulz, Jasmine Thompson, Sun Goes Down. Robin Schulz dzisiaj w dobrym Melo, tak swoją drogą. Dobre Melo też przed Magdą.
1: Cześć, cześć Melo, a ja się właśnie zmieniam z chodzącej piękności w bóstwo, bo dzisiaj przede mną weselicho. Już się nie mogę doczekać, ale będzie sztos, impreza. Pozdro dla wszystkich!
0: Mam nadzieję, że jakaś normalna muzyka też będzie, tak jak u nas na przykład. A gdzie Gosia i Olek się wybierają?
2: Gosia, Olek, jedziecie na Tomorrowland razem z Melo!
3: Nie możemy w to uwierzyć, bardzo się cieszymy.
1: Boże.
3: Ale fajnie.
0: Tak, to się naprawdę wydarzyło. Oni będą bawić się tam z nami, będą z nami zbierać wspomnienia i przeżywać te wszystkie wspaniałe chwile. Rozdajemy emocje w Meloradiu. Zapraszamy was na Tomorrowland. Wbijcie na meloradio.pl, dajcie znać z kim i dlaczego chcecie tam się wybrać. Dołączcie zdjęcie albo film, a potem niech dzieje się magia. Szczegóły na naszej stronie.

0: Back in Time. Pitbull, to jest ostatni numer ode mnie dla was. Macham gorąco. A, jeszcze jedno. Magda napisała, że mąż już spakował pendrive'a i powiedział, że lepiej nosić ze sobą niż prosić się o dobrą muzykę. Tak, Magda, to ta, która z mężem na wesele dzisiaj. Bawcie się dobrze i pamiętajcie, że o 20 w Melo, dobre Melo i najlepsze sety.
1: A już o 15 zagramy
0: Samfeld, Hey Son.

0: Reklama.
1: Każdy z nas ma swoje smaki, ale swojskie smaki smakują każdemu. Zapraszamy do sklepu Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości. Przez cały tydzień, także w niedzielę, czekają na Was swojskie ciepłe wędliny, wyroby z dziczyzny, konina, wiejskie kurczaki i kaczki oraz garmażerka. Swojskie Smaki to gwarancja jakości i najlepszego smaku. Sprawdź koniecznie. Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości.
2: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugi odebrałem za 2 złote.
3: Złoty interes to ja zrobiłam. Wysyłając cię do Żabki.
4: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
7: Oszczędzam.
6: O, a ile?
7: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
8: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99. Teraz 5,99 za kilogram.
7: Lidl. To się opłaca.
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
12: Inomax, Inowrocław zaprasza.
13: Szlak. Wracamy!
14: Grasuje tu seryjny zabójca.
15: Servus Tuesday.
16: Przygotowałam się na tę chwilę od lat.
15: Straszny film.
12: W kinach. Po reklamie.

Oj, to będzie grube popołudnie i tenisowo, i muzycznie. Sam Felt i Hejson na początek 15. Konrad Straczek, cześć, witajcie i zapraszam. Ruszamy!

Martin Garrix je 3 ran w Melo, tak podkręcamy tempo. Oby też w takim majach Falińska pokonała dzisiaj Mirrę Andrijewę w Paryżu, żebyśmy za bardzo paznokci nie obgryźli z nerwów. W całej Polsce ten doping w strefach Ibiza i w różnych lokalach. A wy jak dopingujecie naszą tenisistkę? Opowiedzcie albo wydajcie jakiś taki dźwięk zagrzewający do walki na WhatsAppie Meloradia. Odnośnik do niego macie na meloradio.pl. Czekam na wasze głosówki z dopingiem dla Maji Chwalińskiej. No musi dziewczyna ten finał rozwalić, a z waszym wsparciem na pewno się uda.

Talk to you w Meloradio, tak podkręcamy tempo 28 minut po 15 i zwalniać nie planujemy. Zaczęło się też to decydujące starcie tenisowe Maja Chwalińska kontra Mirra Andrijewa w Paryżu. Monika napisała, że u niej w chacie cała strefa kibica, są nawet babeczki w kształcie piłek tenisowych. Z kolei Ania na WhatsAppie napisała wierszyk: Maja serwuje, Maja gna, w finale zwycięży, hurra, hurra. No i tego się trzymajmy. Maja na finale w Paryżu na pewno zwycięży, a wy możecie już niedługo pojechać na Tomorrowland z Meloradiem do Belgii. Za moment powiem wam, co trzeba zrobić.

Codziennie tysiące mieszkańców miasta i powiatu inowrocławskiego zaczynają swój dzień na KI24 Info. To nie przypadek. Wszystko masz pod jednym adresem.

0: portalem KI24.info.
1: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
2: O.
1: A nawet kolacji na obiad.
2: Hmm.
1: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K.

0: najlepszy dzień.
1: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
2: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
1: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
2: Super! Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
3: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej świeże udo lub od udzie kurczaka 7,99 za kilogram. A ręcznik kuchenny Queen Total Absorption 70 metrów 7,66 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie. W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
5: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
8: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
9: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik. Po reklamie.
10: Meloradio i Wrocław. Słuchaj na 98.1 FM.

0: I Ponte w tym numerze na antenie Meloradia. On już potwierdził swoją obecność na Tomorrowland. Wiem, kto jeszcze. Gosia i Olek, którzy ostatnio zgłosili się na meloradio.pl.
1: Gosia, Olek, jedziecie na Tomorrowland razem z Melo...
2: Nie możemy w to uwierzyć. Bardzo się cieszymy.
3: Boże.
2: Ale fajnie.
0: Wy też możecie się tak cieszyć i dołączyć do naszej wesołej ekipy, bo sami słyszycie, że dobre ziomki jadą. Napiszcie i pokażcie na meloradio.pl, z kim i dlaczego chcecie pojechać na Tomorrowland. I przeżyjmy to razem.

0: ale to dobrze brzmi. Loud Luxury jeszcze przed 16 w Meloradiu.
1: A już o 16 zagramy
0: New Religion. BB Rexha i Fatless punktualnie o 16, bo kiedy inni gadają, my gramy. Gra też Maja Chwalińska, za którą trzymamy kciuki.
1: Meloradio Inowrocław. Słuchaj na 98.1 FM. Autopromocja. Wbijaj.

0: pali najlepszą imprezę. Meloradio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Szukasz nowoczesnego i trwałego ogrodzenia? Zadzwoń do RecoSteel. Oferujemy szeroki wybór asortymentu. Ogrodzenia panelowe, palisadowe, bramy, furtki, rury i profile ocynkowane. A wszystko to w atrakcyjnych cenach. Darmowy projekt i wycena. U nas kupisz ogrodzenia na raty. Zaufały nam już tysiące klientów. RecoSteel. Sosnowiec koło Mogilna. Telefon 694 221 533. Zapraszamy do kontaktu.
2: Luna. Pralnia chemiczna Luna poleca swoje usługi. Czyścimy każdy rodzaj odzieży. Czyszczenie odzieży roboczej. Czyścimy skóry. Pierzemy dywany, poduszki i kołdry. Magiel, pranie wodne. Pralnia chemiczna Luna. Skwer handlowy, Aleja 800-lecia 27. Telefon 665 042 313. Luna, Luna.
3: Nieważne, ile masz lat i jak patrzysz na świat. Dobry wzrok to zespół optometrystów, którzy zadbają o Twój komfort widzenia. Oferujemy szeroki wybór opraw i szkieł najwyższej jakości. Terapii widzenia u najmłodszych. Dogodny system rad i okulary progresywne już od 499 zł. Zapraszamy Królowej Jadwigi 4 w Inowrocławiu. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Kochasz dwa kółka? My też. Rowery to nasza pasja. Bike Pasja. Zapraszamy do sklepu i serwisu rowerowego. Bike Pasja, Inowrocław, Wałowa 19. Wiodące marki rowerów, a także części, akcesoria, serwis i zawsze fachowe doradztwo. Bo rowery to nasza pasja. Transport zakupionych rowerów do 25 km gratis. Zapraszamy też do sklepu internetowego na www.bikepasja.pl. Bike Pasja. Rowery to nasza prawdziwa pasja.
5: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Szynka wieprzowa XXL Rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99. Teraz 5,99 za kilogram.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Inomax, Inowrocław zaprasza.
9: Uznasz, że gadam od rzeczy, ale ten miecz wskaże mi drogę do domu. Co mam teraz zrobić?
10: Weź ten miecz i ochroń ich.
11: Mocy przybywaj!
12: Władcy Wszechświata. Tylko w kinach.
13: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
15: A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
16: 18,47,12.
17: Co liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
17: To ja też chcę. 24,30.
18: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
20: Po reklamie.

0: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: Bibi Rexa na dobry początek, ale w przygotowanej przeze mnie playce też m.in. Alan Walker, Jonathan PZ i Liwka. To wszystko po 16. Konrad Straczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

ale Farben w Melo Radio, tak podkręcamy tempo. Nie wiem, co tam dzisiaj wieczorem i w nocy planujecie, ale według tego, co wyczytałem w internetach, to dla facetów lepiej będzie, jeśli zaplanują dzisiaj cimci-rimci. No bo uwaga, u tych, którzy robią to rzadziej niż raz na miesiąc, ryzyko problemów zdrowotnych wzrasta o 45%. No, niektórzy wiem, że się pewnie teraz lekko podłamali, ale panowie, nic straconego. Drogie dziewczyny, dzisiaj nie ma, że boli mnie głowa, tylko zadbajcie o zdrowie. A wy, panowie, nie dziękujcie. To jest to Jonas Blue i Rita Ora już teraz przed nami. Podkręcamy tempo w Melo Radio 14 minut po 16.

0: W Melo, pierwszy set dla Mai Chwalińskiej, niestety przegrany, w drugim też idzie nie najlepiej, no ale zobaczymy, co to będzie, za chwilę będę miał za to lepsze wieści, bo powiem wam, co zrobić, żeby zgarnąć 200, a zagra nam Sean Baker i Maloy.
1: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.

0: Reklama.
1: Twoje auto zasługuje na najlepszą ochronę i wygląd.
2: Zabezpiecz lakier folią ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach.
1: Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu.
2: Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata.
1: Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności.
2: Imperial Detailing Studio, Inowrocław, ulica Świętego Mikołaja 7.
1: Zadzwoń 570 771 571.
2: Zadbaj z nami o swoje auto.
3: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
4: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
3: Uuu, pachnące cieplutkie croissant prosto z pieca.
4: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
3: O, pyszna zapiekanka.
4: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
3: To rozumiem.
4: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
5: Jedziemy.
6: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
7: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
8: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
9: Złoty interes to ja zrobiłam. Wysyłając cię do Żabki.
10: Ty też idź do Żabki i kup masło mlekowite albo parówki tarczyńskie i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 zł. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolni swój czas.
11: Tomasz?
12: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
11: Chipsy Lays? Dzięki.
12: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
11: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
13: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
12: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
14: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
15: Codziennie jest czas na lody. Czy jesteś gotowy?
16: To soboty z kartą Moja Biedronka. Lody familijne Big Milk 900 ml. Wybrane smaki. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Asortyment i jego dostępność może się różnić w zależności od sklepu. Biedronka. 18,47.

0: 7, 2.
1: Co liczysz?
0: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
1: To ja też chcę! 24, 30.
2: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się. Bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
4: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Niskie ceny są codziennie w

kg. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Lody familijne Kart Dor od 825 ml do 1 litra. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za

Ależ to jest mocny numer. This is Love w Melo na 16 minut do 17. Czerwcówka trwa. No, portfele podejrzewam, że w niektórych przypadkach mocno wydrenowane na jakieś grille, kiełbaski i inne, ale my chętnie te wasze portfele podreperujemy. Już teraz wbijajcie na meloradio.pl, bo w poniedziałek szansa na 200 w szybkiej kasie w Melo Radio. Kto takiego siana potrzebuje, niech już teraz się zgłasza. Meloradio.pl, tam zaglądajcie. A to świeżynka w naszej playce. Meet Again, Cascade i Natalie Jane.

0: Topiki Becky G jeszcze przed 17 w Meloradiu. No nie mam dobrych wiadomości dla fanów tenisa. Niestety Maja Chwalińska dzisiaj przegrała, ale trzeba przyznać, że wicemistrzyni nadal brzmi bardzo dobrze.
1: A już o 17 zagramy
0: Think About Us. No i oczywiście za te wicemistrzynie też dla niej ogromne, ogromne brawa. A my punktualnie o 17 zagramy, bo kiedy inni gadają, to my podkręcamy tempo. Bądźcie z Melo.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: No wynajęłabym pokój hotelowy tylko po to, żeby zamówić jedzenie do łóżka i ignorować świat.
2: Ewelina, 200 zł w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: Szukasz porządnej stali? Potrzebujesz blach, rur, prętów zbrojeniowych albo ogrodzenia? Zajrzyj do hurtowni stali Tosia w Przedbojewicach, minutę od zjazdu z obwodnicy Inowrocławia w stronę Kruszwicy. Mamy stal czarną, słupki, balustrady, ozdoby ogrodowe. U nas też precyzyjne wypalanie plazmą i usługi linkoparką oraz traktorem. Sprawdź nas, Przedbojewice 32B. Zadzwoń 795 588 581. Tosia. Solidność, wybór i profesjonalizm. Razem z Tosią budujesz wszystko.
4: Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone. Największy punkt w Inowrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
5: A cappuccino też za 7?
6: Też.
5: A flat white?
6: Też.
5: A
6: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
7: Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599. Czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
8: 18,47, 12.
9: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
9: To ja też chcę!
8: 24, 30.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.

Odliczamy do Sunrise Festival, który już od 31 lipca do 2 sierpnia. On tam będzie, on, czyli Sony Fodera, który otwiera nam 17. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

James Hype w Melo Radio, który na pewno pojawi się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. Tak nakręcamy się przed lipcem. W każdy piątek po 21 u nas też Sunrise On Air, gdzie i najlepsza muza, i ciekawostki. A kto wystąpi w tym roku w Kołobrzegu? No, lista pokaźna. Afrojack, Wally Lopez, Sonny Fodera, Oliver Heldens czy Rehab. To wszystko od 31 lipca do 2 sierpnia. Słuchajcie uważnie Melo, bo rozdajemy wam wejściówki na Sunrise Festival, żebyście razem z nami mogli przeżyć te niesamowite emocje. A to już Don Diablo i Betz. Tak podkręcamy tempo, kwadrans po 17. Słuchajcie Meloradia.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

przyjemnie to gra w furce, co nie? Fuka Elifka i Enklapa i chce więcej w Meloradiu 26 minut po 17. 3 tygodnie niecałe zostały do wakacji, a ja za chwilę powiem wam, co zrobić, żeby za bardzo za nie nie zabulić. Takie porady ode mnie. Pitbull i Christina Aguilera też nam zagrają, to jeszcze przed 18, czyli za moment.

0: Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Stop, Kasia, ty wyglądasz obłędnie. Nowy look na lato?
5: Dzięki, i wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
4: Mów szybko, gdzie byłaś.
5: Worldbox, to ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość.
4: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
5: Pewnie, Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
4: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
0: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
7: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
6: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
7: Super! Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
8: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
9: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
10: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
11: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
12: Ale sztosy.
13: Ale co?
12: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerwony.

0: tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
2: Po reklamie.

to dodam w Melo, tak podkręcamy tempo. Nie czekajcie z kupowaniem wakacji do tych niecałe 3 tygodnie, a ja słuchajcie, zrobiłem takie małe rozeznanie u ekspertów wakacyjnych, no i są zgodni, że w tym roku im dłużej będziemy czekać, no to tym więcej za takie wakacje zapłacimy, no chyba, że faktycznie poczekamy do 2 dni przed wyjazdem, no do jakiegoś lasta można upolować, no ale to nie zawsze będzie to, co chcemy. A co króluje? Turcja, Grecja i Bułgaria. Także kto chce uniknąć polskiego, to niech lepiej tam nie jedzie. Z drugiej strony nikt tak dobrze się przecież nie bawi jak Polacy. Także kto chce z rodakami, to niech jedzie.

0: Moziman w Melo jeszcze przed 18, a już wakacje na Tomorrowland w Belgii. Możecie tam pojechać razem z Melo i z kimś jeszcze. Wystarczy, że napiszecie i pokażecie nam z kim i dlaczego. Na meloradio.pl możecie to zrobić już teraz.
1: A już o 18 zagramy
0: I don't want your love. Eileen, you me, Ellie Goulding, punktualnie 18, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo. Zatem bądźcie blisko radia.
2: I have a dream. One day, this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created.

0: Autopromocja. Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie na takie weekendowe ty-ry-ty zapraszam. Soboty i niedziele od 10. Weekendowe Melo, pokaz strzała. Autopromocja. Reklama.
1: Codziennie tysiące mieszkańców miasta i powiatu inowrocławskiego zaczynają swój dzień na KI24Info. To nie przypadek. Wszystko masz pod jednym adresem. KI24Info. Najnowsze wiadomości z całego regionu. Sport, fotorelacje, rozrywka. Bądź zawsze na czasie z portalem KI24Info.
2: Nieważne, ile masz lat i jak patrzysz na świat. Dobry wzrok to zespół optometrystów, którzy zadbają o Twój komfort widzenia. Oferujemy szeroki wybór opraw i szkieł najwyższej jakości. Terapię widzenia u najmłodszych. Dogodny system rad i okulary progresywne już od 499 zł. Zapraszamy Królowej Jadwigi 4 w Inowrocławiu. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
7: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
11: Inomax, Inowrocław zaprasza.
12: Jezus Beck.
13: Szlak.
14: Wracamy!
15: Grasuje tu seryjny zabójca.
16: Servus Tuesday.
17: Przygotowałam się na tę chwilę od lat.
18: Straszny film.
19: W kinach.
20: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Oj, mocny skład na 18. Mocny Eileen Emily Goulding na dobre wejście. Za chwilę też Calvin Harris, będzie też szał z Rihanna. To wszystko do 19. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam. Dear

to szał z w Melo. No i to jest news. Czytam, słuchajcie, w internetach, że Polacy podejrzewani są o kradzież niemieckich krów. Wszystko dlatego, że w gospodarstwach przy polsko-niemieckiej granicy zniknęło już około 200 sztuk. No i oni obstawiają, że to właśnie nasi rodacy mają za tym stać. Dlaczego? No to w sumie nie wiadomo. No bo to wcale nie tak, że my mamy właśnie taką opinię za granicą wśród Niemców. No a sprawa jest dużo prostsza niż się może wydawać. Może tych krów wcale nikt nie ukradł. Tylko one same stwierdziły, że sobie przejdą do Polski na takiego krowiego Erasmusa.

0: To You Girl. Ja już się nie mogę doczekać, gdy wystąpi na Sunrise Festival w Kołobrzegu. No zresztą nie tylko jego, bo będą też m.in. Rehab, Wally Lopez, Sonny Fodera, Sigala czy James Hype, a to wszystko już od 31 lipca do 2 sierpnia. No i słuchając uważnie Melo, macie szansę pojechać na Sunrise Festival. A najlepsza muza i ciekawostki w każdy piątek po 21 w Sunrise on Air. A u nas już za chwilę David Guetta i One Republic.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Reklama. Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
1: Money, money, money!
2: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
1: Wygrałam w Cherry Money.
2: Cherry Money?
1: Nowy Ekspres Los.
2: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
3: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
4: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
5: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
6: Inomax, Inowrocław zaprasza.
7: Uznasz, że gadam od rzeczy, ale ten miecz wskaże mi drogę do domu. Co mam teraz zrobić?
8: Weź ten miecz i ochroń ich.
9: Mocy przybywa!
10: Władcy Wszechświata. Tylko w kinach.
6: Po reklamie.

Hello, to Benassi Bros. Before przed Dobrym Melo cały czas trwa, choć w czerwcówkę to u niektórych chyba na okrągło. Dobre Melo. A mówię o tym, bo Karolina podesłała mi na WhatsAppie fotkę z pozdrowieniami z rowerka wodnego, pisząc, że Melo gra nawet na środku jeziora. No ale też nie tylko tam, bo od Piotrka dostałem z kolei zdjęcie z grillowania na działce. No patrzę na stół, no i widzę, że jest się czym chłodzić, no i bynajmniej nie mówię o lodach. A jak u was długi weekend? Dawajcie znać, czekam na wasze fotki, głosówki, wiadomości. Szukaniem muzy martwić się nie musicie, ja o nią oczywiście jak zawsze zadbałem. Lost Frequencies, Live It All to świeżynka w naszej playce, więc warto dać głośniej.

0: Paris, jak remix zrobi, to przyznacie, że no mucha nie siada, tak powiem ładnie. Spektrum, Say My Name jeszcze przed 19 w Meloradio, ale po 19 też sporo się będzie działo na naszej antenie i nie zabraknie najlepszej muzy.
1: A już o 19 zagramy
0: Rumors. Jak zawsze zagramy punktualnie o 19, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo. Thomas Gray u nas po 7.

0: Reklama.
1: Twoje auto zasługuje na najlepszą ochronę i wygląd.
2: Zabezpiecz lakier folią ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach.
1: Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu.
2: Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata.
1: Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności.
2: Imperial Detailing Studio, Inowrocław, ulica Świętego Mikołaja 7.
1: Zadzwoń 570 771 571.
2: Zadbaj z nami o swoje auto.
3: Ale sztosy.
4: Ale co?
3: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
0: O reklamie.
5: Nie ma co czekać, trzeba grać najlepszą muzę. Thomas Gray na początek 19, za chwilę też Offenbach i Martin Garrix między innymi, a ja nazywam się Konrad Traczyk. Cześć, witajcie i zapraszam.

0: tak sobie lucimy na kwadrans po 19. Dzisiaj prawie cała Polska żyła Paryżem, a już za kilka tygodni cały świat będzie żył Belgią, bo coraz bliżej do Tomorrowlandu, na którym wystąpi właśnie m.in. on, czyli David Guetta, który za nami. A co na Tomorrowland warto wziąć?
1: Wygodne buty, żeby stópki nie cierpiały, plecaczek, okulary, no i dobry nastrój i tyle.
0: I tyle, to mówiła Gosia, która pojedzie z Olkiem, no i z naszą Melo ekipą, by przeżyć Tomorrowland. Jeżeli wy też chcecie, to nie czekajcie, tylko już teraz piszcie i pokazujcie, z kim i dlaczego chcecie jechać. A robić to możecie na meloradio.pl. To Oceana i Endless Summer. Oj, teraz się zrobi dopiero gorąco.

Fisher, Tones and I i to Melo Radio, gdzie podkręcamy tempo. Before przed dobrym Melo cały czas trwa sobota, a co dobrego w tę sobotę was spotkało? Pochwalcie się na WhatsAppie Melo, czekam na wasze głosówki i wiadomości. Co dobrego przydarzyło się wam w sobotę? W Melo za chwilę przydarzy się Katy Perry.

Wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl. Napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Kiedy potrzebujesz więcej energii,

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone. Największy punkt w InnoWrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
2: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
3: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
4: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank. I to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
5: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
0: O reklamie. Meloradio Inowrocław. Słuchaj na 98,1 FM.

Dobro narodowe. I numer DJ jest już Second Name, tak podkręcamy tempo na 17 minut przed 20. Parę chwil temu was pytałem, co dobrego was w tę sobotę spotkało. Tomek z Opolszczyzny pozdrawia. No i podesłał też mi na WhatsAppie fotkę roweru, jeziorka, no i pewnego napoju, więc się nie dziwię, że to dobre przy sobocie. Longina z kolei napisała, że słucha Melo w pracy, w robocie, po pracy. Oklejam szafki, w aucie, w sumie to chyba wszędzie taka ze mnie melofanka tak napisała. No to ja mam pewien numer, przy którym te szafki to wręcz same się prawie, że będą oklejały. Meet me in the Dark to już teraz przed nami. Dajcie głośniej. Ty, Longina, daj głośniej. Bo to jest naprawdę świetny kawałek. Za chwilę też Roxy Węgiel jeszcze przed 20. To jest Before przed dobrym Melo. My spać bynajmniej nie idziemy.

ależ wyciągnięte. Jason Derulo jeszcze przed 20 w Melo Radio. U nas za chwilę The Best of Tomorrowland, także wy nigdzie nie odchodźcie, tylko koniecznie zostańcie z Melo. No i co? Dobrej nocki i bądźcie niegrzeczni. Hej!

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: To odjazd dla kolegów. Jesteśmy zleceni właśnie po całym dniu pracy, więc taki obiadek mi się przydał teraz.
2: Adrian i chłopaki, szybka kasa leci już do was.
1: Dziękujemy.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: Kochasz dwa kółka? My też. Rowery to nasza pasja. Bike Pasja. Zapraszamy do sklepu i serwisu rowerowego. Bike Pasja, Inowrocław, Wałowa 19. Wiodące marki rowerów, a także części, akcesoria, serwis i zawsze fachowe doradztwo. Bo rowery to nasza pasja. Transport zakupionych rowerów do 25 km gratis. Zapraszamy też do sklepu internetowego na www.bikepasja.pl. Bike Pasja. Rowery to nasza prawdziwa pasja.
4: Szukasz porządnej stali? Potrzebujesz blach, rur, prętów zbrojeniowych albo ogrodzenia? Zajrzyj do hurtowni Stali Tosia w Przedbojewicach, minutę od zjazdu z obwodnicy Inowrocławia w stronę Kruszwicy. Mamy stal czarną, słupki, balustrady, ozdoby ogrodowe. U nas też precyzyjne wypalanie plazmą i usługi poparką oraz traktorem. Sprawdź nas w Przedbojewice 32B. Zadzwoń 795 588 581. Tosia. Solidność, wybór i profesjonalizm. Razem z Tosią zbudujesz wszystko.
5: No, to jedziemy.
6: Tato, czy dziś ja prowadzę?
5: Jasne, w końcu to twój dzień.
6: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
7: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
8: 18,47,12.
9: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto.
9: Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
8: To ja też chcę!
9: 24,30.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Inomax, Inowrocław zaprasza.
12: Jezus Beck, szlak Begody.
13: Wracamy!
14: Grasuje tu seryjny zabójca.
15: Servus Tuesday.
16: Szykowałam się na tę chwilę od lat.
17: Straszny film.
18: W kinach.

0: autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii, tak jak...
1: Gosia, Olek, jedziecie na Tomorrowland razem z Meloradio!
2: Nie możemy to uwierzyć, bardzo się cieszymy. Bardzo dziękujemy.
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
3: 18,47, 12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
4: To ja też chcę.
3: 24, 30.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Inomax, Inowrocław zaprasza.
7: Uznasz, że gadam od rzeczy. Ale ten miecz wskaże mi drogę do domu. Co mam teraz zrobić?
8: Weź ten miecz i ochroń ich.
9: Mocy przybywaj!
10: Władcy Wszechświata. Tylko w kinach.
0: Po reklamie.

0: to promocja.
1: A ten znowu wierci, nawet w niedzielę. No i jeszcze tego brakowało. Niedziela, gdy boli cię głowa po sobotnim melo, może dać w kość. Ale ja mam na to sposób, który zadziała lepiej niż rosół i proszki. Załóż słuchawki albo odpal głośniki na full i pokaż sąsiadowi, co to jest weekendowe melo. Nie smuć się i zatrać się w tym, co najlepsze. Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Codziennie tysiące mieszkańców miasta i powiatu inowrocławskiego zaczynają swój dzień na KI24 Info. To nie przypadek. Wszystko masz pod jednym adresem. KI24 Info. Najnowsze wiadomości z całego regionu. Sport, fotorelacje, rozrywka. Bądź zawsze na czasie z portalem KI24 Info.
3: Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone. Największy punkt w Inowrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
0: Po reklamie.

electrify your soul. Prawdziwe dobre melo. Dobre melo. Turn up the volume. Skytech Melo Radio. Is Skytech. Dobry wieczór, moi drodzy. Witam was, Skytech. To jest 75. odcinek. This is Skytech. W tym tygodniu nowa muzyka od Afrojacka, Nickiego Romero, Viona Congera, a także 30-minutowy guest mix od mojego dobrego zioma Fafaka. Na początek wielki viralowy hit Turn the Lights Off w remiksie Afrojacka. Gdziekolwiek jesteście, dajcie głośniej. Zaczynamy.

słuchacie, this is Skytech. Lato już tuż, tuż za rogiem, a ten numer to potwierdza. Skytech i AMRV Just About To Lose, wydany w moim labelu Horizon State. Tuż przedtem nowa wersja Grease 2000 od Lomaxa, a już za moment jeden z najczęściej granych utworów przez Solomuna w ostatnim czasie, La Isla, włoskiego producenta Katta. Dajcie głośniej.

0: słuchajcie, this is Skytech. Potężna bomba od Keyza i Rolanda Clarka, WTF. Tuż przedtem nowy Nicky Romero i Freak, a już za chwilę. Przywitajcie gorąco. Mój dobry ziom i genialny producent Fafak. Wydajemy wspólnie muzykę już od wielu, wielu lat. W 2015 roku wydaliśmy wielki EDM-owy hit Tigers razem z Rehabem. Skytech. A niedawno w labelu Dimitriego Vegasa i Like Mike wydaliśmy numer Rules. W związku z tym Fafak dzisiaj przejmie show na pół godzinki i zaprezentuje wam swoje nowości.
1: Cześć wszystkim, z tej strony Fafak. Witam was w moim ekskluzywnym, gościnnym secie w audycji This is Skytech. Będzie melodia, energia i kilka big roomowych brzmień, a także trochę zupełnie nowej muzyki ode mnie i kilka specjalnych editów. Lecimy, miłego słuchania.

autopromocja. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem, Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Inomax, Inowrocław zaprasza.
2: Jezus, szlak.
3: Wracamy!
4: Grasuje tu seryjny zabójca.
5: Servus Tuesday.
6: Przygotowałam się na tę chwilę od lat.
5: Straszny film.
0: W kinach. Po reklamie. Autopromocja.
7: Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie na takie weekendowe tyry ty zapraszam. W soboty i niedzielę od 10:00.

0: to promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Poznałam kolegę z okolic swoich i pomyślałam, żeby się wybrać może na go-karty.
2: Patrz, 200 wylecą do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim

extension of Zone. To jest Robin Schulz. Dobre Melo w Melo Radio.